wywodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dziś święto Przemienienia Pańskiego. A jeśli tak, to oczywiście nasza uwaga musi skierować się na górę Tabor, którą w pocie czoła zdobywają z Chrystusem święci apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Czy wiedzą, po co się tak trudzą, gdy inni w spokoju odpoczywają u podnóża tej góry? Nie, ale nagroda w postaci zobaczenia Syna Bożego w chwale, jakiej doznaje u Ojca, ona zmienia ich sposób patrzenia na ów wysiłek zdobywania szczytu. I w tym sensie każde nasze doczesne zmaganie, które podejmujemy idąc za Jezusem, jest echem wdrapywania się owej trójki apostołów na górę Tabor. Choć oczywiście każdy z nas ma swój własny, inny życiowy szczyt. Taki na przykład

0: przykład młody alumn z seminarium duchownego we Włocławku, Bronisław Kostkowski, czy on nie miał pokusy, by zrezygnować z przygotowywania do kapłaństwa po tym, jak trafił do więzienia z innymi seminarzystami w roku 1939? A gestapo złożyło mu taką propozycję w zamian za wolność. On jednak wybrał Górę Tabor i podążał za Jezusem przez całe 3 lata, zanim umarł z wycieńczenia w roku 1942 w KL Dachau. Bronisław Kostkowski umarł dokładnie w dniu przemienienia pańskiego. Dlatego mocno wierzymy, że nie tylko zobaczył wtedy chwałę Boga, ale też został do niej porwany. Dlatego wspominany jest dzisiaj jako błogosławiony.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu.

0: docie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pantki rude, słodziaki. Między innymi o tym teraz w informacjach Radia Emaus, bo już 3 sekundy po godzinie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: 12 milionów złotych dla Poznania na budowę mostu Chrobrego. W poznańskim zoo urodziły się Pantki Rude. Dziś Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Władze Poznania wydadzą mniej na przebudowę mostu Chrobrego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Buchowiec poinformował, że miasto znalazło się wśród kilkudziesięciu samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji z budżetu państwa w wysokości blisko 12 milionów złotych.
3: To jest jedno z tych zadań, które ma poprawić komunikację wszystkim mieszkańcom Poznania, ale nie tylko mieszkańcom Poznania, wszystkim tym, którzy tą drogą przez Wartę przejeżdżają. To również ma przyspieszyć to zadanie i taki jest cel właśnie funduszy, które przeznaczamy na wsparcie samorządów.
2: Rządowe dofinansowanie stanowi około 10% wartości całej inwestycji. Przypomnijmy, że prace na moście zakończą się w 2028 roku. Miasto otrzymało także ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich oraz krajowych przebiegających przez Poznań.
1: Informacje z Poznania.
2: Ogród zoologiczny w Poznaniu ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwie pantki rude. W naturze pantek jest coraz mniej, mówi kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
4: Pantki rude to gatunek zagrożony wyginięciem według czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, stąd hodowla jest niezwykle ważna. Udaje się ostatnio w ogrodach zoologicznych, ostatnie 2-3 lata to są takie lata dosyć dużych sukcesów, jeżeli chodzi o hodowlę. No w Poznaniu właśnie Pumari, teraz je pantki. W kilku innych ogrodach w Polsce i w Europie również się takich przypadków doczekano i to jest bardzo dobry znak.
2: Maluchy urodziły się pod koniec czerwca. Pracownicy zaczekali z ogłoszeniem tej informacji, ponieważ przez pierwsze 4 do 6 tygodni młode pantki potrzebują przede wszystkim spokoju. Rodzą się ślepe, głuche i rozwijają bardzo powoli, angażując swoją matkę praktycznie stuprocentowo. Imiona dla zwierząt poznamy później. Wybiorą je podopieczni Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W Wielkopolsce nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Najwyższy trzeci stopień obowiązuje na południu regionu, w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim. Tam temperatura może wynieść nawet 37 stopni Celsjusza w cieniu. W pozostałej części regionu maksymalne prognozowane temperatury to 33 stopnie. W Wielkopolsce poza północnymi powiatami obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.
1: Informacje z kraju.
2: Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na antenie Polskiego Radia 24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 podkreślał, że argumentem przemawiającym za kandydatem wskazanym przez kolegium IPN jest jego doświadczenie w instytucie.
5: Zatem z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
2: W lipcu w Sejmie historyk zyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Ludowców i części Polski 2050. Przeciw głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W pogodzie dzisiaj możemy spodziewać się w ciągu dnia także przelotnych opadów deszczu, ale temperatura maksymalnie wyniesie dzisiaj nawet 29 stopni na termometrach. No, może nawet 30, to koło godziny 14. Z tym, że proszę się tym nie sugerować, bo temperatura odczuwalna może być dużo, dużo wyższa. Wiatr nie za bardzo się stara, 11 km na godzinę, ale momentami dzisiaj osiągnie prędkość nawet 45 km na godzinę. Będą mogły się pojawiać burze z deszczem, więc proszę na siebie uważać, ale będzie upalnie i mokro. Temperatura odczuwalna, tak plus minus 31 stopni. Burze z deszczem, tak jak powiedziałem, no i niekorzystne warunki biometeo. Niestety, ale w nocy biomet ma się poprawić, ma być korzystny, a jutro ma być ani korzystny, ani niekorzystny. Po prostu neutralny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: A ty wiesz, że w piątek czeka nas ochłodzenie?
2: Właśnie tak się nie mogę już zaczekać.
1: 24 stopnie. To będzie naprawdę chłód. To będzie naprawdę chłód, który nas czeka już w piątek i w sobotę również taka temperatura prognozowana. Powinno być bez opadów, powinno być bez jakichś niespotykanych zjawisk pogodowych. Bezchmurne niebo prawie jutro, prawie bezchmurne niebo pojutrze. No a jeśli chodzi o noce, one nadal bardzo ciepłe, także można spać odkrytym. Śpisz odkryta czy nie?
2: No pewnie. Nie wiem, czym trzeba by się było przykryć w taką pogodę. Chyba lodówką.
1: No chyba, no tak, to, ale otwartą. Ale podobno lodówka otwarta to wcale nie jest tak. To w ogóle nie w tą stronę. To bardziej chyba jakiś koc, który jest zimny. Na przykład taki koc włożony do lodówki i potem wyciągnięty. No i można się nim przykryć. Podobno działa. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale słyszałem takie teorie. Być może to się uda. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj. No to teraz na początek Dua Lipa. I to będzie iluzja, a w zasadzie illusion.

9 minut po godzinie 7. Pompeji, tak nazywa się ten utwór grupy Bastille. Muszę powiedzieć, że w Pompejach chyba coś tam odkopano ponownie. Jakąś część tego zasypanego miasta przez popiół Wezuwiusza i można oglądać nowo odkryte stare rzeczy.

0: Radio Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Zaglądamy do kalendarza, co wydarzyło się w przeszłości 6 sierpnia. Sięgamy teraz bardzo głęboko w tę przeszłość, 617 lat temu, 1409 rok i 6 sierpnia wtedy. Wtedy to wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny Polsce. Sierpnia 1657 roku w Czechryniu zmarł Bohdan Chmielnicki, hetman zaporoski i przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej w latach 1648-1654. Trzysta 15 lat temu, w 1711 roku, na Jasną Górę wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska. Kazimiera Iłłakowiczówna, związana z Poznaniem również, urodziła się dokładnie 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie. Poetka, tłumaczka w latach 1926-1935, sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Sierpnia 1910 roku na Małym Jaworowym Szczycie zginął wybitny przewodnik i ratownik tatrzański Klemens Bachleda, Klimek Bachleda, tak nazywany był Klimkiem Bachledą. Do tragedii doszło podczas akcji, która wyruszyła na pomoc młodemu taternikowi Stanisławowi Szulakiewiczowi. Sto 112 lat temu, pierwsza wojna światowa, wtedy to Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. W 1918 rok, pierwsza wojna światowa, zwycięstwo wojsk Ententy w bitwie nad Marną. To była druga bitwa nad Marną, koniec ostatniej niemieckiej ofensywy.

82 lata temu, w 1944 roku, oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały Baligród koło Leska. Ukraińcy wtedy zamordowali 42 polskich mieszkańców tej miejscowości. Siedemdziesiąt cztery lata temu, w 1952 roku, w Zakopanem urodził się Wojciech Fortuna. Skoczek narciarski, pierwszy w historii Polski złoty medalista na zimowych igrzyskach olimpijskich w Sapporo w 1972 roku.

0: Dwa lata temu, w 2024 roku, zmarł Waldemar Marszałek, jeden z najwybitniejszych utytułowanych przedstawicieli sportów motorowych na świecie, zdobywca 6 tytułów Mistrza Świata i 4 tytułów Mistrza Europy. I jeszcze jedna ważna data związana z Powstaniem Warszawskim, 1944 rok, 6 sierpnia, czyli 82 lata temu dokładnie, był to 6 dzień Powstania Warszawskiego. Stalin wtedy rozkazuje marszałkowi Rokossowskiemu zatrzymanie ofensywy na Warszawę, a w tym czasie trwa rzeź Woli, rozpoczyna się działalność harcerska Poczta Polowa. Na cmentarzu kalwińskim ginie Krystyna Wańkowicz, łączniczka dowódcy Parasola, a w Pruszkowie Niemcy organizują obóz przejściowy Dulak 121. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Jakie macie plany na dziś? No plany planami, ale to wszystko przecież może się zdarzyć. O tym teraz Anita Lipnicka, 17 minut po godzinie 7.

0: Mike Hogan napisał muzykę do tego utworu, a Dolores O'Riordan wyśpiewała ten utwór Linger, pięknie go wyśpiewała. Ta piosenka pochodzi z 1993 roku i sięgali po nią także inni artyści, aby zrobić z niej tak zwany cover. Czy im się to udało, czy nie, no to już nie mi oceniać, natomiast to wykonanie w wykonaniu niezapomnianej Dolores O'Riordan uważam za majstersztyk.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: To już prawie 26 minut po godzinie 7.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: 7.31. Piękna ballada w wykonaniu grupy Oasis na naszej antenie. Wonderwall to będzie. Dla tych, którzy nas słuchają w Wielkopolsce, w Poznaniu, ale też dla tych, którzy przejeżdżają przez Wielkopolskę i być może teraz włączyli radio i nie wiedzą, jaka to rozgłośnia do was mówi. To Radio Emaus. My nadajemy z Poznania.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 35 minut po godzinie 7. Jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w świecie, to możecie słuchać radia, to jest jedna możliwość, albo na przykład zajrzeć do prasy, to jest druga możliwość. Jest jeszcze pewnie wiele innych możliwości. Jeśli ktoś ma smartfon pod ręką, to pewnie przegląda rozmaite wiadomości, które ze świata nadchodzą. Natomiast my już za chwilę, za 10 minut na naszej antenie, jak zwykle o poranku, od poniedziałku do piątku, zajrzymy na pierwsze strony gazet. A pierwsza strona gazety ma to do siebie, że zawsze zapowiada to, co będzie się działo w środku. No i to są najważniejsze rzeczy, o których trzeba wiedzieć, bo pierwsza strona mówi o tym, co wydarzyło się istotnego i o czym nie powinniśmy zapomnieć albo przegapić, czego nie powinniśmy, to właśnie o tym mówi pierwsza strona. I na pierwsze strony gazet za 9 już minut zaglądamy.

Już za chwilę kilka. Na naszej antenie przegląd pierwszych stron gazet, ale póki co zajrzymy jeszcze na stronę portalu misyjne.pl. Zachęcam do zajrzenia na tę stronę, bo tam między innymi o tym, że Watykan potwierdza, że w listopadzie Leon XIV odwiedzi 3 kraje Ameryki Południowej. Jakie to kraje, jakie odwiedzi? Zajrzyjcie na stronę misyjne.pl i tam także o tym, że minister Radosław Sikorski spotkał się z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, a rozmawiali o wizycie Leona XIV w Polsce. Ważne tematy, prawda?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 7:45 na zegarze.
0: Poranna prasówka.
1: Czy fundacje są wykorzystywane do optymalizacji podatkowych? Jakie fundacje? Fundacje rodzinne, moi drodzy. Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze dzisiaj o tym, jak to okazuje się, że Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. CIT od wypłat na rzecz beneficjentów wzrośnie z 15% do 19%. Ze sprzedażą majątku trzeba będzie odczekać 3 lata. Co będzie się działo w fundacjach rodzinnych? Rząd przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. O tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytacie. Ale w Dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, że są tacy urzędnicy, którzy są do zadań specjalnych. Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, szuka urzędników specjalistów do czasowej realizacji zadań w innych urzędach. Ich wysokie kompetencje, jak dowiedziała się Dziennik Gazeta Prawna, miałyby być wykorzystywane przy kluczowych inwestycjach państwa, takich jak budowa portu polskiego, dawnego CPK, a także polskiego atomu. Ma to umożliwić sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach lokalizacji i zatwierdzania inwestycji. Urzędnicy do zadań specjalnych, taki artykuł dzisiaj też w Dzienniku Gazecie Prawnej, Artur Radwan o tym pisze. Rzeczpospolita teraz na tapet. W Rzeczpospolitej między innymi o tym, że etat dla kuriera. Rząd szykuje zmiany i kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają zyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. Jak to wygląda? Pisze o tym Paulina Szewioła. Ponad 2,5 miliona osób w Polsce świadczy usługi za pośrednictwem platform internetowych. 600 tysięcy osób traktuje taką pracę platformową jako główne źródło utrzymania. No i połowa osób świadczących usługi za pośrednictwem platform ma, uwaga, poniżej 30 lat, a więc to młodzi głównie tam działają. Paulina Szewioła o tym, że etat dla kuriera to już ten moment. O tym dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej, ale w Rzeczpospolitej także o tym, że napór nielegalnych imigrantów na Łotwę omal nie doprowadził do zamknięcia granicy z Białorusią. Rząd w Rydze nie zdecydował się na to z powodu zbliżających się wyborów. Więcej na ten temat też przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej, ale tam także o tym, że Polska powalczy z Pfizerem o ponad prawie 6-miliardowe odszkodowanie. Skarb Państwa złożył apelację od wyroku brukselskiego sądu w sporze dotyczącym nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. To jest sprawa, o której mówiliśmy już trochę czasu temu. No i Polska nie zgadza się z tą decyzją i chciałaby, aby ta decyzja została zmieniona. O tym, jak Polska walczy z Pfizerem, dzisiaj też przeczytacie w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie i tutaj w niej Falstart Safe. Były przechwały skończyło się na blamażu. Czy naprawdę tak jest? Sami ocencie ten artykuł dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie, ale tutaj także o tym, że wzmożenie wokół ułaskawień. Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie cieszy się największym zaufaniem w sondażach. Jak więc tłumaczyć wzburzenie koalicji rządowej ułaskawieniem Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza i Piotra Pytla? Choć nie powinno to wywoływać większych kontrowersji, nagle stało się pretekstem do obrażania głowy państwa. O tym dzisiaj także przeczytacie w Gazecie Polskiej codziennie. Głos Wielkopolski, w Głosie Wielkopolskim o tym, że w szpitalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich zabrakło tlenu. O tym wiemy, bo to jest sytuacja dotycząca szpitalu, który został tam powołany na czas pandemii COVID-19. Justyna Piasecka-Gabriel pisze o tym, jak to właśnie na MTP wtedy zabrakło tlenu dla ciężko chorych pacjentów z COVID-19. Część chorych trzeba było ewakuować do innych placówek. Po ponad 5 latach śledztwa jest akt oskarżenia. I o tym możecie przeczytać dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Jeszcze zaglądamy do Gazety Wyborczej tutaj o tym, że medycy stali się biznesmenami. No, ostatnio głośna sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. No i o tym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza. Doktor Michał Zabdyr-Jamrus mówi, że lekarze powinni, cytuję, dotknąć trawy i zobaczyć, jakie są realne nastroje społeczne. O tym przeczytacie dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Natomiast nasz dziennik podsumuje rok prezydentury Karola Nawrockiego. Tam także w naszym dzienniku dzisiaj rozmowa z ministrem Adamem Andruszkiewiczem oraz profesorem Pawłem Skrzydlewskim. I także o żniwach przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. Tegoroczne plony rolników niższe niż przed rokiem, a wyższe koszty produkcji. Ten temat znajdziecie w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Małe zmiany nas dzisiaj czekają na antenie. Od razu uprzedzę, że po godzinie 9 nie będzie konkursu. Konkurs będzie po godzinie 10 dzisiaj u nas na antenie. No taka wyjątkowa zmiana, ale to tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj taka sytuacja. Musicie nam to wybaczyć.

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jeszcze do końca wakacji Piastobus zaprasza na Lednicę. Kategoria A+ dla dwóch dyscyplin Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad 300 interwencji strażaków z powodu nocnych burz. Piastobus, tak nazywa się turystyczna linia autobusowa kursująca na trasie Gniezno, Muzeum na Lednicy, Gniezno w wybrane soboty do 29 sierpnia. Cała inicjatywa to efekt głosów turystów, którzy docierali do Gniezna inaczej niż własnym samochodem, mówi kierowniczka sekcji promocji i informacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Joanna Wieczorek.
3: Piastobus łączy Gniezno z polami lednickimi, a bilet w obie strony kosztuje zaledwie 10 zł. Teraz najważniejsze, po okazaniu ważnego biletu Piastobusa, wejście do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz przeprawienia się promem na Ostrów Lednicki kosztuje symboliczną złotówkę. Czyli mamy transport, historię i świetny pomysł na jednodniową przygodę. Bez stania w korkach i bez szukania miejsca parkingowego.
2: Szczegółowy rozkład jazdy Piastobusa jest dostępny na stronie lednica.pl.
1: Informacje z Poznania.
2: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najlepiej w rankingu wypadła archeologia oraz polonistyka, uzyskując kategorię A+, mówi Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni.
4: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał kategorię A+ w dwóch dyscyplinach, A w 14, B+. Jesteśmy z tych wyników zadowoleni, choć planujemy wniosek o ponowne rozpatrzenie w kilku dyscyplinach po uzyskaniu pełnych wyników. Niemal wszystkie poznańskie uczelnie wypadły dobrze lub bardzo dobrze. Ogólnie widoczny jest wpływ obecnego modelu oceny, który docenia patenty i przychody z badań, co premiuje uczelnie techniczne.
2: Od oceny ministerstwa zależą m.in. uprawnienia do prowadzenia studiów, nadawania stopni i tytułów naukowych, a także wysokość kwoty otrzymanej z budżetu państwa.
1: Radia Emaus.
2: Zdroje wodne i mgławice pomogą przetrwać upały w centrum miasta, przypomina poznański magistrat. Zdroje znajdują się m.in. w parkach Chopina, Jana Pawła II, Sołackim, na Ostrowie Tumskim, Starym Rynku i Placu Wolności. W kilkunastu punktach centrum miasta są też ustawione mgławice wodne. Znajdziemy je m.in. przy pomniku Starego Marycha na ulicy Wrocławskiej, Placu Adama Mickiewicza, Rondzie Śródka, Starym Browarze i Świętym Marcinie.
1: Informacje z kraju.
2: Strażacy interweniowali wczoraj około 300 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Od północy natomiast podjęli ponad 170 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że usuwano przewrócone drzewa i połamane gałęzie oraz wypompowywano wodę z pomieszczeń i posesji.
5: Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Poranek 6 sierpnia przyniósł 171 interwencji spowodowanych burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw łódzkiego oraz mazowieckiego. Interwencje te dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i posesji.
2: Nad Polską przechodzi front atmosferyczny, który przynosi wyładowania i opady deszczu oraz gradu, a także silne porywy wiatru. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w pasie od Kujaw, Mazowsza i Białegostoku przez Wielkopolskę, województwo łódzkie i Lubelszczyznę po całą południową Polskę. Temperatura maksymalna może sięgnąć 38 stopni.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Gdy Lilia Łada przed momentem w informacjach mówiła także o pogodzie, to sobie pomyślałem, czy tam gdzieś w tych regionach jest też Wielkopolska. Pojawiła się Wielkopolska, no ale gradu nie widzę na horyzoncie. Chociaż różnie to z tym bywa, bo czasami jak wiatr zawieje, no to jakaś chmura gradowa może się gdzieś tam pojawić. Temperatura musiałaby trochę być tam niższa, gdzieś wyżej, no i wtedy taki grad się tworzy. Jeśli chodzi o niebo, dzisiaj no przejrzyste i praktycznie prawie bezchmurne w Poznaniu, ale około godziny 10-11 mogą pojawić się chmury deszczowe i trochę popada. Ale to będzie raczej deszcz, a nie grad. Czy porywy wiatru dzisiaj są spodziewane? No są spodziewane i to nawet takie do 45 km na godzinę. Czy burze też mogą się zdarzyć? Też mogą się zdarzyć burze. Będzie dzisiaj upalnie i mokro i warunki biometeo będą niekorzystne. Mówię dlatego teraz o tym, że to teraz lepiej, żebyście wcześniej się o tym dowiedzieli, że trzeba zabrać odpowiednią odzież albo parasol, albo coś, co ma was chronić przed burzami, przed takimi niespodziewanymi, wydawałoby się, warunkami atmosferycznymi, bo później, gdy już poczujecie ten niekorzystny biometr, to możecie mieć spóźniony czas reakcji, no i za późno będzie już na jakąkolwiek reakcję wtedy, bo to się wszystko nie połączy. A jeśli chodzi o noc, noc będzie spokojna. Zachmurzenie będzie umiarkowane i korzystne warunki biometeo w nocy. Ciśnienie będzie rosło, teraz 1015 hektopaskali, a w nocy wzrośnie do 1018 hektopaskali. Jutro natomiast wzniesie się już na wyżyny. 1021 hektopaskali. Taka prognoza ciśnienia jest na jutro.

0: sprawdziłem odczyt sprzed chwili i wiesz, jaka jest teraz temperatura odczuwalna w Poznaniu?
1: Chyba nie chcę wiedzieć. No dobra, powiedz.
0: 27 stopni Celsjusza, już. A mamy przecież dopiero 6 minut po godzinie 8. Już jest 27 stopni Celsjusza, także bądźmy przygotowani dzisiaj na wysoką temperaturę. Deszcz się pojawi, tak zapowiedział deszcz, w zasadzie synoptycy. Między 10 a 11 gdzieś tam powinno popadać, no ale jeśli chodzi o to, czy to będzie nas orzeźwiać, zobaczymy. Bo póki co upalnie i mokro może się zrobić dzisiaj w ciągu dnia. Porywy wiatru mogą sięgnąć 45 km na godzinę. No tylko pytanie, czy to będzie wtedy, kiedy my będziemy tego potrzebować. Czyli na przykład, kiedy będziemy potrzebowali jakiegoś ochłodzenia, czy powieje chłodem, czy powieje ciepłem i takim upałem. A to chyba byłoby niewskazane wtedy dla nas.
1: Oj, zdecydowanie.
0: Idziemy na kawę?
1: Tak jest.
0: Ale mrożoną.
1: Tak.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że

0: jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
1: Jezus odsłania uczniom to, czego ludzkie zmysły nie rejestrują. Ukazuje im swoje bóstwo. Dlaczego jednak potem znowu je ukrywa? Bo Bóg jest delikatny. Jak mądry rodzic wycofuje się nieco, by stworzyć nam przestrzeń do wolnego działania, by nas sobą nie zniewalać. Jesteśmy na ziemi po to, aby powoli przyzwyczajać się do Boga i aby nasze serce mogło Go kiedyś pomieścić. Wiara poszerza serce i przygotowuje je na pełne przyjęcie Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio ucieszyłem się z tego, że Bóg daje mi wolność i swobodę działania.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: Czternaście minut po godzinie 8:00, o 8:30 odwiedzi nas Mariusz Wiśniewski. No to będzie rozmowa poranna, z którą przeprowadzi Lilia Łada, ale o tym później będzie rozmowa o warcie, jakkolwiek to brzmi. Natomiast ja teraz cały czas na stronie jestem misyjne.pl i tutaj Watykan potwierdza, że w listopadzie Leon XIV odwiedzi trzy kraje Ameryki Południowej. Odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Tak poinformował Mateo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podróż apostolska potrwa od 6 do 17 listopada i odbędzie się na zaproszenie głów państw oraz władz kościelnych tych krajów. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdza w ten sposób krążące już wcześniej informacje nieoficjalnie przekazywane przez biskupów tych krajów, o których informowała już Katolicka Agencja Informacyjna. Na trasie papieskiej pielgrzymki znalazło się 10 miast, w tym Chiclayo, to stolica diecezji, której obecny papież był biskupem. I to jest bardzo interesująca informacja. Poza tym, moi drodzy, na stronie misyjne.pl znajdziecie też ciekawą informację dla tych, którzy znają kogoś takiego, kto nazywa się DJ Padre Guilherme. DJ Padre Guilherme to jest duchowny, który w sposób bardzo oryginalny zachęca do tego, aby być bliżej Pana Boga. Niedługo rozpoczyna trasę koncertową po Europie. Jeśli ktoś z Was nie zna DJ-a Padre Guilherme, to ja zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę misyjne.pl i dowiedzieć czegoś więcej, a może zaplanujecie jakiś przystanek na mapie Europy, żeby zobaczyć na żywo tego wyjątkowego DJ-a. DJ Padre Guilherme już niedługo rozpoczyna trasę koncertową po Europie.

0: Radio Emaus.
1: Wspomniałem tylko o DJ-u Padre Guilherme i już pojawiły się pytania, a ja nie odpowiadam, to w zasadzie proszę się udać na stronę misyjne.pl, tam szczegółowo informacje na ten temat, gdzie wystąpi Padre Guilherme w Polsce, a wystąpi 15 sierpnia DJ Padre Guilherme wystąpi w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu jako główna gwiazda muzyczna festiwalu Prosta Droga do Boga, być jak święty Maksymilian. No i w 2026 roku kapłan zaplanował także koncerty skierowane do szerokiej publiczności, między innymi w aglomeracji Lizbony i Madrytu, a w ostatnich miesiącach występował również w kilku krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Padre Guilherme, no nietypowy duchowny, który myślę, że wskazuje taką drogę do Boga, którą być może wielu z was, wielu z nas szukało. DJ Padre Guilherme 15 sierpnia wystąpi w Ergo Arenie. Jeśli ktoś z was chce się wybrać, to jeszcze bilety są chyba.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
7: 8.30 na zegarze. Czas na poranną rozmowę w Radiu Emaus.
6: Poranny gość.
8: Porannym gościem Radia Emaus jest dziś pan Mariusz Wiśniewski, obecnie członek Zarządu Kolei Wielkopolskich, ale wcześniej zastępca prezydenta Poznania i, co dużo bardziej istotne, jeśli chodzi o temat naszej rozmowy, radny miejski, który rozpoczął rewitalizację w Poznaniu, przybliżył to pojęcie poznaniakom. Oczywiście o rewitalizacji moglibyśmy mówić dużo i długo, bo widać jej efekty w mieście, ale skupmy się na jednym aspekcie, na rewitalizacji Warty. Śmialiśmy się przed wejściem na antenę, że pogoda jest jak najbardziej adekwatna do tego, żeby właśnie mówić o tym, co robimy z rzekami w mieście, szczególnie z tą największą naszą rzeką. Zwłaszcza w czasie upał, to jest bardzo poważny temat i widać, że on jest rzeczywiście ważny. Zaczęła się rewitalizacja Warty. I co teraz? Jakby pan widział dalsze działania w tej kwestii, zwłaszcza teraz, kiedy rzeka ma bardzo niski poziom wody?
9: Dzień dobry Państwu. Dobre pytanie. Oczywiście faktycznie, po pierwsze, na pewno warto wspomnieć, że ten powrót Poznania nad rzekę nastąpił. To jest fakt. To jeszcze 10-15 lat temu mało kto nad rzekę się zaciągał. Dzisiaj, wiadomo, jest tam wiele możliwości spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi, z rodziną. Natomiast miasto to jest proces. To nie jest tak, że jak coś się udało, to już tak będzie zawsze. To trzeba też jednak na to pielęgnować i rozwijać. A dodatkowo też reagować na nowe wyzwania. Niewątpliwie hydrologia, ewidentnie widać, nie pomaga w tej chwili. Te niskie stany rzeki na odcinku poznańskim, ale nie tylko też oczywiście odcinku poznańskim, powodują, że na przykład pewne aktywności, chociażby jak taka zwykła żegluga, taka typowo wycieczkowa, bo nie mówimy tutaj o ruchu towarowym, ale takim właśnie jak tramwaj wodny i tak dalej, jest coraz bardziej utrudniona przez niskie stany wody. I w zasadzie tak naprawdę, wczytując się w to, co mówią eksperci, hydrolodzy, jedyną szansą, chociaż jest to nie tylko ze względów finansowych, ale też i prawnych, pewnych przepisów unijnych do zrobienia, to jest spiętrzenie rzeki Warty gdzieś w okolicach mostu Lecha. Oczywiście takie, które byłoby zgodne z przepisami też ekologicznymi, zapewniającymi również przepływ ryb, zapewniającym możliwość też przepłynięcia rzeki, ale to jest coś, co dzisiaj jest dosyć trudne z uwagi na pewne ramowe przepisy Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to jest chyba jedyna rzecz, która pozwalałaby spiętrzyć wodę w Warcie co najmniej około metr. I to by pozwalało zachować taką żeglugę właśnie dla takich statków, które właśnie mają głębokość zanurzenia w okolicach 1 metra. Innymi działaniami, które mogły być prowadzone, no to są działania oczywiście stabilizujące dno rzeki Warty, czyli mówiąc krótko, pogłębianie Warty, odmulanie tej Warty. To są oczywiście działania, które musiała prowadzić instytucja państwowa, jaką są Wody Polskie, bo rzeka należy nie do miasta, tylko do właśnie Wód Polskich, ale to jest taka jedna chyba z takich jedynych działań, poza tą inwestycyjną, która pozwalałaby trochę poprawić sytuację.
8: Podczas jednej z debat na temat Warty, którą, nawiasem mówiąc, pan organizował i brały w niej udział wszystkie środowiska, Wody Polskie wypowiedziały się dość negatywnie o tym pomyśle, nie dlatego, że nie chciałyby uporządkować

0: finansowe, bo rzeka Warta w pewnym sensie ma pewnego pecha, jakkolwiek by teraz to głupio nie zabrzmiało w kontekście tego, co za chwilkę powiem. Mianowicie zbudowanie zbiornika Jeziorsko 40 lat temu spowodowało, że zagrożenie powodziowe naszego miasta, jak i również innych miejscowości niewątpliwie spadło. I to spowodowało, że Warta no, jest uznawana za rzekę, no powiedzmy, tak w skrócie mówiąc, dość bezpieczną. I wszystkie oczy i działania są kierowane na rzecz Odry, która przecież cały czas pokazuje swoje możliwości. Te wahania tam tych stanów są większe niż na Warcie, z uwagi właśnie na Jeziorsko, czy też na Wisłę. No ale można powiedzieć, jesteśmy taką trochę ofiarą pewnej zapobiegliwości, ale z drugiej strony widzimy, że ewidentnie są potrzebne te działania, bo ile wróciła ta aktywność. Ja ostatnio też z Kasią Walą na ten temat rozmawiałem, która przywróciła tradycję wianków poznańskich.
1: No właśnie, jako pierwsza zorganizowała takie imprezy nad Wartą.
0: I ona też w rozmowie ze mną zwróciła na to uwagę, że o ile powiedzmy poznaniacy są już nad tą Wartą, oczywiście trzeba pielęgnować pewne relacje, pewne działania i tak dalej, to tak naprawdę trzeba wreszcie spowodować, żeby ludzie doświadczyli tej wody, żeby właśnie umożliwić ludziom poruszanie się po rzece, właśnie czy to jakimś statkiem wycieczkowym, czy jakąś motorówką, czy jakimś kajakiem, czy wreszcie stworzenie projektowanej, no bardzo długo zresztą już z różnych powodów, tej mariny w starym korycie Warty, czy w Zakolu tutaj dawnym, tutaj na Cyplu. I to powoduje, że można powiedzieć, my dzisiaj tego nie doświadczamy, a na debacie, o której pani redaktor mówiła właśnie, którą organizowałem w ten czas, między innymi wielu wodniaków na to zwraca uwagę, że super, że jest Warstostrada, super, że są miejsca, gdzie można robić ciekawy, gdzie można pograć w piłkę, gdzie są jakieś też urządzenia, gdzie można pojeździć rowerem, gdzie jest, teraz są mosty berdychowskie i tak dalej, ale nie ma tego namacalnego dotknięcia rzeki.
1: No właśnie, w dwudziestoleciu międzywojennym Poznań słynął jako mekka kajakarzy, wioślarzy, wszelkiego rodzaju małych jednostek wodnych, które pływały po Warcie. Czy myśmy o tym zapomnieli? No bo tak szczerze mówiąc, w Poznaniu nie ma infrastruktury na rzece. Można by było przecież teraz płynąć, owszem, tramwajem wodnym się nie da, bo jest za płytko, ale są mniejsze jednostki. Można by było organizować spływy kajakowe, a te spływy, no, też jest ich niewiele. Pływa kajakowa masa krytyczna i to jest w zasadzie wszystko.
0: Tu jest też trochę rola miasta. Myślę, że w ostatnim okresie trochę tego brakuje, tej roli koordynatora, jak to było drzewiej dawniej, bo faktycznie pewne działania mogą być spokojnie realizowane. No, takie spływy kajakowe na pewno nie wymagają w tym momencie takich inwestycji, o których ja mówiłem na początku naszej rozmowy, ale to musi być ktoś, kto tak naprawdę w dialogu, w rozmowie po prostu zainicjuje pewne działania, bądź też odtworzy pewne działania, które miały miejsce. To jest rola miasta, niewątpliwie, bo tak jak powiedziałem, to, co się zadziało na Warcie w ostatnich latach, to nie jest efekt jakiejś jednej inwestycji, jednego wydarzenia, nie wiem, nawet budowy mostów berdychowskich, które też wraz z współpracownikami byłem zaangażowany, ale to była cała masa działań, które w ogóle były podejmowane też w dużej mierze oddolnie. Czasami to były inicjatywy, które były takie pionierskie, jak Container Art państwa Łowrzyłów, tak? Którzy można powiedzieć, byli takimi pionierami tam nad Wartą i dużo też dobrego w tym zakresie zrobili, ale później tych rozmów, dialogu. Jest cała masa różnych organizacji, stowarzyszeń, w które warto wciągać, bo to, co było przed wojną, oczywiście miało też swój kontekst też jeszcze dawny, handlowy, gospodarczy. Poznań był takim hubem, można powiedzieć, który powodował, że towary dopływały do Poznania, czy dojeżdżały koleją, a potem na przykład płynęły do Szczecina, czy do Berlina, to jeszcze przed okresem I wojny światowej, czy też w tym międzywojniu był to takim elementem jeszcze, no, powiedzmy, takiej gospodarki wymiany międzynarodowej, handlowej. Dzisiaj to wszystko się pozmieniało i pewne rzeczy pewnie nie wrócą, ale to, o czym pani redaktor mówi, jak najbardziej powinno.
1: Czyli brakuje nam tak naprawdę chyba specjalistów, którzy mieliby wizję i popchnęliby tę wodną część Poznania do przodu.
0: Myślę, że takiego zrozumienia, otwartości, że rzeka to nie jest tylko ciek wodny, że to jest jakiś też fenomen, też może być to fenomen społeczny, kulturalny, rekreacyjny, turystyczny. I trzeba po prostu mieć też pasję do tego wszystkiego. Tego się nie da po prostu, nie wiem, wyuczyć z podręczników. I myślę, że trochę tego teraz brakuje, a takich ludzi znaleźć też nie jest łatwo. Ja miałem przyjemność współpracować z ludźmi, którzy naprawdę byli w rzece zakochani i dodatkowo jeszcze oczywiście mieć przyjemność współpracować z różnymi też środowiskami społecznymi. Może nie wszystko też się udało zrobić, ale jednak niewątpliwie jak gdzieś się pyta mieszkańców o ten powrót Poznania nad rzekę, to nikt nie mówi, że tego nie ma. ma, bo rzeczywiście można dzisiaj

0: nad rzeką warto spędzać czas, ale to nie jest, tak jak powiedziałem, jedyna już taka dzisiaj konstatacja, że tu już jest wszystko zrobione, już nie trzeba nic robić w przyszłości.
1: A warto przypomnieć, że pierwsze plaże miejskie powstawały w Poznaniu jeszcze za czasów pana prezydenta Grobelnego. Nadzorował to pan wiceprezydent Kaiser i było wtedy bardzo wiele takich osób, nawet miłośników Poznania, którzy się pukali w czoło i mówili: plaża miejska w Poznaniu nad rzeką, a po co? Przecież i tak się w rzece nie można kąpać.
0: Tak, to prawda.
1: A okazało się, że to jednak...
0: To był rok 2012 bądź 2013. Tak. Rzeczywiście często się można było spotkać z takimi, no nawet dyskusjami, nawet niektórzy mówili to po prostu, bo tak myśleli, to nawet nie było żadnego tej, nawet negatywnego kontekstu. No, ale po co takie działania? Od razu odkopmy stare koryto rzeki Warty, zbudujmy od razu wielkie bulwary, chociaż tego nikt do końca nie definiował, co ma przez to na myśli. Ja zresztą też uważałem, że polityką małych kroków jesteśmy w stanie zrobić wiele i uważam, że właśnie rozwój Wartostrady, potem rozwijanie tych miejsc, przywrócenie też pewnych funkcji dawnym łazienkom rzecznym, czy też innym miejscom powoduje, że wówczas ta energia i takie skupienie uwagi mieszkańców na Warcie będzie coraz większe i nikt nie będzie się właśnie pukał w głowę, po co w ogóle to robić, bo okazuje się, że mieszkańcy kupują to miejsce i to jest miejsce dla wszystkich. Nie tylko dla bogatych, nie tylko dla osób, które są, nie wiem, młode i wysportowane. Tam przychodzi każdy, kto chce przyjść i to jest miejsce dla wszystkich i co też cieszy na pewno na przestrzeni lat, że jest to miejsce na pewno dość spokojne. Dużo też się zainwestowało miasto w tym zakresie, monitoring i tak dalej, oświetlenie, ale też miejsce, które tak naprawdę otwiera szansę wszystkim.
1: To ja teraz zadam trudne pytanie, ponieważ wbrew pozorom nie poruszyliśmy jeszcze tego tematu jakby prawno-własnościowego, jeśli chodzi o Wartę. A to jest trudny temat. To mogą zobaczyć wszyscy poznaniacy na przykład na tym słynnym odcinku Wartostrady, przy moście Chrobrego, gdzie stoi ten, no, część dawnego magazynu, taki obdrapany budynek.
0: Tak. Czartoria 5.
1: No właśnie. To jest też mieszkalne. Kolejnym przykładem jest to słynne zatrucie rzeki Warty, gdzie z powodu zatrucia transchloryną tam bodajże 80 ton ryb padło w rzece i było wyławiane. I wtedy też się okazało, że samorząd w zasadzie nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby cokolwiek zrobić z rzeką, która płynie przez jego teren. Więc to są takie dwie dość trudne sprawy, które nadal nie są rozwiązane.
0: Świetnie, że pani redaktor to podnosi, bo faktycznie przeciętny mieszkaniec no, nie interesuje się, no, ma prawo się tym nie interesować, ale z drugiej strony no, warto tę informację przekazać, że tak, faktycznie sama rzeka i brzegi nie należą do miasta. One są własnością Skarbu Państwa i dotyczy to wszystkich rzek w Polsce. To jest zrozumiałe, to jest dobro publiczne, a nie jakieś prywatne, czy nawet samorządowe w tym zakresie. Natomiast to powoduje rzeczywiście, że miasto by chciało nawet, i myśmy wielokrotnie inicjowali pewne przedsięwzięcia, ale nie zawsze spotykały się z pewną otwartością, życzliwością Wód Polski. Taką pierwszą osobą, która przełamała taką barierę współpracy, to była pani Magdalena Żmuda, która swego czasu kierowała tutaj Wodami Polskimi w naszym mieście i faktycznie była ta otwartość. Ale to była naprawdę często właśnie taka przy innych przypadkach konieczność współdziałania. Nawet to odbetonowanie brzegu Warty, które nastąpiło na pewnym odcinku, ono wymagało zaangażowania Wód Polskich i też pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Tutaj marszałek Woźniak z zarządem województwa wykazał taką pomocną dłoń, dlatego że to nie są obiekty należące do miasta. Pogłębianie właśnie rzeki, o którym wspominałem wcześniej. Kwestia inwentaryzacji wlotów do rzeki. Pewne działania miasto samo z siebie robiło często, nawet trochę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a niekoniecznie wyłącznie być takim skrupulatnym kompetencyjnie. To po tym słynnym zatruciu właśnie rzeki Warty, które miało miejsce przed ponad 10 laty, taki problem był. Także tutaj niewątpliwie Skarb Państwa, władze centralne powinny się mocniej rzeką Wartą interesować, bo nic nie jest dane raz na zawsze, żeby ta rzeka nam kiedyś po prostu, może nie dosłownie, ale nie zanikła po prostu z tych wszystkich wspomnień, które jeszcze gdzieś tam nosimy w sobie.
1: To zaniknięcie rzeki jest całkiem realne. Wystarczy przypomnieć historię Noteci, która przecież też płynie przez Wielkopolskę i która sezonowo na odcinku kilkunastu kilometrów po prostu znika. To też, to jest taki trochę chyba też uboczny skutek Jeziorska, który owszem powoduje, że nie ma powodzi, ale sprawia też, że no nie odbudowują się wewnętrzne te zasady głębinowe, te zasoby głębinowe wód w regionie, no i powoduje do wysychania, więc musimy się chyba tą rzeką tak trochę bardziej zająć.
0: No, trzeba się zająć, chociaż na temat Jeziorska też słyszałem powiedzieć tutaj pracowników naukowych naszego Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy akurat w tym kontekście mówili, że akurat zbiornik Jeziorsko też pełni pewną pozytywną rolę, że powoduje, że jednak jakaś woda się pojawia, że daje się gromadzić tą wodę i potem odpowiednio gdzieś tam spuszczać, że tak powiem, głębiej. Chociaż na tym tle też muszę powiedzieć, bywały też kłopoty, o czym pan redaktor pewnie wie, bo Jeziorsko oprócz tego, że pełni tą funkcję przeciwpowodziową, ono to też pełni funkcję rekreacyjną i tam był taki często taki sprzeczny konglomerat interesów. My jako poznaniacy chcielibyśmy, żeby tam było trochę więcej wody warcie spuszczonej po to, żeby właśnie mogły pływać tramwaje wodne, a tamci, którzy mają jakieś gospodarstwa, jakąś agroturystykę, no, pieklili się, ponieważ w pewnym sensie ograniczało to im możliwość rekreacyjnego spędzenia wolnego czasu nad Jeziorskiem, więc to jest trudne. Dlatego moim zdaniem trzeba wrócić do tych kwestii. Oczywiście one są trudne, to są wieloletnie działania. Spiętrzenie rzeki, trudny temat, ale możliwy, wymagający na pewno uspełnienia wszystkich przepisów też tych przyrodniczych. No i też dbanie o tą rzekę w kontekście koryta, pogłębiania, budowania pewnych ostróg, które pozwalałyby też nie zamulać się rzece i tak dalej.
1: Tak, a ostrogi te, które były, jeszcze ich widać resztki na Starołęce, pewnie nikt już nie wie, co one znaczą i po co powstały. To chyba też i musimy popracować nad edukacją, jeśli chodzi o rzekę, bo mało, coraz mniej wiemy o tej wodzie, a przecież no, woda to oznacza życie.
0: Zgadza się i wcale też nie jest tak, o czym też musimy pamiętać, że ta rzeka nigdy w przyszłości już nie wywinie nam jakiejś niespodzianki też tej negatywnej. Pamiętajmy, że ona jednak raz na jakiś czas też może wylać. W związku z tym to też jest kwestia dbania o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo również przeciwpowodziowe. No ale niemniej warto, żeby tutaj cały czas ten skarb, jaki mamy w Poznaniu, pielęgnować, ale też nie bać się wyzwań. Również w przyszłości, również nie wracać do kwestii odkopania koryta rzeki Warty. Jakkolwiek pewnie nie w tych parametrach, które kiedyś tam Warta miała w tamtym miejscu, ale żeby jednak tą Wartę i rzekę przybliżać mieszkańcom.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby to się właśnie udało. Przypomnę, że naszym gościem był pan Mariusz Wiśniewski, były radny miejski Poznania, który rozpoczął właśnie rewitalizację rzeki w tym mieście.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
2: Poranny gość.
3: O tym, jak ważna jest Warta dla Poznania, ale nie tylko dla Poznania, dla Wielkopolski, no i dla Polski nawet mogliśmy przed momentem usłyszeć. Jeśli będziecie chcieli, drodzy państwo, wrócić do tej rozmowy, ona będzie dołączona na naszej stronie internetowej radiomaws.pl. O, a może korzystacie z aplikacji mobilnej. Tam też oczywiście ta rozmowa już niedługo się znajdzie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ja tylko uprzedzę tych, którzy nie słyszeli może, że dzisiaj po godzinie 9.15 nie będzie konkursu na antenie Radia Most. Ten konkurs będzie dzisiaj wyjątkowo po godzinie 10.00. Mini konkurs geograficzny, na który serdecznie zapraszam. 10.15. Wtedy rozpoczniemy. Trochę później, ale dzisiaj jest ku temu ważny powód, więc wybaczcie nam. Moi drodzy, zatem o 9.15 możecie być blisko radioodbiorników, ale wtedy nie będzie konkursu na naszej antenie. Natomiast ten konkurs poranny dzisiaj troszkę później. Godzinę później o 10.15.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: 12 milionów złotych dla Poznania na budowę mostu Chrobrego. W poznańskim zoo urodził się Pantki Rude. Dziś Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Władze Poznania wydadzą mniej na przebudowę mostu Chrobrego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że miasto znalazło się wśród kilkudziesięciu samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji z budżetu państwa w wysokości blisko 12 milionów złotych.
2: To jest jedno z tych zadań, które ma poprawić komunikację wszystkim mieszkańcom Poznania, ale nie tylko mieszkańcom Poznania, wszystkim tym, którzy tą drogą przez Wartę przejeżdżają. To również ma przyspieszyć to zadanie i taki jest cel właśnie funduszy, które przeznaczamy na wsparcie samorządów.
1: Rządowe dofinansowanie stanowi około 10% wartości całej inwestycji. Przypomnijmy, że prace na moście zakończą się w 2028 roku. Miasto otrzymało także ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich oraz krajowych przebiegających przez Poznań.
0: Informacje z Poznania.
1: Ogród zoologiczny w Poznaniu ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwie pantki rude. W naturze pandek jest coraz mniej, mówi kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
3: Pantki rude to gatunek zagrożony wyginięciem według czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, stąd hodowla jest niezwykle ważna. Udaje się ostatnio w ogrodach zoologicznych, ostatnie 2-3 lata to są takie lata dosyć dużych sukcesów, jeżeli chodzi o hodowlę. No w Poznaniu właśnie pomarli teraz pantki. W kilku innych ogrodach w Polsce i w Europie również się takich przypadków doczekano i to jest bardzo dobry znak.
1: Maluchy urodziły się pod koniec czerwca. Pracownicy zaczekali z ogłoszeniem tej informacji, ponieważ przez pierwsze 4 do 6 tygodni młode pantki potrzebują przede wszystkim spokoju. Rodzą się ślepe, głuche i rozwijają bardzo powoli, angażując swoją matkę praktycznie stuprocentowo. Imiona dla zwierząt poznamy później. Wybiorą je podopieczni Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: W Wielkopolsce nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Najwyższy trzeci stopień obowiązuje na południu regionu, w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim. Tam temperatura może wynieść nawet 37 stopni Celsjusza w cieniu. W pozostałej części regionu maksymalne prognozowane temperatury to 33 stopnie. W Wielkopolsce poza północnymi powiatami obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.
0: Informacje z kraju.
1: Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na antenie Polskiego Radia 24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 podkreślał, że argumentem przemawiającym za kandydatem wskazanym przez Kolegium IPN jest jego doświadczenie w Instytucie.
4: Zatem z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
1: W lipcu w Sejmie historyk zyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Ludowców i części Polski 2050. Przeciw głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: W pogodzie dzisiaj możemy spodziewać się w ciągu dnia także przelotnych opadów deszczu, ale temperatura maksymalnie wyniesie dzisiaj nawet 29 stopni na termometrach. No, może nawet 30, to koło godziny 14. Z tym, że proszę się tym nie sugerować, bo temperatura odczuwalna może być dużo, dużo wyższa. Wiatr nie za bardzo się stara, 11 km na godzinę, ale momentami dzisiaj osiągnie prędkość nawet 45 km na godzinę. Będą mogły się pojawiać burze z deszczem, więc proszę na siebie uważać, ale będzie upalnie i mokro. Temperatura odczuwalna, tak plus minus 31 stopni. Burze z deszczem, tak jak powiedziałem, no i niekorzystne warunki biometeo. Niestety, ale w nocy biomet ma się poprawić, ma być korzystny, a jutro ma być ani korzystny, ani niekorzystny. Po prostu neutralny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Do środy. Mleko UHT łaciate. Litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: 12 milionów złotych dla Poznania na budowę mostu Chrobrego. W poznańskim zoo urodziły się pantki rude. Dziś Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Władze Poznania wydadzą mniej na przebudowę mostu Chrobrego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Buchowiec poinformował, że miasto znalazło się wśród kilkudziesięciu samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji z budżetu państwa w wysokości blisko 12 milionów złotych.
8: To jest jedno z tych zadań, które ma poprawić komunikację wszystkim mieszkańcom Poznania, ale nie tylko mieszkańcom Poznania, wszystkim tym, którzy tą drogą przez Wartę przejeżdżają. To również ma przyspieszyć to zadanie i taki jest cel właśnie funduszy, które przeznaczamy na wsparcie samorządów.
7: Rządowe dofinansowanie stanowi około 10% wartości całej inwestycji. Przypomnijmy, że prace na moście zakończą się w 2028 roku. Miasto otrzymało także ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich oraz krajowych przebiegających przez Poznań.
5: Informacje z Poznania.
7: Ogród zoologiczny w Poznaniu ma nowych mieszkańców. Na świat przyszły tam dwie pantki rude. W naturze pandek jest coraz mniej, mówi kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
9: Pantki rude to gatunek zagrożony wyginięciem według czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, stąd hodowla jest niezwykle ważna. Udaje się ostatnio w ogrodach zoologicznych, ostatnie 2-3 lata to są takie lata dosyć dużych sukcesów, jeżeli chodzi o hodowlę. No, w Poznaniu właśnie pomarli teraz je pantki. W kilku innych ogrodach w Polsce i w Europie również się takich przychówków doczekano i to jest bardzo dobry znak.
7: Maluchy urodziły się pod koniec czerwca. Pracownicy zaczekali z ogłoszeniem tej informacji, ponieważ przez pierwsze 4 do 6 tygodni młode pantki potrzebują przede wszystkim spokoju. Rodzą się ślepe, głuche i rozwijają bardzo powoli, angażując swoją matkę praktycznie 100%. Imiona dla zwierząt poznamy później. Wybiorą je podopieczni Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie.
5: Informacje z Wielkopolski.
7: W Wielkopolsce nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Najwyższy trzeci stopień obowiązuje na południu regionu, w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim. Tam temperatura może wynieść nawet 37 stopni Celsjusza w cieniu. W pozostałej części regionu maksymalne prognozowane temperatury to 33 stopnie. W Wielkopolsce poza północnymi powiatami obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.
5: Informacje z kraju.
7: Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na antenie Polskiego Radia 24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 podkreślał, że argumentem przemawiającym za kandydatem wskazanym przez kolegium IPN jest jego doświadczenie w instytucie.
10: Zatem z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
7: W lipcu w Sejmie historyk zyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Ludowców i części Polski 2050. Przeciw głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum.
5: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
11: pogodzie dzisiaj możemy spodziewać się w ciągu dnia? Także przelotnych opadów deszczu, ale temperatura maksymalnie wyniesie dzisiaj nawet 29 stopni na termometrach. No, może nawet 30, to koło godziny 14. Z tym, że proszę się tym nie sugerować, bo temperatura odczuwalna może być dużo, dużo wyższa. Wiatr nie za bardzo się stara, 11 km na godzinę, ale momentami dzisiaj osiągnie prędkość nawet 45 km na godzinę. Będą mogły się pojawiać burze z deszczem, więc proszę na siebie uważać, ale będzie upalnie i mokro. Temperatura odczuwalna, tak plus minus 31 stopni. Burze z deszczem, tak jak powiedziałem, no i niekorzystne warunki biometeo. Niestety, ale w nocy biomet ma się poprawić, ma być korzystny, a jutro ma być ani korzystny, ani niekorzystny. Po prostu neutralny.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. W środku dnia.

Poranny konkurs.

Moi drodzy, oczywiście, że konkurs jest, ale my tu mamy małe zawirowania. Jestem troszkę zdyszany, moi drodzy, wybaczcie mi. Na chwilę wejdzie Sana Hivito Bambino, a za chwilę pytanie konkursowe dla was. No i oczywiście powiem trochę o nagrodach.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Poranny konkurs.
1: Troszeczkę spóźniony, ale jakże ważny moment na antenie naszego radia, czyli konkurs poranny. Dzisiaj, moi drodzy, takie sytuacje się zdarzają, że czasami nie możemy być punktualni, tylko dzisiaj akurat wyjątkowa sytuacja, ale uwierzcie mi, że jest ku temu powód poważny, więc dlatego teraz ruszamy z konkursem. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus na ten właśnie konkurs. 7148, koszt wiadomości wysłanej pod ten numer telefonu to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę i następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj będę was prowadził. Ale zanim podam koordynaty dotyczące tego miejsca, to powiem wam trochę o nagrodzie. A nagrodą jest dzisiaj książka. Książka, która jest zapisem rozmów ze specjalistami Małgorzaty Terlikowskiej. Małgorzata Terlikowska spotkała się ze specjalistami od świata cyfrowego. Cyfrowa pułapka, taki jest tytuł tej książki, sygnowanej przez Strefę Świadomego Rodzica, jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Tę książkę wydało wydawnictwo Esprit. No i Małgorzata Terlikowska zaprasza do tego szczególnie rodziców, żeby sięgnęli po tę publikację, bo tam plusy i minusy tego, gdy dziecko korzysta z internetu, korzysta z tej przestrzeni cyfrowej. Oczywiście, że to wszystko może być bardzo pro publico bono, ale trzeba z rozumem z tego korzystać i najlepiej, jeśli rodzic ma tam swoją kontrolę nad tym wszystkim. Szczegóły znajdziecie w książce Małgorzaty Terlikowskiej. Ona tutaj rozmawia ze specjalistami. Cyfrowa pułapka, jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Książkę wydało wydawnictwo Esprit i to jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, która jest bardzo praktyczną rzeczą, bo chociażby pomaga w tym, aby nie zgubić kluczy, na przykład. Nie zgubić kluczy. Moi drodzy, no to spróbujemy dotrzeć do tego miejsca dzisiaj, do którego będę was prowadził. 7148, ten numer telefonu do waszej dyspozycji. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. No i teraz jeśli chodzi o to miejsce, to jest to miejsce. Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie. No i tutaj pewnie już mógłbym nic więcej nie mówić, ale w takim razie, moi drodzy, jest to miejsce, które było kiedyś wsią królewską, należało do starostwa ujskiego, pod koniec XVI wieku ta wieś leżała w powiecie poznańskim, w województwie poznańskim, a jeśli chodzi o 1363 rok, to wtedy to miejsce, o które pytam, to miejsce zostało zorganizowane po dwóch brzegach rzeki Młynówki. Rzeka Młynówka, która tam przepływa i na dwóch brzegach tej rzeki zorganizowano to właśnie miejsce, o które dzisiaj pytam. Zabytki w tym miejscu. Kościół świętego Michała Archanioła, który powstał w 1913 roku. Kościół Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, powstał w 1882 roku. No i na przykład ratusz, który jest obecnie siedzibą urzędu i gminy. Budynek z początku XX wieku z zegarem i zdobieniami. O jakie miejsce dzisiaj chodzi? Troszeczkę się wygadałem, ale może niech to tak będzie. Dzisiaj ten konkurs nieco przesunięty, więc jeśli ktoś uważnie słuchał, to pewnie już nie ma problemu ze znalezieniem tego miejsca. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest miejsce w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, a tam jest też siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Jakiej? No to już za dużo opowiedziane. Moi drodzy, powodzenia życzę. Książka, która jest zapisem rozmów Małgorzaty Terlikowskiej ze specjalistami w zakresie świata cyfrowego, dzisiaj do wygrania. Książkę wydało wydawnictwo Esprit. Do tego dwie zakładki Radia Emaus, no i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby była pełnia szczęścia. Powodzenia.

Tak, możecie być zaskoczeni. Dzisiaj sytuacja losowa, stąd też konkurs poranny dopiero po godzinie 10 się zaczął. Jeszcze nie wszystko jest wiadome, za chwilę pojawią się podpowiedzi. Ja tylko przypomnę, że no to naprawdę wyjątkowa sytuacja, więc wybaczcie.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Poranny konkurs.
10: Jeszcze raz przepraszam za te zmiany dzisiaj, ale one naprawdę z powodów losowych wystąpiły, więc teraz trwa konkurs poranny. Chociaż to już jest po godzinie 10, w zasadzie jesteśmy o 30 minut przed godziną 11, ale właśnie trwa konkurs poranny i możecie w nim wziąć udział. Dzisiaj pytam Was o miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, które jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. To miasto ponadto leży na pograniczu trzech mezoregionów. Doliny Gwdy, Pojezierza Szczecinieckiego i Równiny Wałeckiej, no i to stanowi część makroregionu Pojezierza Południowo-Pomorskiego. O tym warto wiedzieć, a jeśli chodzi o zabytki w tym miejscu, no to na pewno trzeba się zatrzymać w kościele świętego Michała Archanioła, który powstał w 1913 roku. To jest kościół w stylu neobarokowym i mieści się właśnie w tym miejscu. To, co jest istotne, to tam też w tej miejscowości znajdziecie kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, który powstał w 1882 roku i on nosi cechy budowli romańskiej. Tutaj znajdziecie także ratusz, który obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy i to jest, ratusz jest w budynku z początku XX wieku z zegarem i zdobieniami. Ta wieś leży nad Gwdą. To jest ważna informacja, bo chyba się przejęzyczyłem wcześniej. Leży nad Gwdą, niedaleko Gwdy, tej rzeki, a atrakcją jest tam także zwalony most. Pozostałość po nieistniejącej już dziś linii kolejowej, która wiodła z tego miejsca do Węgierki. Ten most został wysadzony w czasie walk o tę miejscowość w 1945 roku, no ale jest też taką atrakcją turystyczną, więc warto o tym pamiętać. To miasto leży nad rzeką Gwdą, chociaż nie tak bezpośrednio, niedaleko właśnie Gwdy. No a warto pamiętać, że jest położone na terenie, który jest Doliną Gwdy, Pojezierzem Szczecinieckim i Równiny Wałeckiej i tam właśnie mieści się to miejsce, do którego dzisiaj Was prowadzę. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Książka o zagrożeniach płynących ze świata cyfrowego, albo w zasadzie o mądrym korzystaniu ze świata cyfrowego. To jest książka, która jest zapisem rozmów Małgorzaty Terlikowskiej ze specjalistami w tym zakresie. Książka wydana pod hasłem Strefy Świadomego Rodzica. Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Książkę wydało wydawnictwo Esprit. Dwie zakładki Radia Emaus do tego i jeszcze smycz Radia Emaus dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. Tę osobę poznamy już niedługo. Powodzenia życzę zatem.

0: Poranny konkurs.
1: Dzisiaj poranny konkurs wyjątkowy, troszeczkę opóźniony, ale jak najbardziej sprawny konkurs, więc możecie wziąć w nim udział. Poszukujemy dzisiaj miasta w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, który jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. O to miasto chodzi. To miasto jest położone na pograniczu trzech mezoregionów, Doliny Gwdy, Pojezierza Szczecinieckiego i Równiny Wałeckiej. No i to stanowi część makroregionu Pojezierza Południowo-Pomorskiego. Jeśli chodzi o zabytki w tym miejscu, to też jest ważna informacja i myślę, że dość istotna, jeśli chodzi o konkurs, bo po tych zabytkach możecie tak mniej więcej wskazać, o jaki punkt na mapie chodzi. Tu znajdziecie kościół świętego Michała Archanioła, który powstał w 1913 roku. Ten kościół jest wybudowany w stylu neobarokowym. Tutaj znajdziecie kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, który powstał w 1882 roku i nosi cechy budowli romańskiej. Tutaj jest także ratusz, który jest takim kamiennym domem. On powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako siedziba ekonomii królewskiej, a jeśli chodzi o obecną sytuację tego miejsca, to jest to siedziba biblioteki publicznej, no ale też ratusz, który jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, też tu znajdziecie. To jest budynek z początku XX wieku z zegarem i zdobieniami. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Książka o zagrożeniach, a w zasadzie o mądrym korzystaniu ze świata cyfrowego, która jest zapisem rozmowy Małgorzaty Terlikowskiej ze specjalistami w zakresie świata cyfrowego, Cyfrowa Pułapka. Ta książka wydana przez wydawnictwo Esprit, do tego zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, to nagrody w dzisiejszym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Poranny konkurs.
1: No i zdaje się, że po drugiej stronie powinien być ze mną Wojtek. Wojtku, jesteś tam? Halo.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Poznaniu, a dokładnie w Szczepankowie.
1: W Szczepankowie. Mój drogi, dzisiaj pytałem o miejscowość, która po pierwsze leży nad Gwdą, ale nie tak bezpośrednio nad Gwdą, no bo to jest takie miejsce, które jest bardzo malownicze. Do tego miejsca myślę, że można pojechać, żeby chociażby zobaczyć całą Dolinę Gwdy, po Jeziorze Szczecinieckie i Równinę Wałecką, bo tam mniej więcej leży ta miejscowość. To, co charakterystyczne dla tej miejscowości, to w niej znajdziemy kościół świętego Michała Archanioła z 1913 roku, w stylu neobarokowym jest zbudowany. Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z 1882 roku. Jest tam też kamienny dom, który pełnił funkcję ratusza. Powstał na przełomie XVI i XVII wieku, a także ratusz, który jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy i jest budynkiem z początku XX wieku. Mój drogi, o jakie miejsce dzisiaj pytam?
2: To miejscowością jest Jastrowie.
1: Oczywiście, że Jastrowie. Wojtku, wygrywasz w naszym konkursie. Dzisiaj trochę opóźniony ten konkurs, ale nic nie szkodzi. Przecież nagrodę można wygrać zarówno po godzinie 9, jak i po godzinie 10. No i ty po godzinie 10 wygrywasz książkę, która jest zapisem rozmów Małgorzaty Terlikowskiej ze specjalistami w zakresie świata cyfrowego. Ta książka wydana w ramach akcji Strefa Świadomego Rodzica, Cyfrowa Pułapka. Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci. Tę książkę wydało wydawnictwo Esprit. Do tej książki dołączam zakładki Radia Emaus. Jeszcze Smycz, Radia Emaus. Jeszcze szybciutko możesz kogoś pozdrowić, proszę bardzo.
2: A chciałem pozdrowić moją Małgorzatę, żonę Małgorzatę, która gdzieś pewnie nas słucha teraz.
1: Dobrze, no to żona Małgorzata niech się czuje pozdrowiona przez swojego męża Wojtka, który dzisiaj wygrał w naszym konkursie. Książkę wygrywasz. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Mam nadzieję, że ze Szczepankowa tutaj do nas dotrzesz.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego.

0: Staszak i śpiewa, ale my mamy w planach jeszcze podróż małą, którą musimy odbyć. Mimo tego, że konkurs był opóźniony, to ja zapraszam Was teraz do muzycznej podróży w czasie.
1: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
0: No i nie darowałbym sobie, bo 6 sierpnia to jest bardzo ważna data, jeśli chodzi o historię muzyki i tego, co w muzyce się wydarzyło. Bo na przykład 6 sierpnia 1959 roku urodziła się wyjątkowa piosenkarka. Piosenkarka, którą bardzo lubię, nazywa się Donna Lewis. 67. rocznica jest jej urodzin. 6 sierpnia właśnie urodziny obchodzi. 1959 rok to jest jej rok urodzenia. I za chwilę zagramy jej utwór, a tuż po niej wystąpi grupa The Beatles, bo 6 sierpnia 1965 roku ukazał się 5. studyjny album grupy The Beatles, który był zatytułowany Help. Płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem i to już 61 lat od tego momentu, kiedy ta płyta pojawiła się dla słuchaczy grupy The Beatles, dla miłośników grupy The Beatles. A zatem nie czekając, Donna Lewis najpierw w muzycznej podróży w czasie, a tuż po niej grupa The Beatles z tytułowym utworem z płyty Help.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak.
1: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Jest 11:00.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Kąpiel w fontannie może się skończyć chorobą lub mandatem, ostrzegają poznańscy strażnicy miejscy. Przyszłość Toru Poznań znów jest niepewna. Karol Nawrocki dziś podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Podczas trwających upałów niektórym wizja schłodzenia się w fontannie wydaje się kusząca. Poznańska Straż Miejska przestrzega jednak przed wchodzeniem do tego typu zbiorników i przypomina, że może się to skończyć nawet mandatem. Przypomina o tym rzecznik strażników Radosław Weber.
5: Kodeks wykroczeń mówi nam, że za kąpiel w miejscu zabronionym grzywna może wynieść do 250 zł. Z kolei samo wchodzenie do fontanny czy używanie jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem to zakłócenie porządku publicznego, co jest zagrożone mandatem karnym do 500 zł.
4: Przed kąpielami w fontannach przestrzegają także pracownicy sanepidu. W wodzie może znajdować się wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, ponieważ do fontan nierzadko wchodzą osoby w kryzysie bezdomności, a także zwierzęta. Znacznie lepszym sposobem na ochłodę jest skorzystanie z miejskich basenów lub kąpielisk.
0: Informacje z Poznania.
4: Przyszłość Toru Poznań znów jest niepewna. W ostatnim czasie w Sejmie trwały prace nad ustawą wyłączającą obiekty sportowe spod norm emisji hałasu. Projekt powstał po decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakazującej zawieszenie działalności tego jedynego w Polsce toru, na którym odbywają się licencjonowane wyścigi samochodowe i motocyklowe. Po interwencji polityków zawieszono wykonanie tej decyzji na pół roku, a parlamentarzyści rozpoczęli pracę nad ustawą, która miała trafić do czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
6: Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z marszałkiem Czarzastym, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu, ażeby nadać dalszy bieg temu projektowi, który ponad podziałami politycznymi ma wsparcie zdecydowanej większości polskiego parlamentu.
4: Wyjaśnia poseł Jacek Tomczak z PSL. Partia krytykuje ministerstwo za opóźnianie prac nad projektem. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się po zakończeniu okresu zawieszenia, jeśli do tego czasu ustawa nie wejdzie w życie.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: W niedzielę 23 sierpnia pasaż Quadro ponownie stanie się miejscem spotkania z poznańskim rzemiosłem. W ramach wydarzenia Rzemieślnicy w Centrum będzie można bezpłatnie wziąć udział w warsztatach ceramicznych, hafciarskich, tkackich, upcyklingowych i linorytniczych, a także zobaczyć pokaz kowalstwa artystycznego. Zajęcia skierowane są do osób w różnym wieku, zarówno rodzin z dziećmi i pasjonatów rękodzieła, jak i wszystkich, którzy po prostu chcą poznać lokalne rzemiosło. Wszystkie warsztaty są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.
0: Informacje z kraju.
4: Podczas spotkania z obywatelami prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Odbędzie się to dziś przed Pałacem Prezydenckim o 17:30, zapowiedział rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Ocenił on też, że był to jego zdaniem rok dobrej prezydentury dla Polski.
7: Choć w bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie panu prezydentowi.
4: Rafał Leśkiewicz, dopytywany o najważniejsze osiągnięcia pierwszego roku prezydentury, wskazał, że w polityce krajowej było to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
7: Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO, kilku formatów Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki, inicjatywy Trójmorza, wzmocnienia sojuszu z krajami Morza Bałtyckiego i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
4: 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Zanim spojrzałem w doniesienia synoptyczne, to spojrzałem za okno i widzę takie chmury, które chyba mogą zwiastować opady deszczu. Może nie jakieś wielkie opady deszczu, ale może trochę popada. I tak też mówią synoptycy, że w tej godzinie powinniśmy zobaczyć deszcz nad Poznaniem i okolicami, ale nie tylko, bo deszcz ma się pojawić w kilku częściach w Wielkopolsce. Będą także burze z deszczem już teraz w okolicach Gniezna, w okolicach Krotoszyna. Tam może zagrzmieć i jednocześnie popadać, ale przejaśnienia też będą w całym naszym regionie. Grodzisk Wielkopolski raczej skąpany deszczem, bez przejaśnień. Rawicz też raczej skąpany deszczem, bez przejaśnień. I Kalisz również, ale w pozostałej części Wielkopolski słońce będzie się pojawiało i znikało, bo tak to dzisiaj będzie wyglądać. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę, jaką zobaczymy dzisiaj na termometrach, no to pewnie będzie to 30, może 31 stopni. Około godziny 14-15 taki pik temperaturowy jest przewidziany, ale proszę się tym też nie sugerować za bardzo, bo temperatura odczuwalna może być dużo, dużo wyższa.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czy pani redaktor ma jakieś wydarzenie kulturalne, na które chciałaby pani się wybrać w najbliższym czasie?
1: Poczekaj, niech policzę. Raz, dwa, trzy. Nie, no trochę palców mi zabrakło.
0: Dobrze, to ja też będę liczył, bo o 11.30 serwis kulturalny i wtedy trochę propozycji będę miał.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Agata zastanawia się, czy poprawne semantycznie jest użycie czasownika poszerzać w kontekście elektoratu. Czy można powiedzieć, że ktoś poszerza swój elektorat? Może lepiej byłoby powiedzieć powiększa. Powiększać to czynić większym, jeżeli coś jest niedostatecznie duże, a chcemy, żeby było duże. To jest słowo tak, o tak ogólnym znaczeniu, że trudno tutaj dostrzec jakąkolwiek metaforę. Po prostu można powiedzieć, że chcemy, żeby czegoś było więcej, żeby coś było większe. Ale też jest stosunkowo mało wyraziste. Możemy też uznać, że jeżeli zastępujemy to słowo jakimś innym, trochę bardziej konkretnym, a do takich należy poszerzać właśnie, to mamy na myśli pewien specjalny rodzaj powiększania. Na przykład możemy poszerzyć swoje horyzonty, wtedy więcej widzimy, a nie powiększamy ich. Możemy poszerzyć jakąś, rozszerzyć jakąś wypowiedź, uczynić ją szerszą i oczywiście wtedy będzie tego więcej, ale więcej w sposób szczególny. Trochę tak jest też na przykład, kiedy mówimy o szerokim czytelnictwie. Nawet czasami żartowano, że pojawiła się kategoria szerokiego czytelnika, co oczywiście było niezbyt zręczne. Mamy takie powiedzenie, że szerzy się coś. Możemy szerzyć pogłoski, możemy szerzyć, może się szerzyć jakiś pogląd. To szerzenie się zatem jest dość częste w naszym myśleniu i mówieniu, czy mówieniu i myśleniu. W szerokim zakresie coś traktujemy i tutaj to rozszerzenie zakresu także wydaje nam się czymś zupełnie naturalnym. Moglibyśmy też powiedzieć, że istnieje taka antonimia szeroki, wąski. Możemy powiedzieć o szerokim przyjęciu albo jakimś wąskim gronie. Szerokie grono, wąskie grono, to jest oczywiście ujęcie opozycyjne. Możemy to grono rozszerzyć czy poszerzyć, ale czy zwęzić możemy? Już chyba nie. To nie jest zupełnie symetryczne. Wróćmy do tego elektoratu. Tu prawdopodobnie chodzi o to, że się ten elektorat rozszerza czy też poszerza o jakieś konkretne grupy. Czyli nie tyle po prostu się go zwiększa, ale zwiększa go się w jakimś kierunku. I wtedy to poszerzanie jest trochę wyrazistsze. Mnie nie razi poszerzanie czy rozszerzanie elektoratu, zwłaszcza kiedy dodamy o kogo, o jaką grupę ludzi, o jaką kategorię społeczną. Także nic w tym złego nie ma.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: To Bonnie Tyler, która poszukuje cały czas tego, który jest bohaterem. No ale my nie o bohaterach teraz.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: Teraz będzie jedna z moich ulubionych piosenek, którą tak trochę przewrotnie, oczywiście może niesprawiedliwie i może tak trochę prześmiewczo, ale nie prześmiewczo, bo bardzo cenię tę wokalistkę, którą za chwilę usłyszymy, nazywam jako piosenkę dla dykarzy, bo ta piosenka ma tytuł Z tobą na chacie. Zaśpiewa Daria Zawiałow i to jest naprawdę niezły utwór.

Nie ma nic cenniejszego niż bezpośredni kontakt ze słuchaczem, który dzwoni do radia i chce porozmawiać z prowadzącym. Bardzo dziękuję za to wszystko. Tereniu i Romanie, bardzo serdecznie was pozdrawiamy z Radia Emaus, ale no tak to się ma w radiu, że trzeba wracać do pracy, a za chwilę na naszej antenie serwis kulturalny, będą propozycje kulturalne, może posłuchacie, może skorzystacie, może na jakieś z tych wydarzeń, które będę miał do zaproponowania, się po prostu wybierzecie.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: No i powiedzmy sobie tak, w środku dnia o 11.30 czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a zatem propozycje kulturalne mam w rękawie i sypię teraz nimi z rękawa. Pierwsza propozycja dotyczy godziny 16 i dotyczy także osób, które są wysoko wrażliwe, albo w spektrum autyzmu, albo neuronietypowe, bo takie ciche godziny, czyli zwiedzanie w ciszy dla takich właśnie osób, przewidziało Centrum Szyfrów Enigma przy ulicy Święty Marcin 78. Dzisiaj o godzinie 16 specjalnie przygotowana ekspozycja dla takich właśnie osób. Będzie wyciszona i rozjaśniona przestrzeń ekspozycji. Będą wypożyczane słuchawki wyciszające w rozmiarze dla dzieci lub dla dorosłych. Do dyspozycji jest także pokój wyciszenia podczas tej ekspozycji. Nie będzie organizowanych żadnych oprowadzeń grupowych w tym czasie. Prosi się o wyciszenie telefonów komórkowych, no i nie prowadzenie głośnych rozmów, także będzie ciche zwiedzanie, ciche godziny. Dzisiaj proponuję Centrum Szyfrów Enigma właśnie dla osób neuronietypowych, w spektrum autyzmu albo wysoko wrażliwych. Takie ciche godziny dzisiaj od godziny 16 w Centrum Szyfrów Enigma. Jeśli ktoś chce z Was się wybrać, to warto. Pamiętaj o podróżach. Azory, Wyspy Szczęśliwe. O godzinie 17 wycieczka na Azory, na wyjątkowe wyspy, Wyspy Szczęśliwe w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19, a zaprasza Olga Paszkowska, która była moją gościnią już nie tak dawno i opowiadała na antenie Radia Emaus o Azorach właśnie, o tym jak bardzo atrakcyjne są to wyspy, jak bardzo ciekawy jest to archipelag. Dzisiaj, jeśli ktoś chce, może posłuchać Olgi Paszkowskiej i jej opowieści o archipelagu Azorów, zagubionych na środku oceanu, o jej urzekającym pięknie tych wysp. Możecie posłuchać już dzisiaj o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Jeśli chcielibyście zwiedzić zamek, jedyny taki zamek w tej części Europy, Zamek Cesarski w Poznaniu, to można się dzisiaj wybrać. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem w języku angielskim dzisiaj, a poza tym dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, także to też taka dodatkowa informacja. Od godziny 18 możliwe zwiedzanie zamku dzisiaj w języku angielskim. 10 już lato ze stradą zaprasza dzisiaj na piątkowo w parku Tadeusza Kaserna na osiedlu Bolesława Chrobrego przy miasteczku ruchu drogowego o godzinie 18. Teatr Formalina przedstawi spektakl Słowik, a w zasadzie przypomni Słowika. Słowik na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena, czyli opowieść o tym, co prawdziwe i szlachetne, o szczerej, bezinteresownej przyjaźni, która jest w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. Reżyseria i scenariusz Magdalena Młynarczyk, występują Magdalena Młynarczyk i Maciej Zakrzewski, a za tę produkcję właśnie odpowiada Teatr Formalina, który zaprasza na godzinę 18 do parku Tadeusza Kasa na osiedlu Bolesława Chrobrego. Estrada w centrum, robota, robota, koncert. To na Starym Rynku, w pasażu Quadro dzisiaj o godzinie 19. To wydarzenie, gdzie będzie można usłyszeć i saksofon, i elektronikę, i perkusję, które tworzą surowe, intensywne brzmienie, inspirowane postindustrialną estetyką. Będzie mieszanka jazzu, eksperymentu i lofi, osadzona w klimacie miejskiego krajobrazu. Na żywo będzie można usłyszeć gęste, energetyczne sety, które budują napięcie i przywołują atmosferę nocnych podróży przez miasto. Robota Robota, robota. Dzisiaj ten koncert tego zespołu na Starym Rynku w Pasażu Quadro o godzinie 19. I jeszcze jeden koncert, tym razem nad Rusałką, Melancholy Hill. Scena nad Rusałką o 19.30. Tam będzie można posłuchać tego warszawskiego trio, czyli Michał Oleszczyk, Jakub Podsiadły i Marcin Przybyłek. To emocjonalne teksty i dojrzałe brzmienie z charakterystycznym wokalem, który od lat stanowi znak rozpoznawczy zespołu. O 19.30 początek tego koncertu, scena nad Rusałką, ulica Goleńcińska 27. No a jeśli ktoś lubi inną muzykę, muzykę organową, to dzisiaj warto wybrać się do Fary Poznańskiej, ulica Gołębia zaprasza i tam wstęp wolny dzisiaj na staromiejskie organy, koncerty organowe. Dzisiaj wystąpi Maciej Zakrzewski. No i warto posłuchać, jak brzmią organy Ladegasta. Od godziny 19.30 można się zasłuchać w muzyce organowej w Farze Poznańskiej. To był serwis kulturalny.
6: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Lato z Radiem Emaus.

Nie wiem, czy pójdę szukać wiatru jak latawcy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak, ale na pewno kończę moje spotkanie z wami dzisiaj. Moi drodzy słuchacze i słuchaczki, dziękuję za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że jutro usłyszymy się o poranku, że nic tego scenariusza nie zaburzy. Chcę tylko powiedzieć, że za chwilę przywita się Kuba Antkowiak i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie, ale warto pamiętać o tym także, że dzisiaj pojawią się tutaj o 17.30 dziennikarze z Przewodnika Katolickiego i będziecie mogli się dowiedzieć na przykład w popołudniu z Przewodnikiem Katolickim o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma. Tak coś myślę, że będzie pewnie coś o papieżu Leonie XIV, który wyrusza do Ameryki Południowej z kolejną wizytą. No i zobaczymy, czy na ten temat też będą mówili dzisiaj dziennikarze Przewodnika Katolickiego. Ja nie wiem, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma, ale wy będziecie mogli to wiedzieć, gdy tylko o 17.30 będziecie tutaj blisko. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Emmaus. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
3: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emmaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Piastobus będzie woził turystów na Lednicę. Piłkarski mistrz Wysp Owczych przyjechał do Poznania. W Poznaniu również przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Przy ulicy Biskupińskiej postępuje przebudowa systemu kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Krajenieckiej do ulicy Lirycznej. To część inwestycji, która obejmuje także rozbudowę sąsiedniego zbiornika retencyjnego. Kanał deszczowy będzie odgrywał znaczącą rolę w odwodnieniu ulic Lirycznej, Waśniowskiej i Literackiej, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Prace wiążą się z głębokimi wykopami, w których montowane są niezbędne komory czy też rury. To część inwestycji, która obejmuje też rozbudowę sąsiedniego zbiornika retencyjnego przy ulicy Krajeneckiej. Docelowo woda z tego kanału pod ulicą Biskupińską będzie trafiać do zbiornika, który został poszerzony, dzięki czemu przyjmie więcej wód opadowych i roztopowych z istniejących czy też projektowanych ulic na terenie Strzeszyna, który silnie się rozbudowuje.
2: Ze względu na trwające prace ulica Biskupińska jest nieprzejezdna. Na odcinku od ulicy Krajenieckiej do Lirycznej przywrócenie ruchu planowane jest do końca września.
1: Informacje z regionu.
2: Na trasie Gniezno, Muzeum na Lednicy Gniezno, uruchomiona została sezonowa linia autobusowa dla mieszkańców i turystów odwiedzających powiat gnieźnieński. Piastobus kursować będzie w wybrane soboty do 29 sierpnia. Cała inicjatywa podyktowana jest głosami turystów, którzy docierali do Gniezna inaczej niż własnym samochodem, mówi kierownik sekcji promocji i informacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Joanna Wieczorek.
4: Piastobus łączy Gniezno z polami Lednicy, a bilet w obie strony kosztuje zaledwie 10 zł. Teraz najważniejsze, po okazaniu ważnego biletu Piastobusa, wejście do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz przeprawienia się promem na Ostrów Lednicki kosztuje symboliczną złotówkę. Czyli mamy transport, historię i świetny pomysł na jednodniową przygodę. Bez stania w korkach i bez szukania miejsca parkingowego.
2: Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie lednica.pl.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Przed nimi 250 km wędrówki. Rano wyruszyła 315 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Jedna z najstarszych i największych w Polsce. Jakie są intencje pielgrzymów i czy są gotowi na nadchodzące upały? Posłuchajmy.
5: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
6: Jaka jest intencja pani?
7: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
6: To nie jest zwykły wózek.
8: Wózek z rzeźbą, z przeróbką przeciwsłoneczną, żeby dzieciak miał komfort jakiś i nie poparzyło go.
9: Tylko woda, przede wszystkim woda najważniejsza i na głowę właśnie okrycie. Ale przeżyje się wszystko.
10: Powolutku ruszamy czołóweczka. Jest przewodnik, ojciec Michał.
11: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać swój.
2: W pielgrzymce bierze udział ponad 2,5 tysiąca pątników. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. Mistrz Wysp Owczych zmierzy się dzisiaj z piłkarzami Lecha Poznań. KI Klaksvik będzie rywalem kolejorza w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na ławce trenerskiej gospodarzy będzie nieobecny szkoleniowiec Niels Frederiksen. Został on zawieszony przez UEFA za opóźnianie rozpoczęcia drugiej połowy w meczu z Aarhus. Jego obowiązki przejmie drugi trener Lecha, Andreas Hagen. Początek spotkania przy bułgarskiej dzisiaj o godzinie 19:00. Rewanż za tydzień na Wyspach Owczych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
12: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jednak powyżej 30 kresek, 31 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr solidarnie także jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 17. Zapraszamy, abyście byli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi na naszej antenie, no to na muzycznej osi czasu cofniemy się o prawie 25 lat i do wielkiego przeboju Kasi Kowalskiej Antidotum. No i tak właśnie zaczynamy dosyć energetycznie drugą połowę dnia. Miejcie dobrą resztę czwartku. Niech to będzie dla was dobry dzień. No skoro dobry dzień, no to dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
2: Jezus odsłania uczniom to, czego ludzkie zmysły nie rejestrują. Ukazuje im swoje bóstwo. Dlaczego jednak potem znowu je ukrywa? Bo Bóg jest delikatny. Jak mądry rodzic wycofuje się nieco, by stworzyć nam przestrzeń do wolnego działania, by nas sobą nie zniewalać. Jesteśmy na ziemi po to, aby powoli przyzwyczajać się do Boga i aby nasze serce mogło Go kiedyś pomieścić. Wiara poszerza serce i przygotowuje je na pełne przyjęcie Boga. Pomyśl, kiedy ostatnio ucieszyłem się z tego, że Bóg daje mi wolność i swobodę działania.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem

20 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także Green Day i Boulevard of Broken Dreams. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś czwartek, 6 sierpnia, 218 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Sława, Maria, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj jedno takie święto, Dzień Świeżego Oddechu. Natomiast jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno i w sumie tak je przeczytałem teraz i zastanawiam, czy je przeczytać, czy nie. Dobra, przeczytam. W przemienienie pańskie są burze szatańskie. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Dąbrowskiej i brzmi ono następująco: codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawić. Piękne zdanie na czwartek, 6 sierpnia. Już za moment pogramy dalej, ale godzina 12.30, kolejny odcinek audycji Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Mrozu i Sound & Grace.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie aż 4 kompozycje. Był zespół Enej, Kamień z napisem Love, później Piasek, jeszcze bliżej. Następnie grupa Aerosmith i Amazy, a przed chwilą pojawił się Phil Collins. I wish it would rain down. A przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Coldplay i Yellow.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na zegarach, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Oddział kardiochirurgiczny w poznańskim szpitalu z nowym sprzętem. Agresywny pasażer podróżujący samolotem do Poznania z grzywną. W tym wydaniu informacji powiemy również o nowym muralu w Lesznie. Stowarzyszenie Nasze Serce przekazało szpitalowi klinicznemu imienia Karola Jonszera w Poznaniu sprzęt potrzebny w codziennym diagnozowaniu i leczeniu małych pacjentów. Wartość wsparcia dla oddziału kardiochirurgii dziecięcej wyniosła około 200 tysięcy złotych, przekazuje prezes stowarzyszenia profesor Michał Wojtalik.
3: Przekazaliśmy pierwsze dwa elementy z tej listy. To był ultrasonograf kieszonkowy, z którego można korzystać w połączeniu z telefonem komórkowym, smartfonem czy z tabletem. Również w czasie transportu, w czasie przejazdu chorego. I drugi element to była sonda przełykowa dla noworodków, bo noworodki niemowlęta stanowią 60% operowanych pacjentów w zakładzie chirurgii dziecięcej.
2: Organizacja była też inicjatorem budowy nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej, który został otwarty 7 lat temu. Na ten cel darczyńcy przekazali około 700 tysięcy złotych. $4,500 musi zapłacić pasażer, który naruszył nietykalność cielesną jednego z członków załogi pokładowej samolotu. O wymiarze kary zadecydował Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce. Część kary ma trafić bezpośrednio do poszkodowanego pracownika linii lotniczej. Do incydentu doszło 8 czerwca na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Majorki do Poznania. Jak mówi przedstawicielka linii Alicja Wójcik-Gołębiowska, Ryanair stosuje politykę zero tolerancji w takich sprawach i wszystkie incydenty zgłasza do sądów.
4: Naruszył nietykalność cielesną jednego z członków załogi. W związku z tym zachowaniem złożyliśmy zawiadomienie do sądu i sąd przyznał, że takie naruszenie miało miejsce, jest niezgodne z prawem i nałożył karę finansową na tego pasażera oraz zarządził odszkodowanie dla członka załogi.
2: Podobną politykę stosują także inne linie lotnicze. Agresywni pasażerowie, a także ci, którzy nie słuchają poleceń załóg, są wyprowadzani z pokładów samolotów, zatrzymywani na lotniskach, a ich czyny są zgłaszane do organów ścigania.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nowe zasady wpuszczania na sesję Rady Miasta Poznania, zdaniem społecznika Tomasza Hejny, nie mają mocy prawnej. Tak wynika z korespondencji z wojewodą, którą aktywista opublikował na swoim facebookowym profilu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
5: Przypomnijmy, że kontrolę dokumentów, bagażu i zwiększoną liczbę strażników wprowadzono po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Nowe zasady od początku budziły kontrowersje. Tomasz Hejna uznał je za nielegalne i zwrócił się w tej sprawie do wojewody. Organ nadzoru odpowiedział jednak, że nie może ich ocenić, ponieważ nie zostały wprowadzone uchwałą ani zarządzeniem, lecz wewnętrznym dokumentem podpisanym przez dyrektora wydziału. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego Urząd Miasta poinformował, że okazanie dowodu i kontrola bagażu nie są warunkiem udziału w sesji, a jedynie warunkiem wejścia do budynku. Oznacza to, że osoba, która odmówi okazania dokumentu lub przeszukania torby, mimo to powinna zostać wpuszczona na obrady. Zdaniem Hejny pokazuje to, że nowe procedury mają wyłącznie charakter organizacyjny i mogą zniechęcać mieszkańców do udziału w jawnych sesjach Rady. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: W Lesznie można podziwiać nowy mural. Powstał on z inicjatywy uczennicy Zespołu Szkół Technicznych Karoliny Chrobot. Na jego wykonanie poświęciła stypendium artystyczne, które otrzymała od magistratu. Na malowidle można podziwiać symbole miasta, takie jak ratusz, balony i szybowce. Mural można zobaczyć na żywo na ścianach garaży przy ulicy Dekana.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 30 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr jest również umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. No i jest z nami także Sarsa, która rozpocznie nam muzycznie 13. Niby jesteśmy w radiu, ale teraz będzie, przywołując tytuł jej utworu, jak w filmie. Dzień dobry. Wracam.

Już prawie 17 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie trzy polskie utwory. Była Sarsa, jak w filmie, później Dżem, Do kołyski, a także pojawił się Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. Zapraszam do odsłuchu naszych porannych rozmów z tego tygodnia. Wczoraj rozmawialiśmy na naszej antenie z Jakubem Tokarkiem z Obserwatorium Astronomicznego UAM. Tematem były Perseidy i zaćmienie słońca, czyli warto patrzeć w niebo. A dzisiaj gościliśmy byłego zastępcę prezydenta miasta Poznania, Mariusza Wiśniewskiego. Tematem rozmowy była Warta, nadal niedoceniany skarb Poznania. Zapraszam do tego, abyście weszli na naszą stronę radioemaus.pl i tam właśnie w zakładce Goźnia tej rozmowy posłuchacie. Czy wystarczająco dbamy o naszą największą rzekę, czyli Wartę? Przy obecnych upałach i poziomie wody, który czasami nie przekracza metra, to jest bardzo zasadne pytanie, a kwestia podejścia do dbania o wodę wymaga aktualizacji. O tym, jak powinno się dbać o rzekę, dlaczego sama Wartostrada nie wystarczy i czy Poznań powinien mieć własną przystań, o tym dzisiaj podczas naszej porannej rozmowy od godziny 8.30 mówił Mariusz Wiśniewski, były zastępca prezydenta Poznania i były radny, któremu zawdzięczamy rewitalizację miasta i rzeki. Ta prawie 15-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. iOS i Android na te systemy w swoich smartfonach możecie pobrać tę aplikację. Myślę, że taka rozmowa na przykład do kawki jak najbardziej. Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o media społecznościowe, oczywiście nie może być inaczej. Radio Emaus również tam jest. Zapraszam do obserwowania nas właśnie w social mediach, Facebook, Instagram. Tam jesteśmy i tam możecie nas śmiało obserwować, żeby być jeszcze bliżej naszych działań. No, a ja już jestem teraz bardzo blisko zagrania kolejnego utworu z naszej playlisty. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
9: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

21 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie grupa Desire, a także zespół Tears for Fears. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Tradycyjnie patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Bez większych kłopotów przejedziecie. Trasa Niestachowska bez korków, aż jestem w bardzo pozytywnym szoku, powiem szczerze. Most Lecha, niewielkie utrudnienia, ale raczej i tak płynny przejazd. Rondo Śródka. Najdłużej postoicie od strony ulicy Podwale, ale to i tak, to jest mały pikuś, jeżeli chodzi o korki. Troszeczkę postoicie, jeżeli chodzi o ulicę Wyszyńskiego, most Mieszka I i okolice. Przypominam, że most Bolesława Chrobrego jest w remoncie, no i to oznacza nieco zmienioną organizację ruchu. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami Jana Pawła II, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o rondo Ratajem, najdłużej postoicie od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Teraz zaglądamy na rondo Starołęka. No i widzę, że najdłużej, ale to i tak mówię, to nie są aż tak duże korki, ale najdłużej postoicie na ulicy Hetmańskiej tuż za mostem Przemysła I. Troszeczkę od Starołęckiej też postoicie, ale tak to widzę, że sytuacja jest naprawdę opanowana, więc można śmiało śmigać. Oczywiście bezpiecznie. Skrzyżowanie Głogowska, Hetmańska bez żadnych kłopotów. No i jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, okolice skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, także nie ma tutaj zbyt dużych korków, ale teraz widzę na naszych mapach, że tutaj wydarzyły się dwa wypadki. Pierwszy z nich wydarzył się na rondzie, to jest rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego, tuż zaraz tutaj od strony Grunwaldzkiej, od strony skrzyżowania Grunwaldzka Przybyszewskiego, tutaj spodziewajcie się utrudnień. I jeszcze zauważyłem wypadek na ulicy Reymonta, ale tak właśnie zbliżam na naszych mapach i tego nie widzę, chociaż jak go oddalam, to akurat widzę, że się tutaj coś pokazuje, ale trzymajmy się faktycznie tego jednego wypadku na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego od strony skrzyżowania Grunwaldzka Przybyszewskiego od strony Jeżyc, także tutaj ten incydent miał miejsce. Póki co widzę, że zbyt mocno się tutaj nie korkuje, ale drodzy kierowcy, weźcie to pod uwagę, że komunikacja w tym obszarze, na tym rondzie może być nieco utrudniona. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i też na wielkopolskich trasach, polecamy się do kontaktu 601 077 033. Powtarzam jeszcze raz, numer 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam na

możecie wysyłać różne wiadomości na temat utrudnień, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Od razu te informacje przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie Sanach i Marcepan.

0: Rádio Emaus.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami serwis komunikacyjny, a muzycznie usłyszeliśmy Sanach i Marcepan, zrobiło się bardziej parkietowo. No a za nami także Manam i Szare Miraże, prywatnie mój ulubiony utwór tego zespołu, bardzo energetyczny, bardzo wręcz punkowy, można by powiedzieć. Takie rytmy również na antenie Radia Emaus od czasu do czasu gramy. No ale również od czasu do czasu, a dokładnie co godzinę prezentujemy Wam najnowsze informacje. No i te informacje właśnie o pełnej godzinie, czyli o godzinie 14 zaprezentuje Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, dla odmiany będzie zagranicznie Shania Twain w tym momencie.
2: Let's go.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: 14 na zegarach, czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
9: Wielkopolscy medycy mówią nie obecnym propozycjom reform w służbie zdrowia. W Bibliotece Raczyńskich powstał składzik hrabiego. Zbliża się Wielkopolski Dzień Pszczół. Wielkopolska Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom wprowadzanym przez rząd w systemie zdrowia. 31 uwag zgłosili przedstawiciele WIL do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przypomnijmy, ministerstwo proponuje, aby lekarze dostawali za godzinę pracy 240 zł brutto. Zdaniem Wielkopolskiej Izby tego typu rozwiązanie wydłuży kolejki i spowoduje ograniczenie dostępu do pomocy zdrowotnej. Lekarze oczekują, że Ministerstwo Zdrowia podejmie z nimi dialog w sprawie dalszych prac nad nowelizacją. Projekt nowelizacji jest wynikiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Przeprowadzona kontrola wykazała, że niektórzy lekarze mieli brać rekordowe dyżury lekarskie trwające bez przerw 110 godzin.
0: Informacje kulturalne.
9: W poznańskiej Bibliotece Raczyńskich od kilku dni można nie tylko wypożyczyć książki, ale także kupić zeszyty, zakładki, torby czy teczki. To za sprawą składziku hrabiego, czyli bibliotecznego sklepiku utworzonego w szatni zabytkowego budynku. Joanna Klein z biblioteki zaznacza, że docelowo będzie można tam kupić znacznie więcej produktów. Jednak na razie sklepik dopiero się rozwija.
10: Chcemy zobaczyć, czy nasi czytelnicy i zwiedzający będą chętnie te eksponaty kupować. I dlatego w tej chwili można kupić takie, powiedzmy, drobne gadżety związane z jednym z najpiękniejszych bibliotecznych dzieł, mianowicie zielnikiem Elizabeth Blackwell.
9: Składzik hrabiego jest otwarty w godzinach pracy biblioteki.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Alerty RCB rozesłano do mieszkańców 14 województw. Rząd ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Nawałnice mogą przychodzić nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy. Aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej mówi, jaki charakter mogą mieć prognozowane burze.
11: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
9: Najwięcej ekstremalnych zjawisk pogodowych prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna edycja Wielkopolskiego Dnia Pszczół na terenie Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu. Głównym celem wydarzenia jest pokazanie, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, zapewnia gospodarz wydarzenia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
12: Będzie można kupić tradycyjny miód, a gospodyni wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski ze znanymi przebojami, jak chociażby Dwie Morgi Końca. Bardzo serdecznie zapraszam na Kaliskie Zawodzie. Bądźcie w tym dniu razem z nami i spędźcie ten dzień przyjemnie, ale również smacznie.
9: Impreza rozpocznie się o godzinie 12:00. Całości wydarzenia dopełnią tematyczne stoiska wystawców w ramach konkursu na najciekawsze stoisko Wielkopolskiego Dnia Pszczół. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna niewiele wyższa, 29 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona w tym momencie umiarkowana, biometr jest także umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 14 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy na posterunku prezentersko-informacyjnym do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, a na pewno zostanie teraz Edyta Bartosiewicz, która dołączyła jako jurorka do pewnego programu z wokalistami w tle. Tutaj nie będę zdradzać, nie będę robić kryptoreklamy, ale kto wie, ten wie, warto. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie ten etap właśnie dla tej artystki, bo zazwyczaj ona nie udzielała się w tego typu programach, a tutaj proszę bardzo, miłe, pozytywne zaskoczenie, ale nie o tym, co w tym momencie ta artystka robi prywatnie, a na antenie pogramy jej muzykę. Jenny w tym momencie na naszej antenie, Edyta Bartosiewicz na samym początku 14 będzie nam umilać czas. Dzień dobry.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Co zrobiłeś?
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

18 minut po godzinie 14 za nami Edyta Bartosiewicz, Jenny, Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit, a także Mrozu i Vito Bambino Za Daleko. No i piękne outro, które zawsze lubię sobie ogrywać, no bo jest po prostu zabawne. Dlaczego by tego tak sobie nie zostawić? A przynajmniej wiecie, że radio jest na żywo. Polskie utwory za nami, za moment będziemy grać dalej, ale pojawiły się bardzo dobre wieści w sprawie kolejnego odcinka trasy S11. Wybrano wykonawcę. Tym razem chodzi o odcinek pod Gajem Jastrowie. W przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pojawiło się 6 ofert, a najkorzystniejszą z nich złożyła firma Kobylarnia. Firma chce wybudować odcinek trasy S11 o długości prawie 14 km za 453 miliony złotych. Jak wyjaśnia Marcin Kucharczak z Generalnej Dyrekcji, jeżeli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, przekażemy dokumentację z przetargu do standardowej kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tej procedury i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych możliwe będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Droga powstanie w formule projektu i buduj. Czyli najpierw wykonawca musi przygotować dokumentację projektową i uzyskać niezbędne pozwolenia, a dopiero później przystąpi do prac budowlanych. Jak wyjaśnia Marcin Kucharczak, powstanie dwujezdniowa jezdnia ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym.

drogi dojazdowe, obiekty inżynierskie, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, a także zbiorniki retencyjne. Także to są bardzo dobre informacje, dopiero co słyszeliśmy w naszych informacjach a propos tras z Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego. Także to jest w ogóle kolejna przyjemne informacje, jeżeli chodzi o S11. Także no nic, czekamy na wieści, czekamy już dalej na przejazdy płynną S11. No i również płynnie przechodzimy do kolejnego utworu na naszej antenie. Huba Stank i The Reason. Gramy ten utwór na prawie 21 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 13 minut zostało do godziny 15. Z nami na naszej antenie aż 3 utwory. Pojawiła się grupa The Verve, Bittersweet Symphony, później Chris Rea on the Beach, a także Dire Straits i Sultans of Swing. Teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, jak tutaj sytuacja się prezentuje. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Bez większych kłopotów wy przejedziecie właśnie od Suchego Lasu, ale widzę, że jeżeli chodzi o Rondo Obornickie, no to zwłaszcza od strony ulicy Lutyckiej tworzą się spore korki. Te korki zaczynają się na wysokości ulicy Szczawnickiej. No i do samego Ronda Obornickiego niestety postoicie. Patrzymy na trasę Niestachowską. Na szczęście bez większych kłopotów. Korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, ale tak to myślę, że sytuacja jest w miarę opanowana. Patrzymy teraz na Most Lecha i widzę, że również przejedziecie bardzo płynnie. Patrzę teraz na Rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale i również po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego widzę, że Most Mieszka Pierwszego i dalej tutaj spodziewajcie się utrudnień, ale tak jak często o tym mówię, tam trwają prace drogowe przy moście Bolesława Chrobrego, więc no siłą rzeczy ta komunikacja, ten przejazd jest nieco bardziej utrudniony. Jana Pawła II, łącznik między rondami, od Ronda Rataje do Ronda Śródka, bardzo dobra sytuacja. W drugą stronę postoicie troszeczkę, zwłaszcza na odcinku od skrzyżowania Berdychowo-Baraniaka aż do skrzyżowania z ulicą Kurnicką. Rondo Rataje tutaj teraz zaglądamy. Co widzimy? Widzimy, że największy korek jest od strony trasy katowickiej i trasy katowickiej ulicy Bolesława Krzywoustego. Rondo Starołęka, tutaj teraz patrzymy, największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej korek zaczyna się jeszcze przed mostem Przemysła Pierwszego. Teraz zaglądamy na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, bez większych kłopotów przejedziecie, jeżeli chodzi natomiast o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, także weźcie pod uwagę to, że się może tutaj nieco zakorkować. Patrzę teraz na węzeł Poznań-Luboń, wyjazd zarówno z Poznania, jak i z Lubonia, niewielkie utrudnienia napotkacie. No i widzę, że spore korki są na wyjeździe z Poznania, na wysokości Antoninka, przejazdu kolejowego Poznań, przystanku właściwie Poznań, stacji Poznań Antoninek na wyjeździe z Poznania w kierunku Swarzędza. Widzę, że zwłaszcza odcinek od wiaduktu aż do właściwie rogatek Poznania, bo dalej już mamy Swarzędz. Tutaj widzę, że postoicie dosyć długo, szybki rzut oka jeszcze na inne firtle w stolicy Wielkopolski. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie. To są dobre informacje, takie bym wam chciał przekazywać. No ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, bardzo chętnie uzupełnię braki. Zapraszamy do kontaktu z nami, 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. I nie tylko drogowe, ale o to was szczególnie teraz prosimy. Tyle, jeżeli chodzi o serwis komunikacyjny. O godzinie 15 inny serwis, będzie to serwis informacyjny. Najnowsze wiadomości przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, żeby również tutaj być na bieżąco. No ale zanim Mateusz przekaże najnowsze informacje, pogramy. Tym razem lata 90. grupa Zio i Magiczne Słowa.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Stary Marych zostanie upamiętniony przez poznański ZTM. Straż Miejska przypomina o zakazie kąpieli w fontannach. W tym wydaniu informacji powiemy również o zaplanowanych głosowaniach w Senacie. Słynny poznański Stary Marych trafił na bilety komunikacji miejskiej. W ten sposób Zarząd Transportu Miejskiego świętuje 25-lecie jednego z najbardziej charakterystycznych pomników w stolicy Wielkopolski. Kartę można nabyć w każdym punkcie obsługi klienta, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z ZTM.
2: Ich adresy, listę można znaleźć na naszej stronie, ale także w części punktów sprzedaży biletów. Oczywiście to nie tylko taka pamiątka, która przedstawia postać Starego Marycha, ale także to jest praktyczna rzecz, no bo z takiej karty PK spokojnie możemy korzystać w transporcie publicznym, korzystając z portmonetki, czyli z tej taryfy przystankowej. Te karty kosztują 27 zł, z tej kwoty klient ma 15 zł do wykorzystania na przejazdy, natomiast 12 zł stanowi kaucja zwrotna. Tą kartę oczywiście można doładowywać wielokrotnie.
1: Stojący przy ulicy Półwiejskiej Stary Marych z rowerem i teką to fikcyjny bohater literacki, który przez lata bawił mieszkańców na antenie poznańskiego radia. Postać stworzona przez Juliusza Kubla przemawiała głosem aktora Mariana Pogasza i to właśnie jego rysy twarzy nosi ważący pół tony pomnik autorstwa Roberta Sobocińskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz sprawa zarządzenia przez prezydenta ogólnokrajowego referendum to najważniejsze głosowanie podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się sprawą wyrażenia zgody na powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Chodzi o kandydaturę doktora Mateusza Szpytmy, którego Sejm wybrał na to stanowisko 17 lipca. Senatorowie zdecydują też o ewentualnym wyrażeniu zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum, w którym pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar powiedział, że senatorowie są negatywnie nastawieni do obu spraw.
3: Wczorajsza debata pokazała, że większość senacka raczej będzie przeciwna, jeżeli chodzi o kwestię referendum. Tutaj nie widzimy podstawy do tego, żeby kwestionować działania rządu. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, zdecydowanie jesteśmy przeciwni kandydaturze pana prezesa Szpytmy. Główny argument wynika z różnych nadużyć finansowych, które miały miejsce za czasów, kiedy prezydent Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Pan prezes Szpytma był w tym czasie w kierownictwie, wiedział, co się dzieje i trudno, żeby poparł osobę, która była związana z tym obozem władzy w IPN.
1: Mateusz Szpytma jest obecnie wiceprezesem IPN. Głosowania w obu sprawach odbędą się po godzinie 15.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Podczas trwających upałów niektórym wizja schłodzenia się w fontannie wydaje się kusząca. Poznańska Straż Miejska przestrzega jednak przed wchodzeniem do tego typu zbiorników i przypomina, że może się to zakończyć nawet mandatem. Przypomina o tym rzecznik strażaków Radosław Weber.
4: Wykroczeń mówi nam, że za kąpiel w miejscu zabronionym grzywna może wynieść do 250 zł. Z kolei samo wchodzenie do fontanny czy używanie jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem to zakłócenie porządku publicznego, co jest zagrożone mandatem karnym do 500 zł.
1: Przed kąpielami w fontannach przestrzegają także pracownicy sanepidu. W wodzie może znajdować się wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, ponieważ do fontan nierzadko wchodzą osoby w kryzysie bezdomności, a także zwierzęta. Znacznie lepszym sposobem na ochłodę jest skorzystanie z miejskich basenów lub kąpielisk. Już za niecałe 4 godziny mistrz Wysp Owczych zmierzy się z piłkarzami Lecha Poznań. KI Klaksvik będzie rywalem kolejorza w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na ławce trenerskiej gospodarzy będzie nieobecny szkoleniowiec Niels Frederiksen. Został on bowiem zawieszony przez UEFA za opóźnianie rozpoczęcia drugiej połowy w ubiegłotygodniowym meczu z duńskim Aarhus. Jego obowiązki przejmie drugi trener Lecha, Andreas Hagen. Początek spotkania przy ulicy Bułgarskiej dzisiaj o godzinie 19. Rewanż za tydzień na Wyspach Owczych.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 30 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali oczywiście. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 15 po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami jeszcze przez około 120 minut, po prostu przez 2 godziny do 17 jesteśmy z wami. Jest także konkurs popołudniowy, który wystartuje już za moment, bo o godzinie 15.15 już teraz was na niego bardzo gorąco zapraszam. Ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy The Cranberries, Ode to My Family. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania wyjątkowa nagroda. Piękna książka, bardzo ważna książka, Biblia, ale w formie komiksowej. A komiksy, a rysunki do tego wydawnictwa, do tego wydania stworzył gość, który no właśnie rysuje, tworzy komiksy dla amerykańskich gigantów, chociażby dla Marvela czy DC Comics. Zachęceni? No to jeżeli tak, no to słuchajcie, zgłoście się w konkursie. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj do wygrania jest Biblia w formie komiksowej, rysunkowej, proste pytanie, słuchajcie. Ulubiony cytat z Biblii, ulubiony cytat z Biblii, o to was proszę. Dzisiaj w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania Biblia w formie rysunkowej, komiksowej. Naprawdę powiem szczerze, publikacja jest bardzo gruba. No i też mam nadzieję, że grube, czyli po prostu bardzo dobre będą rysunki zawarte w środku. No muszą być dobre, skoro stworzył je gość, który rysuje komiksy dla Marvela i także dla DC Comics. Zapraszam was bardzo gorąco, przypomnę jeszcze raz, 7148, numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, dzielicie się swoim ulubionym cytatem z Biblii, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No to co, słuchajcie, lecimy z konkursem, liczę na jak najwięcej waszych zgłoszeń. Startujemy!

0: warto z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominamy o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania Biblia w formie komiksowej. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym cytatem z Biblii. No bo właśnie dzisiaj Biblia w formie komiksowej jest do wygrania w konkursie, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się dzisiaj w zgłoszeniu konkursowym waszym ulubionym cytatem z Biblii, no bo dzisiaj właśnie Biblia w formie rysunkowej, komiksowej jest do wygrania. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A rysunki do tego wydania Biblii stworzył Sergio Cariello, który tworzy komiksy dla amerykańskich gigantów. No chociażby jeżeli chodzi o Marvela, no to narysował komiksy Kapitan Ameryka, Thor, Spider-Man, Avengers, Daredevil, a jeżeli chodzi o DC Comics, Batman, Superman czy Wonder Woman. Także słuchajcie, same znane rzeczy. Ja co prawda nie jestem, komiks to nie jest gdzieś tam moje hobby, no ale te nazwy, no słuchajcie, to mówią naprawdę bardzo wiele, więc jeżeli stworzył rysunki właśnie ten gość, no słuchajcie, weźcie udział w konkursie, nie dajcie się prosić, słuchajcie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, bo to jest najważniejsze i tego nie można pominąć, tak jak i nie można pominąć kolejnego utworu na naszej playliście. No Doubt, Don't Speak, gramy.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak,
4: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania Biblia w formie komiksowej. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Przypominam jeszcze raz, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, to ważne, na samym początku zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym cytatem z Biblii. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania Biblia w formie rysunkowej, komiksowej. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym cytatem z Biblii. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania Biblia w formie rysunkowej, komiksowej. Także zapraszam was bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie, który jeszcze trwa przez jakiś czas, ale ja myślę, że nie ma co odkładać swojego zgłoszenia na ostatnią chwilę.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania Biblia w formie komiksowej, rysunkowej. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym cytatem z Biblii. Ulubiony cytat z Biblii, takie zagadnienie konkursowe dzisiaj mamy w naszej popołudniowej zabawie, a to wszystko dlatego, że dzisiaj do wygrania Biblia w formie komiksowej. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszym ulubionym cytatem z Biblii. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania Biblia w formie komiksowej. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że jak najwięcej zgłoszeń jeszcze na ostatniej prostej pojawi się w naszym popołudniowym konkursie. Przypominam zagadnienie, o które was proszę. Podrzućcie, proszę, w zgłoszeniu wasz ulubiony cytat z Biblii. Trzymam za was mocno kciuki. Za parę minut rozwiązujemy konkurs. A wy, no cóż, wysyłajcie swoje zgłoszenia. A może się uda, a nuż się uda, jak to mawia klasyk. Teraz pogramy, ale po utworach już rozwiązujemy konkurs. Daria Zawiałow, hej, hej. Ja mogłem powiedzieć, hej, hej, zgłoś się w konkursie. Naprawdę, słuchajcie, czekamy na wasze zgłoszenia. Ulubiony cytat z Biblii, tego oczekujemy w waszym SMS-ie. A ja strasznie się rozgadałem. No to dobrze by było już teraz coś pograć. Po utworach rozwiązujemy popołudniowy konkurs.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania była Biblia w formie rysunkowej, komiksowej. A dzisiaj prosiłem was w konkursie właśnie o ulubiony cytat z Biblii. Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia. Wygrywa dzisiaj Mateusz, który napisał tak, że jego ulubionym cytatem z Biblii jest: wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. I dopisek Mateusza, fragment z naszego czytania ślubnego, które sam czytałem. Mateusz, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Także obserwuj swój telefon. Za moment dostaniesz wiadomość właśnie na swój telefon. Kolejny konkurs już jutro o 9.15, to będzie konkurs poranny, popołudniowy również jutro będzie 15.15. Zapraszam was już teraz do uczestnictwa w nich, no ale dzisiaj zwycięzcą jest Mateusz. No, ale inny Mateusz, bo Mateusz Markiewicz będzie przedstawiał najnowsze informacje Radia Emaus, które już o godzinie 16 wystartują na naszej antenie. No to co, konkurs kończymy, a my gramy dalej. Take That, Back for Good.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Szesnasta na zegarach, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Inżynier ruchu wprowadza zmiany na poznańskich ratajach w stolicy Wielkopolski. Zostanie otwarta kawiarenka wsparcia. Nowe zasady na sesji Rady Miasta w Poznaniu budzą kontrowersje. Dziś w nocy zostaną zlikwidowane 2 przejścia dla pieszych na poznańskiej ulicy Baraniaka. Wynika to z decyzji miejskiego inżyniera ruchu, który uważa, że pozostawienie na tej drodze wyłącznie przejść z sygnalizacją świetlną poprawi bezpieczeństwo. Z tą argumentacją nie zgadza się Rada Osiedla Rataje. Przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Skrzypczak mówi, że Rada od początku wnioskowała o zamontowanie sygnalizacji również na tych 2 przejściach.
6: Proponowaliśmy również fotoradar, bo wiemy, że odbywają się tam kontrole policji. Tych mandatów jest tam wystawionych za przekraczanie prędkości dosyć sporo i tutaj mamy największy żal do miasta, że zadziałało punktowo, a nie systemowo.
5: Zdaniem Krzysztofa Skrzypczaka likwidacja przejść dla pieszych będzie karą dla mieszkańców, a nie dla kierowców, którzy nadal znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Jak dodaje miejski inżynier ruchu, wcześniej obiecał, że w pierwszej kolejności zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości. Od jutra piesi będą mieli do dyspozycji 3 pozostałe przejścia w pobliżu ulicy Inflanckiej, Wołkowyskiej oraz na skrzyżowaniu z ulicą Katowicką. Poznańscy seniorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać z pomocy, a to za sprawą kawiarenki wsparcia oraz specjalistycznych warsztatów. Kawiarenka to spotkanie dla opiekunów seniorów o ograniczonej samodzielności. Najbliższa okazja, by odwiedzić to miejsce, będzie w poniedziałek, 10 sierpnia o godzinie 16. Zaprasza wiceprezes Fundacji Petra, senior Anna Maria Majchrzycka.
7: Zawsze na tej kawiarence też jest obecny specjalista od nas, pedagog, gerontolog, który to spotkanie moderuje i towarzyszy osobom, które na nie przyszły. Także to jest takie miejsce, gdzie właśnie można się podzielić tymi swoimi emocjami związanymi z opieką nad jakąś osobą starszą, niesamodzielną i uzyskać wsparcie.
5: 26 sierpnia odbędą się natomiast warsztaty dotyczące zaburzeń równowagi u seniorów. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniej. Zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 665-006-501 lub mailowo fundacja@petra-senior.pl. Nowe zasady wpuszczania na sesję Rady Miasta Poznania zdaniem społecznika Tomasza Hejny nie mają mocy prawnej. Tak wynika z korespondencji z wojewodą, którą aktywista opublikował na swoim facebookowym profilu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
8: Przypomnijmy, że kontrolę dokumentów, bagażu i zwiększoną liczbę strażników wprowadzono po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Nowe zasady od początku budziły kontrowersje. Tomasz Hejna uznał je za nielegalne i zwrócił się w tej sprawie sprawie do wojewody. Organ nadzoru odpowiedział jednak, że nie może ich ocenić, ponieważ nie zostały wprowadzone uchwałą ani zarządzeniem, lecz wewnętrznym dokumentem podpisanym przez dyrektora wydziału. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego Urząd Miasta poinformował, że okazanie dowodu i kontrola bagażu nie są warunkiem udziału w sesji, a jedynie warunkiem wejścia do budynku. Oznacza to, że osoba, która odmówi okazania dokumentu lub przeszukania torby, mimo to powinna zostać wpuszczona na obrady. Zdaniem Hejny pokazuje to, że nowe procedury mają wyłącznie charakter organizacyjny i mogą zniechęcać mieszkańców do udziału w jawnych sesjach rady. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
5: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie defraudacji majątku PFN. Politolog Tomasz Słupik mówi, że sprawa wygląda poważnie.
9: Dobrze, lepiej późno niż wcale, więc no, sprawa jest najpewniej poważna, bo finansowano wprost kampanię wyborczą, to jest w ogóle niezgodne z celami statutowymi fundacji, jaka by ona nie była, więc ciężar gatunkowy poważny, bo zabezpieczono środki na koncie, chyba zabezpieczenie też nieruchomości.
5: Maciej Świrski ma postawione zarzuty w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury miała ona przynieść szkody Polskiej Fundacji Narodowej w wysokości ponad 8 miliardów złotych. Zabezpieczono także majątek byłego wiceprezesa fundacji Cezarego Jurkiewicza.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą godzinę. Tak samo jak jest z nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. To już za moment, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, pogramy po polsku. Piękny kawałek będzie. Będzie Kaja i Fleciki. I tak zaczynamy ostatnią godzinę drugiej zmiany. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dziś święto Przemienienia Pańskiego. A jeśli tak, to oczywiście nasza uwaga musi skierować się na górę Tabor, którą w pocie czoła zdobywają z Chrystusem święci apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Czy wiedzą, po co się tak trudzą, gdy inni w spokoju odpoczywają u podnóża tej góry? Nie, ale nagroda w postaci zobaczenia Syna Bożego w chwale, jakiej doznaje u Ojca, ona zmienia ich sposób patrzenia na ów wysiłek zdobywania szczytu. I w tym sensie każde nasze doczesne zmaganie, które podejmujemy idąc za Jezusem, jest echem wdrapywania się owej trójki apostołów na górę Tabor. Choć oczywiście każdy z nas ma swój własny, inny życiowy szczyt. Taki na przykład młody alumn z seminarium duchownego we Włocławku, Bronisław Kostkowski. Czy on nie miał pokusy, by zrezygnować z przygotowywania do kapłaństwa po tym, jak trafił do więzienia z innymi seminarzystami w roku 1939? A gestapo złożyło mu taką propozycję w zamian za wolność. On jednak wybrał górę Tabor i podążał za Jezusem przez całe 3 lata, zanim umarł z wycieńczenia w roku 1942 w KL Dachau. Bronisław Kostkowski umarł dokładnie w dniu Przemienienia Pańskiego. Dlatego mocno wierzymy, że nie tylko zobaczył wtedy chwałę Boga, ale też został do niej porwany. Dlatego wspominany jest dzisiaj jako błogosławiony.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 16 za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a muzycznie usłyszeliśmy Melanie C, Never Be The Same Again, a także grupę Vance Joy i Riptide. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie witamy lata 2000, Black Eyed Peas i Where Is The Love.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Za nami na naszej antenie grupa Black Eyed Peas, a także zespół One Republic. A teraz czas na troszeczkę kultury. Godzina 16.30, czas na serwis kulturalny. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego spotkania, które jest pod hasłem Pamiętaj o podróżach. Dzisiejszym tematem spotkania, dzisiejszą prelekcją w ramach tego tematu są Azory, Wyspy Szczęśliwe. Start tej prelekcji, tego wydarzenia już za moment, po godzinie 17. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Są takie wyspy, gdzie jest wszystko. Trochę egzotyki i trochę swojskości. Wulkany i jeziora, łąki jak w Alpach i plantacje herbaty, soczysta zieleń i wszechobecny błękit. Organizatorzy zapraszają na pokaz zdjęć i garść wspomnień z wyprawy na São Miguel, wyspy w archipelagu Azorów, zagubionej na środku oceanu i urzekającej swym pięknem. A o Azorach opowie Olga Paszkowska. Pamiętaj o podróżach. Azory, Wyspy Szczęśliwe. Start wydarzenia godzina 17, a miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Kolejne wydarzenie zaczyna się o godzinie 18, więc aż tak już teraz nie musicie się szykować, ale miejcie z tyłu głowy, że na Piątkowie w parku Tadeusza Kaserna odbędzie się na Piątkowie spektakl Słowik. Start wydarzenia godzina 18, również wstęp jest wolny. Ten spektakl został stworzony przez Teatr Formalina na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Jest to opowieść o tym, co prawdziwe i szlachetne, o szczerej, bezinteresownej przyjaźni, która jest w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. Groźny chiński cesarz, mały słowik z lasu oraz marszałek P spotykają się w historii, która snuta jest przy dźwiękach muzyki wykonywanej na żywo, między innymi na chińskiej cytrze oraz przy użyciu pięknych autorskich obrazów umieszczonych w teatrze Kamishibai. Scenariusz i reżyseria Magdalena Młynarczyk, a występują również Magdalena Młynarczyk oraz Maciej Zakrzewski. Lato ze stradą, Piątkowo, spektakl Słowik dziś o godzinie 18 w parku Tadeusza Kaserna. Zapraszamy na to wydarzenie, tym bardziej, że wstęp jest wolny. No i na koniec również wydarzenie plenerowe. Dwa koncerty dzisiaj w ramach cyklu Scena nad Rusałką. Wystąpi grupa Melancholy Hill, a także Metro. Melancholy Hill startuje o godzinie 19.30, a Metro o godzinie 21.00. Melancholy Hill istnieje już od ponad 10 lat. Jest to warszawskie trio, które charakteryzuje się emocjonalnymi tekstami i dojrzałym brzmieniem, a wraz z charakterystycznym wokalem od lat stanowią znak rozpoznawczy zespołu. No i dzięki temu wielu słuchaczy, a także dziennikarzy docenia bardzo tę grupę. Zespół ma na koncie dwa wydawnictwa. Ma na koncie album długogrający, a także epkę, czyli takie krótkie wydawnictwo. No i będziecie mogli zobaczyć grupę Melancholy Hill dzisiaj w ramach Sceny nad Rusałką 19.30, a z kolei o godzinie 21.00 jedna z największych nadziei polskiej muzyki alternatywnej, polskiej muzyki rockowej, wystąpi zespół Metro, który powstał 5 lat temu w Warszawie. Dotychczas wydali tylko dwie epki, jeszcze nie mają na koncie albumu długogrającego, ale takie single jak na przykład Na balkonie czy Nic nie płonie, to są utwory, które zaskarbiły sobie serca nie tylko tych młodych słuchaczy, ale także tych słuchaczy, którzy pamiętają polskie brzmienia lat 80. Melancholy Hill, a także Metro dzisiaj w ramach cyklu Scena nad Rusałką. Melancholy Hill 19.30, Metro godzina 21.00. Wstęp na oba koncerty jest wolny. No ale nie tylko na te koncerty Was zapraszam, bo zapraszam Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny już jutro o godzinie 11.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17 za nami na naszej antenie. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy Anię Dąbrowską, Tego chciałam. Następnie Ewelina Flinta i Żałuję. Później Madonna i American Pie, a przed chwilą pojawiła się grupa Maroon 5 i She Will Be Loved. Przed nami punktualnie o godzinie 17 pojawią się ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na przykład w Poznaniu, ale również z tym, co dzieje się w kraju. No ale teraz ani nie Poznań, ani nie Polska, będzie o Stanach Zjednoczonych, a o Stanach Zjednoczonych śpiewa Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Za nami muzycznie na naszej antenie Bruce Springsteen, a także Coldplay. Przed nami ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Szpital Jątrzera w Poznaniu otrzymuje pomoc. Czeka nas wyjątkowy miesiąc na niebie. Mężczyzna, który podłożył bombę na stacji benzynowej w Swarzędzu, usłyszał zarzuty. Stowarzyszenie Nasze Serce przekazało Szpitalowi Klinicznemu imienia Karola Jątrzera w Poznaniu sprzęt potrzebny w codziennym diagnozowaniu i leczeniu małych pacjentów. Wartość wsparcia dla oddziału kardiochirurgii dziecięcej wyniosła około 200 tysięcy złotych, przekazuje prezes Stowarzyszenia Nasze Serce, profesor Michał Wojtalik.
3: Przekazaliśmy pierwsze dwa elementy z tej listy. To był ultrasonograf kieszonkowy, którego można korzystać w połączeniu z telefonem komórkowym, smartfonem czy z tabletem. Również w warunkach w czasie transportu, w czasie przejazdu chorego. I drugi element to była sonda przełykowa dla noworodków, bo noworodki niemowlęta stanowią 60% operowanych pacjentów na kardiochirurgii dziecięcej.
2: Organizacja była też inicjatorem budowy nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej, który został otwarty 7 lat temu. Na ten cel darczyńcy przekazali około 700 tysięcy złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Przed nami wyjątkowy sierpień na niebie. W przyszłą środę na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu. Aż 84% powierzchni słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UAM zachęca

0: co jednak, by już teraz obserwować, co dzieje się na niebie.
1: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, czyli praktycznie już za tydzień, tym w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
0: Połączenie zaćmienia Słońca i roju Perseidów jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może nie zdarzyć się przez wiele lat. Senat odrzucił Mateusza Szpytmę na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przeciwko kandydaturze obecnego wiceprezesa IPN. Głosowało 50 senatorów, za było 38, a jeden się wstrzymał od głosu. 17 lipca Sejm zgodził się na to, by to on został prezesem Instytutu, ale do objęcia stanowiska była potrzebna zgoda Senatu. Mateusz Szpytma po głosowaniu nie był zdziwiony jego wynikiem.
2: Spodziewałem się tego głosowania od pewnego czasu, więc nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie. Nie traktuję tego w kategoriach rozczarowania. Wystartowałem, przeszedłem przez dwa ważne etapy. Trzeciego się nie udało. Trudno. Myślę, że moje związki z obecnym prezydentem jako prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakby to dawano mi wielokrotnie do zrozumienia, że to, że byłem zastępcą Karola Nawrockiego, nie działa na moją korzyść.
0: Senatorowie, którzy głosowali przeciwko kandydaturze Mateusza Szpytmy, podkreślają, że nie zgadzają się, by to on objął stanowisko prezesa IPN, ponieważ kiedy był zastępcą Karola Nawrockiego, w Instytucie dochodziło do nieprawidłowości finansowych. Potwierdziła to w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Mateusz Szpytma podkreślił, że zarzuty do tej pory nie zostały skierowane do prokuratury.
3: Informacje z regionu.
0: Na 10 lat może trafić do więzienia mężczyzna, który na stacji paliw w Swarzędzu we własnym samochodzie umieścił urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Następnie powiadomił służby o zagrożeniu. Mężczyzna trafił do aresztu, jest podejrzany o składanie fałszywych zeznań, tworzenie fałszywych dowodów oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa eksplozji materiału wybuchowego. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna niewiele niższa, 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach, ale może zanim to sprawdzimy, dzisiaj dzień się kończy o godzinie 20.36, a teraz zobaczmy już faktycznie na temperaturę. No i wygląda tak, że w piątek i w sobotę maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. W niedzielę powracamy do temperatur powyżej 30 kresek, bo w niedzielę równo 30, a w poniedziałek 32 stopnie Celsjusza na plusie.

6 minut po godzinie 17. Kończymy już na dziś, kończymy. Druga zmiana odmeldowuje się ze studia Radia Emaus. Kuba Antkowiak, Mateusz Markiewicz. Byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17. Słyszymy się tak samo jutro, już za moment mini audycja, a nawet audycja dookoła świata. A kończymy dzisiaj pasma w Radiu Emaus z utworem R.E.M. Losing My Religion. Dzięki wielkie za czwartek. Słyszymy się w piątek. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Tym razem po raz kolejny zaglądamy na słoneczny półwysep apeniński do przepięknych Włoch, a odwiedzimy region Molise. To region położony w centralnej części Półwyspu Apenińskiego, dosłownie wciśnięty gdzieś pomiędzy Abruzję, Latium, Kampanię i Apulię. Jest to jeden z najmniejszych i najbiedniejszych włoskich regionów, nieco zapomniany także przez samych Włochów i wciąż nie do końca odkryty przez turystów. To także najmłodszy region, który oddzielił się od sąsiedniej Abruzji dopiero w 1963 roku. Nie ma tu wielkich miast jak Neapol, Florencja, Rzym czy Mediolan. Nie ma też spektakularnych zabytków. Swego czasu istniało nawet powiedzenie i bardzo popularny hashtag Il Molise non esiste, czyli Molise nie istnieje. Ale Molise istnieje, ma się bardzo dobrze i wbrew pozorom ma bardzo wiele do zaoferowania, szczególnie tym, którzy szukają dzikiej przyrody, pięknych górskich krajobrazów, zacisznych plaż, lokalnych smaków i tradycji, a także świętego spokoju. Można tu znaleźć dziewicze plaże i ośnieżone góry, malownicze wybrzeże usiane fortecami i dobrze zachowane rzymskie miasto, które bez problemu może rywalizować z Pompejami. Molise ma jednak tę przewagę nad innymi regionami, że nie ma tu tłumów turystów i każdy niespiesznie może delektować się tym miejscem. To także region bardzo mocno przywiązany do swoich tradycji i zwyczajów. Chyba nigdzie indziej nie ma tak wielu świąt, fest i festiwali, jak właśnie w Molise. Organizowane są niemal w każdej, nawet najmniejszej wiosce i nieważne o jakiej porze roku przyjedziemy do Molise, to zawsze trafimy na jakieś lokalne święto. Molise słynie też m.in. z produkcji zamponie. To nic innego jak dudę, czyli instrument muzyczny charakterystyczny dla pasterzy. Także produkcja dzwonów ma tu bardzo długą tradycję. Historia wyrobów z brązu na tym terenie sięga aż III wieku przed naszą erą. Natomiast jedną z najczęściej przywożonych pamiątek z tego regionu jest tutejsza ceramika produkowana przede wszystkim w stolicy, czyli Campo Basso, a której tradycja sięga dawnych czasów. Warto też wspomnieć, że Molise to mały region o wielkich tradycjach kulinarnych, gdzie stare przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie i gdzie wciąż bardzo dużą wagę przywiązuje się do tradycji. To region bardzo rolniczy, dlatego tutejsza kuchnia opiera się przede wszystkim o lokalne produkty, o to, co zrodziły tutejsze ziemie. A że Molise to również zielona wyspa na mapie Włoch z przepiękną, naturalną i wciąż jeszcze nieskażoną przyrodą, to można być pewnym, że tutejsze produkty są naprawdę najwyższej jakości. Tak jak wspomniałem, jeszcze do 1963 roku Molise wraz z sąsiednią Abruzją tworzył jeden region. Dlatego nie ma się co dziwić, że niektóre przepisy są podobne dla obu tych miejsc. A czym tutejsza kuchnia stoi? To przede wszystkim cudowna oliwa z oliwek, aromatyczne trufle, fantastyczne makarony, niezwykłe sery, no i wyborne wino. A jako, że jest to region, który oprócz uprawy ziemi zajmuje się także hodowlą owiec i bydła, to nie można zapomnieć też o chlubie regionu, czyli tutejszych wędlinach. Jednym z najważniejszych produktów Molise jest natomiast cebula z Iserni, zwana też cebulą Świętego Piotra. Molise to kraina wciąż nieskażona i zamieszkana przez niezwykle gościnnych ludzi, a turyści mogą tu znaleźć wszystko, czego szukają. Zwiedzając ten region, warto pamiętać jednak, że jest on słabo zaludniony. Cały region liczy sobie około 300 tysięcy mieszkańców, czyli mniej niż Poznań. A przez to, że jest słabo zaludniony, ma też słabo rozwiniętą komunikację publiczną. Dlatego najlepiej zwiedzać go samochodem. Starożytne tradycje i zapierające dech w piersiach krajobrazy, średniowieczne wioski, zamki i wieże, rezerwaty przyrody i obszary archeologiczne. To naprawdę tylko niektóre powody, dla których warto wybrać się w wyjątkową podróż po tym wyjątkowym kawałku Półwyspu Apenińskiego. i przeżyć tu niezapomnianą przygodę. A co w Molise warto jest odwiedzania? Zacznijmy od stolicy tego regionu, czyli od Campo Basso. Miasto liczy niespełna 50 tysięcy mieszkańców. Jest położone na wysokości mniej więcej 700 metrów nad poziomem morza między rzekami Biferno i Fortore. To sprawia, że jest to jedno z chłodniejszych miast we Włoszech. Nierzadko zdarza się, że zimą regularnie pojawiają się opady śniegu, natomiast jesienna pogoda może być mokra i deszczowa. Miasto składa się tak naprawdę z dwóch części: historycznej, leżącej na zboczu wzgórza, oraz części nowoczesnej, która rozciąga się na równinie i powstała dopiero w XIX wieku. Jeśli szukamy czegoś spokojnego i osobliwego, odrobiny odpoczynku i relaksu, a jednocześnie chcemy czerpać z Włoch to, co najlepsze, to obowiązkowo powinniśmy odwiedzić Campo Basso. Spokojne, pełne niezwykłego uroku i piękna, położone między górami Sannio i Matese, będzie idealną odskocznią od zgiełku i gwaru Rzymu czy Mediolanu. Symbolem Campo Basso jest XIV-wieczny zamek Monforte. Został on wzniesiony przez Normanów i góruje nad całym miastem, a z jego tarasów można podziwiać panoramę miasta i okolic. Obok zamku znajduje się sanktuarium Santa Maria del Monte. Warto odwiedzić też katedrę Świętej Trójcy. Świątynia została wybudowana w 1504 roku, jednak uległa zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi i w całości odbudowano ją na początku XIX wieku. Najstarszą świątynią w mieście jest kościół San Giorgio i poświęcony jest patronowi Campo Basso, czyli świętemu Jerzemu. Powstał w miejscu dawnej świątyni Herkulesa. Na uwagę zasługuje również XIII-wieczny kościół San Bartolomeo czy barokowa świątynia San Antonio Abate. Co roku, 17 stycznia, na placu przed kościołem rozpalane jest wielkie ognisko ku czci patrona tej świątyni. W mieście jest też kilka muzeów, m.in. Międzynarodowe Muzeum Miniatur Szopek Guido Colitti. W swoich zbiorach ma około 400 miniatur szopek z całego świata, wykonanych z drewna, kartonu, terakoty, a także masy perłowej czy korka. Warto zajrzeć również do Muzeum Tajemnic. Związane jest ono z uroczystością Bożego Ciała i organizowanym tego dnia w Campo Basso Festival dei Misteri. Historia tego festiwalu sięga połowy XVIII wieku, a jego centralną częścią jest poranna procesja tzw. misteri, czyli tajemnic. To 13 olbrzymich rozmiarów konstrukcji żywych obrazów przedstawiających sceny biblijne i żywoty świętych. Do konstrukcji poprzypinani są mieszkańcy poprzebierani za anioły, a misteri niesione są na ramionach przez wolontariuszy. Na co dzień konstrukcje te można oglądać właśnie w Muzeum Tajemnic. W okolicach Campo Basso warto odwiedzić również zamek Carafa Ferrazzano, wspaniały amfiteatr rzymski z epoki Flawiuszu w miejscowości Larino, czy niezwykle malownicze Oratino i Civita Campomarano z niezwykłym XV-wiecznym zamkiem. Ale więcej o tych atrakcjach w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: lato z Radiem Emaus. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Bardzo gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Emaus i czytelników przewodnika katolickiego, i to słowo gorąco jest tutaj nie bez znaczenia.
2: Taki mamy tydzień, taką mamy porę roku.
1: Taki mamy klimat.
2: Trzeba się do tego przyzwyczaić, chociaż myślę, że ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że takie fale występują. A skoro o przyzwyczajeniu mowa, to myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego, że liczba ludności w Polsce to 38 milionów, tak gdzieś mieliśmy wdrukowane. Różnego rodzaju doniesienia mówiły o tym, tak, ale de facto jest nas w Polsce co najmniej milion mniej. Tymczasem najnowsze dane, jakie dostarczył Główny Urząd Statystyczny, pokazały, że tak naprawdę jest nas więcej niż 38 milionów.
1: Ale na okładce jest napisane, w Polsce mieszka aż 38,8 miliona osób. I wydaje mi się, że to osób jest tu kluczowe, nie Polaków.
2: Tak, dokładnie tak, bo 2,3 miliona to obcokrajowcy. Daliśmy te liczby na okładce, żeby powalczyć właśnie z takimi funkcjonującymi mitami właśnie co do tych 38 milionów i co do tego, jak ilu obcokrajowców w Polsce przebywa, bo nie wiem, czy szacowalibyśmy ich ilość, ich liczbę właśnie na te 2,3 miliona. To jest też nasz temat numeru, a w duecie Piotr Wójcik, Karolina Sternal, nasi autorzy właśnie zastanawiają się, skąd wzięły się te liczby. Przedstawiają też nową metodologię badań, bo GUS troszkę inaczej niż zazwyczaj policzył liczbę osób mieszkających w Polsce. No i starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dalej się to będzie rozwijać. Bo liczby liczbami, ten kryzys demograficzny, który gdzieś tam czai się i dobrze wiemy, że jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, dobrze wiemy, że skoro nie rodzi się wystarczająco dużo dzieci, to tak naprawdę Polska będzie się wyludniać, a tutaj pojawiają się koncepcje, że może właśnie ci obcokrajowcy, migranci są szansą na to, żeby ta nasza gospodarka się w jakiś sposób kręciła. Do pewnego stopnia tak, ale to nie jest takie proste, bo jak pisze, zdaje się, Piotr Wójcik, chociaż może to była Karolina, zaraz się upewnię.
1: O tym, że co ZUS policzył?
2: Tak, to Karolina.
1: Właśnie o tym powiedzieć, że jak tak sobie myślę o tym, że jesteśmy w połowie wieku produkcyjnego i myślimy o tej emeryturze i czytam tutaj, że ZUS policzył, że dla zatrzymania się starzenia demograficznego co roku musiałby do Polski przyjeżdżać około 300 tysięcy ludzi, to przy założeniu, że wszyscy zostają u nas na stałe.
2: No i pewnie też wszyscy pracują.
1: A to też by oznaczało, ja rozumiem, to czytam między wierszami, że to nie tylko chodzi o zatrzymanie starzenia się demograficznego, ale również o wypłacalność ZUS-u.
2: Tak. To jest ten problem, z którym od wielu, wielu lat już mamy do czynienia. Także taki to temat numeru przygotowujemy, tam jest zdecydowanie więcej liczb, tam jest zdecydowanie głębsza analiza, tam jest też zdecydowanie więcej prognoz na przyszłość dotyczących tego, ilu nas będzie i jacy w Polsce będziemy. Także odsyłamy do tego naszego tematu numeru i tematu z okładki.
1: A polecamy też rozmowę z Krzysztofem Ołdakowskim, to jezuita, który przez wiele, wiele lat pracował w Radiu Watykańskim, ale nie tylko, kierował tam sekcją polską, ale także współpracował i współpracuje także z mediami publicznymi. No, można powiedzieć, że zjadł zęby na mediach katolickich od samego środka, czyli właśnie w Watykanie, a to, że był jezuitą, jest nie bez znaczenia, bo rozmawia z nim Małgorzata Bilska o papieżu Franciszku.
2: Tak, i mogę też zdradzić trochę z naszej kuchni, kiedy ten wywiad został spisany, zredagowany przez Małgorzatę Bilską, to ojciec Ołdakowski zapytał zupełnie poważnie, ale wy naprawdę to wydrukujecie? No tak, Tak, ale to już może świadczyć o tym, że nie brakuje tam kontrowersyjnych tez czy trudnych tematów, bo jak pewnie Państwo dobrze pamiętają, sporo było w Polsce krytyków papieża Franciszka. I właśnie między...
1: Było?
2: Było i jest.
1: No.
2: Sporo było tych krytyków, sporo ich jest nadal, a Krzysztof Ołdakowski właśnie zastanawia się, skąd to się bierze. No i mówi między innymi, że Franciszek nie pouczał, jak powinno być, ale dzielił się swoim doświadczeniem Boga, a był w tym bardzo wiarygodny. I jak mówił, że Bóg jest bliski i współczujący, to dlatego, że takiego Boga spotkał i takiego Boga doświadczał. To też sprawia, że ludzie mający obraz Boga surowego, którego kar należy się wciąż bać, Franciszka nie rozumieli. Więcej problemów, jakie z Franciszkiem mieli Polacy, a także więcej dowodów na to, jak bardzo ludzki był papież z Argentyny. Tutaj jest taka ciekawa, osobista historia Krzysztofa Ołdakowskiego. Można znaleźć w tym wywiadzie.
1: A jeśli jesteśmy jeszcze przy tych tematach kościelnych, to na pewno z całą warto przeczytać tekst Michała Kosowskiego, który no, jest, co tu dużo mówić, frankofilem. W związku z tym przejrzał, co tam też nad sekwaną dzieje się w kontekście

0: odwiedzi Francję. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ papież Franciszek wspomniany przed chwilą, no on tak skubał tą Francję, jeśli tak można powiedzieć. Znaczy pojawiał się w różnych miejscach, ale głównie przy jakichś konkretnych okazjach. Najczęściej było to związane z jakimś problemem, najczęściej społecznym. Natomiast właściwie nie udał się w taką pełną pielgrzymkę do Francji. Z czego to wynikało? No, trochę próbuję to rozgryźć. Michał Kłosowski, natomiast oczywiście przygląda się temu, jak te przygotowania, jak ta pielgrzymka papieża Leona będzie wyglądać, bo no, Leon ma też pewien swój styl, jest kilka rzeczy ważnych zaplanowanych i to też będzie pokazywać właśnie, jaki jest cel i kierunek pewnie tejże pielgrzymki. A z kolei Łukasz Kobyszko, to już kończąc trochę te tematy kościelne, to zachęcam, bo zastanawia się nad kwestią chrześcijaństwa kulturowego, a właściwie, no właśnie, są takie tęsknoty czasami do tego, co było, właśnie do tego Christianitas, czyli że wszystko w Europie, także w Polsce, przesiąknięte będzie wartościami chrześcijańskimi i prawo, i życie społeczne, i tak dalej. No pytanie, czy taki model jest do utrzymania, albo jeszcze inaczej, czy to jest nasz cel? To może zabrzmi teraz kontrowersyjnie, ale czy o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby właśnie taki model utrzymać? I czy w społeczeństwach pluralistycznych, tak bardzo zróżnicowanych, w ogóle jest to możliwe? Bardzo ciekawa taka myśl, która jest jakimś wkładem w tę dyskusję. Nie będę zdradzał, za jaką opcją się opowiada Łukasz Kobyszko. No, sięgnijcie i przeczytajcie.
1: Spluralizowane społeczeństwa, no to też spluralizowana prawica i jak widzę, bo ja już mam ochotę, żeby właśnie tak, chociaż temperatura może tonuje tą euforię, ale grill smaczny intelektualnie, to Piotr Zaremba, który komentuje słynne spotkanie założycielskie, można powiedzieć,
0: nowej formacji. Pochwalę się, że tytuł sam nadałem.
1: U Mateusza Morawieckiego, ale my jak zawsze zresztą na takiej bieżącej polityce się nie skupiamy. Nas interesują ważniejsze rzeczy, takie spojrzenie z szerszej perspektywy.
0: Na przykład z perspektywy

0: płciowe i tak dalej. Bardzo ciekawy tekst Dawida Gospodarka, który wychodzi od, nie od polskiego przykładu, ale od tego, co wydarzyło się w Niemczech, kiedy muzułmanin wjechał na tej ulicy Świętego Krzysztofa w tłum ludzi, którzy wtedy świętowali ten czas Pride. I wydawałoby się, i tak przynajmniej pojawiło się w przestrzeni w polskich mediów, że no tak, no właśnie, to znowuż jest problem islamu. Tymczasem okazuje się, że nie jest to tylko problem islamu, że w ogóle jest problem radykalizowania się języka, że również bardzo radykalny jest język prawicy w Niemczech, myślimy tutaj o AfD. I jak to wszystko także rezonuje w kraju nad Wisłą? No to polecamy właśnie Dawida Gospodarkę, bo niestety kilka słów za dużo, to znamy z historii, to niewiele potrzeba. Kilka słów za dużo, a mogą się wydarzyć naprawdę tragiczne rzeczy, których konsekwencje przez lata lub dziesiątki lat będą trwały.
1: O takiej debacie publicznej toczonej w internecie pisze też Mirosław Konkel, jak sztuczna inteligencja wypacza poglądy i psuje debatę publiczną. To są takie, można by było powiedzieć, małe, subtelne, prawie niezauważalne ingerencje, bo sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie tak dobrze zredagować to, co chcielibyśmy zamieścić w internecie. Ale są już badania, które pokazują, że te zmiany dotyczą naszego stylu i wskutek tego mamy do czynienia ze zmianami w całej debacie publicznej, bo AI ma trochę spaczone poglądy na obiektywizm. Tak bym to powiedział. Więcej w tekście, który możemy przeczytać w tym numerze przewodnika. I jeszcze też jeden bardzo ciekawy tekst, który z tego działu społecznego warto byłoby polecić. Znowu takie spojrzenie szersze, znowu takie spojrzenie głębsze. To Jacek Borkowicz i recenzja książki Izrael, co poszło nie tak. Jak pisze Jacek, Izrael ufundowano na haśle nigdy więcej. Dlaczego więc naród ofiar sam stał się agresorem? Ta książka musiała powstać, bo ratuje honor żydowskich obywateli Izraela i robi to także w oczach wielu Polaków. Autor jest Żydem, więc tym bardziej warto przeczytać to, co mówi o swoich rodakach. No i niestety nie są to rzeczy pozytywne. Dominujące wobec palestyńskich współmieszkańców odczucia Izraelczyków to mieszanka gniewu i strachu z komponentem całkowitej niezdolności do empatii wobec ludności Gazy. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, bo dobrze wiemy, co się dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie od wielu, wielu lat, ale kluczowe jest pytanie, dlaczego tak się stało i czy można coś z tym zrobić. Więcej właśnie w tekście Jacka Borkowicza, a skoro jesteśmy niedaleko działu Blisko Siebie, to jeszcze krótka zajawka artykułu, który powinni przeczytać, myślę, że obowiązkowo, rodzice nastoletnich dziewcząt. To jest tekst Obsesja pielęgnacji. I każdy, kto ma nastoletnią córkę w domu, ten dobrze wie, jak ważna jest dbałość o wygląd, ten mityczny skincare, tak?
0: To, że ja myślę, że to już dotyczy dzisiaj nie tylko dziewcząt.
1: Dziewczyny, ale wydaje mi się, że jednak w ich przypadku jest to dużo, dużo, dużo poważniejsze niż w przypadku chłopaków. Dziewczyny nastoletnie bardzo dobrze orientują się, jak tam w tych wszystkich drogeriach i sklepach oferujących kosmetyki ułożone są te wszystkie produkty, które są do czego i jak należy ich używać. I nie ma w tym nic złego, że chcą się o siebie zatroszczyć, ale niekiedy ta troska o zdrowie i atrakcyjny wygląd przeradza się w groźną obsesję, która może udzielić się tysiącom nastolatek i udziela się tysiącom nastolatek za sprawą właśnie mediów społecznościowych. Często takie zabiegi mają podłoże lękowe, obsesyjno-kompulsywne albo też stanowią wyraz bardzo niskiej samooceny, którą młoda osoba próbuje zatuszować, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk. I dlatego właśnie ten tekst warto polecić wszystkim tym, którzy mają w swoich rodzinach właśnie nastoletnie dziewczęta, bo można by było znowu powiedzieć, no tak, ta głupia kultura, ten głupi internet, to wszystko sprawia, że to właśnie siedzą przed tym lustrem. Te problemy są poważniejsze i czasami łatwiej jest właśnie tak się zżymać, wyzywać itp. itd., a trudniej jest zdobyć się na rozmowę, żeby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi i czym to jest podszyte.
0: Wspominaliśmy tutaj już o tych wielkich festiwalach.

0: muzycznych, religijnych, ewangelizacyjnych, chociaż pewnie niektórzy by polemizowali z tym określeniem ostatnim, które miały miejsce, będą miały miejsce w Polsce. To jakby trochę na kanwie tego Szymon Bojdo rozmawia z Anne-Marie, chyba dobrze to wymawiam, o popowej muzyce, właśnie tworzeniu muzyki chrześcijańskiej, więc taki myślę też przyjemny, lekki temat, który dobrze może zrobić na wakacje i rzeczywiście zachęcić do tego, żeby spojrzeć też na taką muzykę jako jakiś element z jednej strony odpoczynku, a z drugiej strony czasami też wejścia w formę modlitwy czy medytacji, bo ostatecznie tego typu muzyka tworzona właśnie temu ma ostatecznie służyć.
1: Sierpień, który mamy, to też miesiąc trzeźwości czy miesiąc abstynencji, a w rozmowie bez owijania Krzysztof Wojcieszek, który właśnie zajmuje się od wielu lat tym problemem i pisze też o zmianach, które się dokonują. Ciekawe, że Światowa Organizacja Zdrowia i rządy kilku państw dzisiaj już oficjalnie proponują abstynencję. Brytyjczycy na przykład zrezygnowali z lansowania modelu picia rozsądnego. Widać więc, że ewidentnie dostrzegamy problem nadużywania czy używania w ogóle alkoholu. Jak na tym tle wygląda Polska i na co powinniśmy zwracać uwagę? O tym można przeczytać na koniec tego wydania przewodnika katolickiego, który tutaj Państwu bardzo gorąco polecam.
0: To skoro mowa była o piciu, to idziemy się napić, ale wody, dlatego że w tych upałach nawadniać się trzeba i wodą ponoć najlepiej z cytryną.
1: Chłodnego popołudnia życzymy.
0: Ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Piotr Jóźwik, do usłyszenia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus.

słuchać zdumionych głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
3: To San Francesco però imparate la radio.
4: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
2: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
4: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustyńskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
2: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
4: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowo Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli opowieści o naszych braciach mniejszych. Kłaniamy się nisko, ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk, witam.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy znowu być z Państwem. Dziękujemy za wszystkie dobre głosy dotyczące naszej audycji. Już tyle powiedzieliśmy o ptakach, a to ciągle jest nie wszystko, bo o nich można mówić bardzo, bardzo wiele i cieszymy się bardzo, że bez końca pan Paweł, specjalista, jest z nami. Przed chwilą tak poza mikrofonem, poza anteną mówiliśmy, że tutaj, gdzie jest nasze radio na Hartowie, jest ciekawe miejsce do obserwacji ptaków.
2: Bardzo ciekawe miejsce do obserwacji ptaków. Po raz pierwszy, jak przyjechałem na spotkanie do księdza, widziałem pleszkę. Dzisiaj natomiast, kiedy siadłem z roweru, usłyszałem dzięcioła zielonego. Także pozazdrościć miejsca. Albo może nieprzypadkowo w tym miejscu się spotykamy. O, w ten sposób.
1: Ja od razu mam jakieś wyrzuty, bo ja tutaj jestem codziennie, ja nic nie widzę. Mało słyszę. Ale oczywiście się śmieję, ale to jest, no jest powód może trochę do wstydu bardziej, że trzeba ten wzrok wyostrzyć, jakąś wrażliwość i trochę w tym mieście, w tym hałasie umieć się zatrzymać i zobaczyć coś więcej.
2: Taką dykteryjkę małą powiem z własnego doświadczenia. Kiedyś byłem na spacerze w jednym z moich ulubionych miejsc i szło dwóch panów. Ja akurat robiłem zdjęcie i się pytałem, a co pan tam widzi przez tą swoją lufę? No ja mówię, widzę tutaj sikorkę bogatkę, sikorkę modrą, kowalika, dzięcioła pstrego i tak dalej, i tak dalej. Oni tak patrzą, mówią, a nie, my nie widzimy nic, bo to wszystko takie same małe wróble szare są. Ja mówię, panowie, nie są to wszystko małe szare wróbelki, proszę zwrócić uwagę na to, na tamto, na owamto. No i tak sobie obserwowaliśmy wspólnie te ptaki, po czym panowie się ze mną pożegnali, a na ochotę powiedzieli mi taką fajną rzecz, że mówi, jeden ten pan do drugiego mówi, patrz Władzi, my tędy 20 lat chodzili i nic nie widzieli.
1: Dokładnie, to jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, że ja tu jestem codziennie i ja tych ptaków jakoś nie widzę, a może nie staram się...
2: Ale już niedługo.
1: ...dostrzec, no mam nadzieję, tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu, już jak mówiłem tyle już powiedzieliśmy, bo mówiliśmy sobie o ilości ptaków, o różnych gatunkach, mówiliśmy o przemieszczaniu tym jesiennym ptaków, o tych migracjach, a dzisiaj, to tak jakoś tam się ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, nasunął ten temat, bo no właśnie, pewne przysłowia niosą w sobie, czy mają w sobie odniesienie do ptaków. I dlaczego tak jest? Skąd to się bierze? No właśnie, panie Pawle, język polski zawiera dużo powiedzeń takich jak na przykład mieć sokoli wzrok.
2: Tak, tych powiedzeń jest bardzo dużo. To wynika po prostu z prostej obserwacji. To, co opisujemy, czyli język, to jest po prostu opisywanie rzeczywistości. I można mieć, tak jak ksiądz powiedział, sokoli wzrok, a można mieć też łabędzią szyję. Można puszczyć się jak paw.
1: Właśnie.
2: Lub kogoś papugować. Można kogoś wystrychnąć na dudka. Można jeść tyle, co wróbelek. Można mieć ptasi mużrek. Można chwytać dwie sroki za ogon. Można być mądrym jak sowa. Można bazgrać jak kura pazurem. Można mieć kurze łapki wokół oczu, bądź pakowaty kolor włosów. Coś może być tylko dla orłów. Możemy chodzić gęsiego lub w parach.
1: No naprawdę, tak, są takie powiedzenia.
2: Pragnąć czegoś jak kania dżdżu. Coś nam się może przytrafić jak ślepej kurze ziarno. Bądź coś może się okazać dla nas kurą znoszącą złote jaja.
1: Tak.
2: Białym krukiem.
1: Aha.
2: Bądź łabędzim śpiewem.
1: No
2: ja
1: naprawdę.
2: Myślę, że te wyimki to są tak naprawdę niewielka ilość tego, co w języku polskim można spotkać, ale myślę, że wystarczająco dużo, żeby zobrazować jakby słowami pytanie, czy odpowiedź na pytanie, które ksiądz zada.
1: Ja tego słucham tutaj sobie, to wszystko przypominam, że rzeczywiście my tych zwrotów, tych przysłów różnych używamy. Częściej, rzadziej, ale gdzieś tam w życiu się pojawiły. Rzeczywiście.
2: Chyba najrzadziej jak kania dżdżu, czegoś jak kania, na coś jak kania dżdżu, to jest chyba staropolskie takie wyrażenie, ale zrozumiałem, myślę, dla wszystkich.
1: Aż zacząłem się troszeczkę uśmiechać, ale właśnie, tyle tego jest, no i skąd to się wszystko jakoś tak bierze. Oprócz tych zwrotów, no, funkcjonuje też wiele ptasich przysłów. Wszyscy znamy przysłowie wybierać jak sójka, na przykład sójka za morze, czy jedna jaskółka wiosny nie czyni.
2: Tak, to są tak zwane ptasie przysłowia, czyli to są przysłowia, w których bohaterami są ptaki po prostu. I tych przysłów również jest sporo. Jedne są czytelne, wręcz oczywiste, inne kryją w sobie pewne zagadki, paradoksy, a nawet sprzeczności, bo kultura ludowa na przykład pełna jest sprzeczności. Niektóre nazywają rzeczy po imieniu, inne mogą obnażać i krytykować w bardziej subtelny sposób. Wiele z nich, szczególnie te, które odnoszą się do zjawisk przyrody, wyrastają jakby na gruncie, mówiąc językiem kolokwialnym, kultury ludowej. Natomiast taki króciutki przegląd tych przysłów naszych polskich, zaczniemy od bohatera pod tytułem Wróble. To specjalnie dla księdza, bo dziękuję. Wiem, że to jest księdza ulubieniec.
1: Tak jest.
2: A więc tak. Przysłowie, których bohaterem jest wróbel. Starego wróbla na polewie nie złapiesz. Lepszy wróbel garści niż gołąb na dachu. Bądź wersja tego przysłowia. Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu. Bądź lepszy wróbel w garści w ręku niż dzięcioł na sęku. Kolejne przysłowie z naszym bohaterem ulubionym to: już wszystkie wróble o tym ćwierkają. Bądź kto się wróblem urodził, ten kanarkiem nie umrze. Bądź słówko wróblem wleci, a powróci wołem. To tylko jeden gatunek i garść przysłów jakby z naszym bohaterem wróblem.
1: No właśnie, ale panie Pawle, bo nie tylko wróble występują w naszych przysłowiach. Jakie jeszcze gatunki ptaków są obecne w tych przysłowiach?
2: No, wróbel jest najliczniejszym naszym ptaszkiem. Bardzo go kochamy za to. Natomiast nie jest jedynym bohaterem przysłów oczywiście. Oprócz wróbla, na przykład jaskółka jest bohaterem kilku przysłów. Więc mamy: powiadały jaskółki, że niedobre spółki. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jeśli wejdziesz między wrony, kracz jak i one, bądź musisz krakać jak i one. Kruk krukowi oka nie wykole. Zły to ptak, co własne gniazdo kala.
1: O, tak, tak.
2: Każda pliszka swój ogonek chwali. Każdy dudek ma swój czubek. I teraz kolejna grupa przysłów to są przysłowie, tak jak powiedziałem wcześniej, które wyrastają z kultury ludowej, wyrastają z obserwacji otaczającego nas świata i odnoszą się do świata przyrody i w kulturze chłopskiej bardzo ważną rzeczą była pogoda, więc odnoszą się też do przepowiedni jakby pogodowych. Tutaj mamy kilka również takich przysłów. Kiedy się jaskółka zniża, deszcz się do nas zbliża.
1: Tak wejdę w słowo. I to chyba się sprawdza, prawda?
2: Tak. Znaczy to wędkarze do dzisiaj znają bardzo dobrze to przysłowie i ono
1: będzie,
2: się sprawdza.
1: Będzie padać. Jest kółka nisko, to będzie padać.
2: Kiedy bocian na święty Józef przybędzie, to wiosny już nie będzie. Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają. Jak przylecą bociany, pierwszy zagon zaorany. Kos gwiżdże na jedlinie, jutro nas deszcz nie minie. Dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. To jest kolejna przygarść przysłów właśnie tak związanych z przewidywaniem pogody, która się odnosi do zjawisk przyrodniczych.
1: Ich jest bardzo dużo, my wszystkich nie jesteśmy w stanie omówić, ale na przykład, no jedno tutaj już ono padło, to przysłowie z najbardziej znanych, mówi, że każda pliszka swój ogonek chwali. No, jak my powinniśmy interpretować to przysłowie? Czy ono ma jakąś też swoją historię, jak się ma do rzeczywistości, do dzisiaj i czy naprawdę chwali pliszka się swoim ogonkiem?
2: Zaraz odpowiem na wszystkie pytania po kolei. A więc tak, to przysłowie mówi nam, że każdy lubi się chwalić swoimi zasługami, nawet wtedy, kiedy one są tylko wyobrażone bądź bezpodstawne. Każdy nas lubi się chwalić tym, co posiada. Każdy chce podkreślić swoje sukcesy, zasługi, nawet takie małe lub nieistotne. Czyli każda pliszka swój ogonek chwali. Natomiast jeśli chodzi o to przysłowie, ono funkcjonuje przynajmniej w trzech zapisach. Najstarszym zapisem jest zapis, który mówi o tym, że nie każda pliszka, tylko każda liszka swój ogon chwali.
1: O.
2: Liszka w języku łowieckim dawnym to jest samica lisa. Wiemy, że liszka ma puszysty ogon, szczególnie zimą i stąd może i ma prawo, a nawet powinna się chwalić swoim puszystym ogonem. Jednakże to przysłowie każda liszka swój ogon chwali pochodzi z XVI stulecia. Słowo liszka przestało jakby dla nas mieć pewne takie, przestało być czytelne słowem i słowo liszka zastąpiło słowo pliszka. Stąd mamy brzmienie przysłowia: każda pliszka swój ogonek chwali. Niemniej jednak jest jeszcze nowsza wersja, jakby najbardziej współczesna, tego przysłowia, które mówi, że każda myszka swój ogonek chwali. I teraz jak to się ma do rzeczywistości? Otóż faktycznie jest tak, że jeżeli popatrzymy sobie na pliszkę, to jest to mały ptaszek wielkości wróbla z bardzo długim ogonkiem, który ciągle ten ogonek, ja mówię, tryka od góry do dołu. To jest bardzo charakterystyczna, jest bardzo charakterystyczny ruch ogonka. I powiem szczerze, że wśród, mimo tego, że mamy ponad 10 tysięcy gatunków ptaków, to ten ruch ogona jest bliski tak charakterystyczny, że jest cechą dystynktywną, czy cechą rozpoznawczą całego gatunku. W Polsce mamy 4 gatunki pliszki, to tak na marginesie. Mamy mianowicie pliszkę siwą, pliszkę żółtą, pliszkę górską i pliszkę cytrynową. One się różnią głównie kolorystyką. Natomiast jak jest w rzeczywistości z tym ogonkiem? Otóż ten ogonek ze względu na długość utrudnia ptakom latanie, także pliszka lata bardzo szybko, ale na krótkie odległości. Natomiast tak naprawdę to kiwanie tym ogonkiem ma na celu po prostu pobudzenie do życia z rana owadów, które są niewidoczne, i po prostu to jest, ten ogonek wygania owady z trawy, z takich różnych zakamarków, gdzie one sobie po prostu rano jeszcze śpią, i pomaga w ten sposób zdobywać pożywienie. Mhm. Także nie jest nietrafną interpretacja, że każda pliszka swój ogonek chwali. Warto pamiętać właśnie, że no jest to cecha dystynktywna tegoż gatunku, ale warto również pamiętać o tym, że to jest specyficzna funkcja tego ogonka, przynajmniej dla ornitologa, czyli po prostu pomaga tenże ogonek zdobywać pożywienie.
1: A jakbym powiedział o kimś, że ty jesteś pliszka, no to czy się by ktoś obraził? No ciekawe, nie? No bo jak nie zna tego przysłowia, to nie zrozumie, ale jak zna, to...
2: Jeżeli zna, to myślę, że nie powinien się na księdza pogniewać. No ponieważ no, to jest jakby rzeczywistość. No, lubimy się chwalić. Żyjemy zresztą w kulturze, która jest nastawiona bardzo mocno na to, żeby się w jakiś sposób anonsować.
1: A szczególnie dzisiaj, w tych mediach społecznościowych.
2: Co posiadamy, kim jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że dzisiaj to przysłowie jest pozbawione takiego nawet pejoratywnego kontekstu, które kiedyś gdzieś tam wcześniej mogło funkcjonować, prawda? Mm-hmm. Bo my dzisiaj po prostu musimy się chwalić jakby kulturowo tym, co zdobywamy, osiągamy i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak skończymy nasze nagranie, to aż muszę wejść przepasne otchłanie internetu i znaleźć tą pliszkę i dokładnie ją obejrzeć, a szczególnie ten sławetny ogonek.
2: Delikatnej budowy, delikatnej konstrukcji fizycznej ptaszek. Pliszka siwa podstawowy gatunek jest szaro-biała, ma wydłużoną sylwetkę, czarne duże oczy i bardzo długi ogonek.
1: Panie Pawle, jakie jest ptasie przysłowie, które no, ma najwięcej odmian?
2: Jeżeli mogę, to jeszcze chciałbym chwileczkę powiedzieć o bardzo, bardzo podobnym przysłowiu do przysłowia każda pliszka swój ogonek chwali. Niemniej jednak różni się troszkę od tego przysłowia. Mianowicie mówimy o przysłowiu: każdy dudek ma swój czubek. Dudek to jest jeden z najpiękniejszych ptaków w Polsce, jeżeli chodzi o kolorystykę, jego lot. Wygląda jak egzotyczny motyl w powietrzu, kiedy leci. I faktycznie jego ozdobą jest ogromny czub w kolorach pomarańczowych połączonych z czarnym. No i oczywiście to przysłowie ma uzasadnienie, kiedy mówimy: każdy dudek ma swój czubek. I tutaj w tym pierwszym znaczeniu to jest znaczenie jest zbliżone do każda pliszka swój ogonek chwali. Czyli po prostu każdy z nas chce być indywidualistą, jednym się to udaje, innym nie. Każdy z nas chce się różnić, wyróżnić się z szarego tłumu i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jedno znaczenie tego przysłowia. Natomiast drugie znaczenie jest pejoratywne, bo słowo dudek w XVI stuleciu znaczyło głupek. I jeżeli osoba postronna przyglądała się zachowaniu dudka, no to faktycznie on wyglądał jak błazen, bo raz troszy ten swój pióropusz, raz go zamyka, raz siada na ziemi, podskakuje na tej ziemi, raz siada na gałęzi, raz obserwuje ze złożonym czubem świat, raz z rozłożonym. I jakby te ruchy takie błazeńskie czubka spowodowały, że dudka spowodowały, że powstało takie, a nie inne przysłowie. I teraz tutaj no, ta obserwacja jest troszkę krzywdząca dla dudka, ponieważ dudek stawia tenże pióropusz, kiedy karmi młode, kiedy jest podniecony albo czymś zainteresowany. Ale tak naprawdę najważniejszą jego funkcją to jest funkcja ochrony przed drapieżnikami. Ponieważ w momencie, kiedy Dudek przeczuwa, że może nastąpić atak z góry drapieżnika, siada na ziemi, rozkłada skrzydła maksymalnie, rozkłada maksymalnie ogon i ten piękny swój pankowski czub, przez co staje się dwukrotnie większy niż powiedzmy jest w rzeczywistości.
1: I, tak? Bo i odstrasza w ten sposób.
2: Tak. I do tego mamy pomarańczowo, czarno-białe kropeczki, czyli taka kolorystyka bardzo agresywna. I tym samym staje się mniej atrakcyjny dla ptaków drapieżnych przede wszystkim. Bo jest zbyt kolorowy, zbyt taki... Ta plama jest zbyt agresywna dla drapieżników i to mu po prostu ratuje życie.
1: Ciekawe, ciekawe. Wróćmy do pytania. Panie Pawle, jakie jest takie przysłowie ptasie, które ma najwięcej wersji czy też odmian?
2: Jest takowe przysłowie i my je wszyscy znamy, choć nie zawsze pamiętamy. To przysłowie nam mówi, że pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki. I teraz to przysłowie językoznawcy w polskiej literaturze odnotowali... 67 wpisów ma to przysłowie w różnych źródłach literackich, tak? Natomiast 46 przykładów jest odnotowanych jakby wersji językowych tego przysłowia. Ono się narodziło również w XVI wieku i było słowo pieczone, było na przykład pieczone bądź smażone. Nie wlecą, występowało w wersji lecą, padają, nie przyleciały, nie spadają, nie przyjdą, nie pójdą, nie idą, nie bierzą. Bądź same gołąbki nie wpadną do gąbki. Gąbka to gęba starożytna. Bądź usta, bądź buzia.
1: Czy jakbyśmy to przełożyli na język współczesny, zrozumiały dla nas, co oznacza to przysłowie, które ma tyle wersji?
2: To znaczy to przysłowie, że bez pracy nie ma kołaczy.
1: No właśnie, odpowiadając, tak. Czyli trzeba sobie zapracować.
2: Dokładnie tak, że nic za darmo nie ma i po prostu same gołąbki, czy same smakołyki do buzi nam nie wpadną.
1: Pieczone gołąbki same nie wpadają do gąbki. Ja cały czas myślałem, że to chodzi o jakąś szkołę. I musieliśmy się spotkać w studiu. Wychodzi mu, ja nie wiedzę. Przepraszam, jeśli ktoś się uśmiechnął, no to ma powód ku temu. No to jeszcze jedno pytanie, to pewnie będzie ostatnie na dzisiaj. Czy tytułowa szujka z wiersza Jana Brzechwy wybrała się w końcu za morze, czy nie jednak?
2: Nie wybrała się za morze. Znaczy, szujka z bajki nie wybrała się za morze.
1: Tak.
2: Wszyscy znamy to wyrażenie wybierać jak sójkę za morze. Używamy go wówczas, kiedy zwlekamy z jakimiś działaniami, czynnościami, które powinniśmy zrobić, a których z jakichś powodów nie chcemy robić, bądź zawsze je odkładamy na ostatnią chwilę. Przede wszystkim do przysłowie odnosi się do przemieszczania się, zarówno wyjścia takiego codziennego z domu, jak i jakiegoś dłuższego wyjazdu. Skąd się wzięło? Prawdopodobnie no jest tak, że przy zmianie miejsca czy lokacji, my w coraz mniejszym stopniu to odczuwamy, ale kiedyś ludziom towarzyszył pewien rodzaj takiego lęku, stresu. To Niemcy ładnie określają takim określeniem Reisefieber.
1: Reisefieber, mówimy tak, rzeczywiście. Tak.
2: Bądź widać to też na lotniskach, kiedy ludzie przed tym, nim wsiądą do samolotu, lubią sobie tam dla kurażu, dla spokoju wypić lampkę wina bądź innego trunku. Mm-hmm. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy leciałem samolotem, nie mogłem się nadziwić, czemu to służy. Dopiero później któryś ze znajomych mi to wyjaśnił. Warto dodać, że wiersz ma już ponad 80 lat i dzięki niemu jakby to przysłowie zbierać się jak sójka za morze bardzo mocno się zakorzeniło w polskim języku. I cóż, sójka, żeby podjąć decyzję, czy leci, czy nie leci za morze, potrzebowała 3 lat w wierszu i 4 zwrotek w tego wiersza. Początek pierwszej zwrotki wybiera się jak sójka za morze, ale wybrać się nie może. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Teraz rzekła czas za morze, ale wybrać się nie może. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Kto chce zwiedzać obce kraje, niech zwiedza. Ja zostaję. Natomiast jak to się ma do sójki? Otóż mówiliśmy o tym troszeczkę na ostatnim naszym spotkaniu. Sójka należy do gatunków ptaków, które nie migrują. To znaczy migrują w zakresie 600 powiedzmy kilometrów. W sytuacji, kiedy w danym miejscu kończy się jedzenie, to po prostu przelatują sobie w tereny, gdzie tego jedzonka jest więcej. Natomiast nie migrują na takie duże odległości, powiedzmy, jak inne ptaki. I natomiast na jesieni sójki bardzo skrzętnie i bardzo pracowicie gromadzą zapasy na zimę, czyli głównie są to żołędzie. Oczywiście o połowie tych skrytek zapominają, no niemniej jednak jest ruch w w przyrodzie, że te słoiki po prostu pakują się w sensie takim, że napychają sobie dzioby tymi żołędziami, gdzie się tam magazynują i tak dalej, i tak dalej. I to stwarza jakby wrażenie tego, jakby się gdzieś
1: wybierały.
2: Jakby się gdzieś wybierały. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie wybierają się nigdzie, a już na pewno nie wybierają się za morze, przy czym jako pewna ciekawostka, nasze sójki spędzają zimę w południowo-zachodniej Europie. Natomiast w ich miejsce przylatują do nas sójki ze Skandynawii. I te sójki faktycznie muszą przylecieć przez Morze Bałtyckie, żeby się do nas dostać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o przysłowie pod tytułem wybierać się jak sójka za morze.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Do tematu ptaków wrócimy w następnym naszym spotkaniu już za 2 tygodnie. Ptaki warte poznania, czyli opowieści o naszych braciach mniejszych. Bardzo dziękujemy za uwagę. Ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Do zobaczenia, raczej do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
4: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
5: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Sternik siedział na swoim miejscu. Kilku z załogi okrętu spało w cieniu żagli twardym snem. Wyżej na maszcie siedział strażnik. Ariusz podniósł właśnie wzrok z zegara słonecznego, używanego wówczas do kierowania statkiem, gdy ujrzał zbliżającego się ku sobie wioślarza. Dozorca nazwał cię szlachetnym Ariuszem i mówił, iż jest wolą twoją, abym do ciebie przyszedł, więc jestem. Ariusz spojrzał z podziwem na smukły wzrost i muskularną budowę młodzieńca i myślą błądził po arenie cyrkowej. Śmiałe wystąpienie przybyłego wywarło jeszcze inne wrażenie. W głosie jego było coś, co świadczyło o życiu spędzonym wśród uszlachetniających okoliczności. Oczy młodzieńca, jasne i otwarte, miały wyraz raczej ciekawy niż wyzywający. Mimo że trybun utkwił w nim bystre, pytające i rozkazujące spojrzenie, młodzieniec nic nie stracił ze swego wdzięku. Na twarzy nie odbiło się żadne uczucie psujące jej harmonię i piękność. Nie było na niej groźby ani złośliwości, nic prócz śladów, jakie wyciska wielka i długa boleść, którą złagodził czas tak, jak łagodzi jaskrawość świeżego malowidła. Wszystko to nie uszło uwagi Rzymianina i sprawiło, że nie przemawiał jak pan do niewolnika, ale jak starszy do młodszego. Rzekł więc: Hortator mówił mi, że jesteś najlepszym wioślarzem. Hortator jest bardzo dobry, odparł młodzieniec. Czy dawno służysz? Prawie 3 lata. Zawsze przy wiosłach. Tak, nie pomnę dnia, w którym bym wiosła nie miał w ręku. Praca to ciężka, mało który mąż podoła jej dłużej roku, a ty jesteś jeszcze prawie chłopcem. Szlachetny Ariusz, zapominajsz, duch wiele może. On wzmacnia słabego, podczas gdy silny upada pod brzemieniem. Po mowie twojej sądzę, że jesteś Żydem. Przodkowie moi o wiele wcześniej od pierwszych Rzymian zwali się Hebreami. Zacięta duma twego narodu nie wygasła w tobie, rzekł Ariusz, spostrzegłszy, że twarz wioślarza spłonęła rumieńcem. Duma nigdy nie jest tak głośna, jak kiedy brzęczy kajdanami. Co cię czyni tak dumnym? To, że jestem Żydem. Ariusz uśmiechnął się. Nie byłem nigdy w Jerozolimie, rzekł, ale słyszałem o jej książętach. Znałem jednego z nich, był kupcem i odbywał wiele morskich podróży, ale zaiste urodzony był na króla. Do jakiego należysz stanu? Jeśli mam odpowiedzieć z ławki wioślarza, to jestem niewolnikiem. Zaś mój ojciec był jednym z książąt Jerozolimy, a jako kupiec zwiedził wiele mórz. Znał go i ugaszczał wielki August w swych gościnnych komnatach. Jego imię? Itamar, z domu Hurów. Trybun podniósł rękę ze zdumieniem. Ty, synem Hura? Po chwili milczenia spytał. Cóż cię tu przywiodło? Juda spuścił głowę, a pierś jego wezbrała się boleśnie. Gdy nareszcie zdołał się opanować, spojrzał w oczy trybunowi i rzekł: oskarżono mnie o zamach na życie Waleriusza Gratusa, prokuratora. Ty? Zawołał Ariusz z rosnącym zdziwieniem i cofając się o krok. Tyś owym zbrodniarzem? Rzym cały oburzony był tą wiadomością. Dowiedziałem się o tym zdarzeniu na okręcie pod Bodinum. Obaj spojrzeli po sobie w milczeniu. Nareszcie Ariusz odezwał się pierwszy. Sądziłem, że rodzina Hurów zgładzona z powierzchni ziemi. Straszne wspomnienia wzięły nareszcie górę nad dumą młodzieńca. Łzy zrosiły jego policzki. Matko, matko, ty Tirzo, gdzie wy jesteście? Szlachetny trybunie, gdybyś ty wiedział o nich, mówił składając błagalnie ręce. Powiedz, jeśli wiesz, powiedz, czy żyją, a jeśli żyją, gdzie są, w jakim znajdują się położeniu, proszę cię, powiedz mi. Przysunął się bliżej do Ariusza, tak blisko, że rękami dotykał jego płaszcza. 3 lata przeszły od owego strasznego dnia, błagał dalej. 3 lata życia pełnego nędzy, w którym nic nie widziałem, jak tylko bezdenną przepaść, w którym nie miałem innej ulgi jak pracę. Czemuż zapomniani nie mogą sami zapomnieć? Czemuż obraz wydartej siostry, ostatnie spojrzenie matki nie dają mi chwili spokojnej? Ukryć się przed nimi nie mogę. Czułem tchnienie zarazy i trzask okrętu wśród bitwy. Słyszałem wyjące wśród burzy bałwany i śmiałem się, podczas gdy inni szeptali modlitwy. Pragnąłem śmierci, bo w niej widziałem wyzwolenie. Z każdym uderzeniem wiosła starałem się zapomnieć o tym dniu. Wszystko na próżno, słyszałem je wzywające mnie wśród nocy. Widziałem chodzące po morzu. O, powiedz mi, że pomarły, a uspokoisz mnie, bo nie mogą być szczęśliwe, kiedym dla nich zgubiony. Cóż może być wierniejszego i stalszego nad miłość matki? A Tirza, oddech jej, tak jak woń białej lilii, była jakby najmłodsza latorośl palmy, taka świeża, czuła, nadobna i wdzięczna. Ona każdy dzień mój czyniła porankiem. Była mi słońcem, muzyką, czarem. I to moja ręka pogrążyła ją w bezdeń nieszczęścia. Ja, a więc wyznajesz swą winę? Zapytał Ariusz surowo. Dziwna była zmiana, jaka na te słowa zaszła w twarzy Ben-Hura. Głos jego zaostrzył się, ręce mocno zaciśnięte podniosły się w górę, a oczy zapałały. Słyszałeś o Bogu mych ojców? Rzekł. O nieśmiertelnym Jehowie? Na jego wszechmoc i istnienie, na miłość, jaką od początku wieków otaczał Izraela, przysięgam ci, że mnie winny. Trybun zdawał się być wzruszonym. Och, szlachetny Rzymianinie, mówił dalej Ben-Hur. Wierz mi choć trochę i spuść promień światła w ciemności, które mnie otaczają i coraz się zwiększają. Ariusz odwrócił się i mierzył pokład szerokimi krokami. Przecież nie zasądzono cię bez sądu, zapytał nagle przystanąwszy. Tak, Rzymianin podniósł głowę ze zdumieniem. Jak to? Bez sądu, bez świadków. A któż cię zasądził? Rzymianie, jak wiadomo, byli właśnie w czasie upadku swej potęgi zwolennikami wszelkich formalności prawnych. Związano mnie sznurami, wepchnięto do podziemia w wieży. Nie widziałem nikogo, nikt nie mówił ze mną, a nazajutrz żołnierze uprowadzili mnie nad brzeg morski i odtąd jestem galernikiem. Cóż byś mógł przytoczyć na swe uniewinnienie? O wiele. Po pierwsze, byłem chłopcem, za młodym na spiskowca, a był mi zupełnie nieznany. Gdybym był myślał o zamordowaniu go, byłbym obrał inny czas i miejsce. Zważ, że jechał na czele legionu w biały dzień i nie mógłbym był myśleć o ucieczce. Zresztą pochodziłem ze sfer sprzyjających Rzymowi. Ojciec mój był nieraz wyróżniany za usługi oddane Cezarowi. Posiadaliśmy znaczny majątek, którego nie chciałbym był narazić na pewną stratę. Nie miałem w końcu żadnego powodu do nienawiści, a przeciwnie, wszelkie inne względy. Majątek, rodzina, sumienie i prawo byłyby raczej wstrzymały moją rękę, gdyby nawet tak szalona myśl była powstała w mojej głowie. Nie, nie byłem wariatem i wolałbym był umrzeć niż się zhańbić, a dziś wolałbym ponieść śmierć, wierzaj mi. Któż był wtedy przy tobie? Stałem na dachu domu ojców moich wraz z Tirzą. Razem opieraliśmy się o poręcz, chcąc widzieć wjazd nowego prokuratora i jego legion. Nagle dachówka nakrywająca poręcz usunęła się spod mojej ręki i spadła na Gratusa. W pierwszej chwili zdawało mi się, żem go zabił i przerażenie moje nie miało granic. Gdzież wtedy była twoja matka? W swojej komnacie na niższym piętrze. Cóż się z nią stało? Ben-Hur złożył ręce i ciężko westchnął. Nie wiem. Widziałem, jak ją uprowadzono wraz z Tirzą i to wszystko, co mogę powiedzieć. Wypędzono wszystkich, nawet nierozumne zwierzęta i opieczętowano bramy, aby już nikt więcej nie wrócił. Gdybym tylko mógł wiedzieć, gdzie one są, rzeknij jedno słowo, a przebaczach, daruj szlachetny trybunie, że taki niewolnik jak ja na całe życie do wiosła przykuty śmie mówić o przebaczeniu. Ariusz słuchał uważnie, przywołując na pomoc doświadczenie całego życia w obchodzeniu się z niewolnikami. Jeśli młodzieniec udawał uczucia, które okazywał, to kłamał. Jeśli mówił prawdę, był niewinny i padł ofiarą ślepo działającej siły. Poświęcono całą rodzinę, aby pomścić wypadek, któremu nikt nie był winien. Trybun zdawał się być w niepewności. Był na okręcie wszechwładnym panem, a wrażenie, jakie na nim zrobiło opowiadanie skazańca, było dodatnie, mimo to jednak postanowił nie śpieszyć się, bo byłoby nierozważnie pozbywać się w tej chwili tak doskonałego wioślarza, wolał więc zaczekać, aby dowiedzieć się cośkolwiek więcej, przekonać się, czy to jest książę Ben-Hur. Wiedział bowiem z doświadczenia, że wszyscy niewolnicy kłamią. Dobrze, rzekł, wróć na swoje miejsce. Ben-Hur skłonił się i spojrzał raz jeszcze w twarz swego pana, a nie ujrzawszy nic więcej, co by mu mogło dodać nadziei, powoli odszedł. Nagle zatrzymał się i rzekł: jeśli kiedy jeszcze pomyślisz o mnie, trybunie, pomnij, że błagałem jedynie o wieść o moich, o matce i siostrze, o nic więcej. Po tych słowach odszedł. Ariusz powiódł za nim zachwyconym okiem, myśląc: gdyby go ćwiczyć, co by to była za ozdoba areny, co za biegacz, co za ramię do szermierki. Stój! Zawołał nareszcie. Ben-Hur stanął, a trybun podszedł ku niemu. Powiedz mi, co byś zrobił, gdybyś był wolnym? Szlachetny Ariusz urąga mej niedoli, rzekł Juda drżącym od wzruszenia głosem. Nie, na bogi nie. Odpowiem więc chętnie. Oddałbym się pierwszej powinności mego życia. Zanim by matka i siostra nie wróciły do domu ojców naszych, nie pomyślałbym o spoczynku. Każdy dzień, każdą godzinę poświęciłbym ich szczęściu. Nie miałyby nade mnie wierniejszego niewolnika, bo zaprawdę straciły wiele, ale na Boga przodków moich więcej im oddam. Rzymianin nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Na chwilę stracił wątek myśli, po czym rzekł: przemawiam do twej szlachetności. Gdyby matka twoja lub siostra nie żyły lub na zawsze zginęły, powiedz, co byś wtedy uczynił? Widoczna bladość pokryła twarz Ben-Hura. Z rozpaczą spojrzał na morze, a opanowawszy wzburzone uczucia, zwrócił się do trybuna i zapytał: jaki bym zawód obrał? Tak, powiem ci prawdę, trybunie. W przeddzień owego strasznego nieszczęścia, o którym ci mówiłem, otrzymałem był pozwolenie zostania żołnierzem. Nie zmieniłem i dziś mego postanowienia, a ponieważ na całej ziemi jest dziś tylko jedna szkoła wojenna, poszedłbym do niej. A więc na arenę, zawołał Ariusz. Nie, do rzymskiego obozu. Pierwej jednak musiałbyś się zapoznać z używaniem broni. Przełożony nigdy nie powinien radzić podwładnemu. Ariusz spostrzegł, że popełnił błąd i w oka mgnieniu zmienił głos i postępowanie. Odejdź, rzekł rozkazującym tonem. A nie buduj nic na tym, co ci mówiłem. Może żartuję z ciebie, ale... Tu spojrzał w przestrzeń. Gdybyś się mógł spodziewać zmiany, to przyjdzie ci wybrać między sławą gladiatora lub służbą żołnierza. Do pierwszej może ci dopomóc łaska Cezara. Gdy tymczasem w wojsku nie znajdziesz ani pomocy, ani uznania, bo nie jesteś Rzymianinem. Za chwilę Ben-Hur znowu pochylał się nad wiosłem na swym zwykłym miejscu. Gdy serce lżejsze, każdą pracę łatwiej się spełnia. To też i wiosłowanie nie wydawało się teraz Judzie tak ciężkie. W jego sercu zagościła nadzieja. Ostrzegające słowa trybuna: może tylko żartuję z ciebie, odpędzał od siebie, ile razy mu się przypomniały. Jedyną myślą, która go zaprzątała, było, że go trybun zawołał, że wysłuchał dziejów jego żywota. Nad jego ławką zaświecił jasny promień nadziei, pełen obietnic, a on modlił się: Boże, jestem wiernym synem Izraela, narodu, któryś ukochał przed wiekami. Pomóż mi. Błagam Cię.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Mam nadzieję, że ten psalm 34 jakoś przytrzymuje Was przy naszej audycji, tak byśmy sobie wspólnie mogli znowuż dalej rozważać to piękno tych słów pełnych wdzięczności wobec dobrego Boga, bo jeżeli słuchaliście Państwo nas tydzień temu, to mam nadzieję, że w tej atmosferze takiej wdzięczności i podziękowania Mu za wszelkie dobro, które nam ofiarowuje, dalej żyjecie. No i sądzę, że z tekstem psalmu będziemy dalej się w tym umacniać.
1: Tak, psalm 34, a nasze spotkanie ma już numer 565, więc
2: piąty,
1: to będzie już daleko. Co czytamy teraz?
2: To znaczy, ja bym powiedział, chyba byśmy musieli, wie pan co, od chyba tego trzeciego i czwartego i tak właściwie 3, 4, 5, bo wiem, że tam czytaliśmy chyba w zeszłym tygodniu, ale z pewnością nie zdążyliśmy jeszcze tego do końca omówić, więc chyba skończyliśmy, o ile się nie mylę, na drugim wersecie, nie? Bodajże dlatego 3, 4, 5 może teraz.
1: To czytam, proszę Państwa. Przypominam, że to jest ten taki psalm, który jest podzielony na wersety odpowiadające literom pierwszym, znaczy kolejnym literom alfabetu. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.
2: Szóstka też, bo widzę, że ma jednak wspólny temat.
1: Spójrzcie na Niego, promieniecie radością, a oblicza Wasze nie zaznają wstydu.
2: O, właśnie tak.
1: Znany bardzo tekst, prawda?
2: Bardzo ładny, tak. No jest to prześliczny psalm w ogóle samej wdzięczności. Jeżeli tylko jesteście Państwo w pełni radości życia czy wdzięczności za coś, bardzo Wam ten psalm polecam, bo myślę, że kiedy gdzieś tam radujecie się czymkolwiek i odnosicie to do Pana Boga jako do źródła waszego szczęścia, waszej radości, no to włożycie w te słowa całość waszej relacji z Panem Bogiem, a więc całość waszego uczucia wdzięczności i tego wszystkiego, co was łączy z Panem Bogiem, od którego doświadczyliście dobra. To, no, będzie to ogromną radością Bożą, ale ciągle wam, znaczy powtarzam tak z ubiegłego tygodnia, jako takie motto naszego dzisiejszego też spotkania, pamiętajcie, nigdy nie czynimy żadnej łaski Panu Bogu, że my Mu za coś tam dziękujemy, że jesteśmy wdzięczni, nawet jeżeli jest to wdzięczność taka autentyczna, to pamiętajcie, szatan będzie zawsze usiłował nam to zepsuć, właśnie pychą naszą, och jej, jaki jestem wspaniały, bo ja dziękuję Panu Bogu, że no niech się Pan Bóg cieszy, bo ja Go zauważyłem, że w ogóle się do Niego zwracam. Nie, Pan Bóg natychmiast to odrzuci, bo naprawdę proszę wierzyć, po pierwsze, Pan Bóg niczego nigdy od nas nie potrzebuje i nasza wdzięczność do niczego Mu nie służy. Ona jest nam potrzebna dla uświadomienia sobie, jak dobry jest Bóg, który z drugiej strony jest nam tak niezwykle potrzebny, abyśmy my nasze życie mogli wieść, tak powiedzmy, we względnym spokoju. I to Bóg wszystko nam daje, abyśmy my mogli zarówno dobro czynić, jak i dobro odbierać. I dlatego wdzięczność Jemu za cokolwiek to jest Jego prawem, a naszym obowiązkiem. Z tytułu sprawiedliwości. Okazać wdzięczność za to, co mi daje, ale bez najmniejszego cienia pychy, że ja tutaj łaskę czynię Panu Bogu, bo ja Mu powiem, no dziękuję i tak dalej. Nie. Proszę Państwa, to nie. Po prostu Bóg tego oczekuje, mówię, z tytułu sprawiedliwości, ale też jak powiedziałem Wam też w ubiegłym tygodniu, że człowiek, który jest wdzięczny, natychmiast otwiera jeszcze szerzej swoje serce i wtedy Bóg ma radość dawania jeszcze więcej. Jeżeli będzie chciał, jeżeli wie, że kolejne dary będą nas rozwijały, będą rozwijały i umacniały naszą relację osobistą z Nim, według tego, czego On oczekuje, to jak najbardziej będzie nam dawał. To wszystko będzie od nas zależało. Natomiast nie psujmy tego niezdrową intencją jakąkolwiek, że no niech się cieszy, bo ja mu coś powiedziałem. To jest obrzydliwe, bo zresztą kim my jesteśmy wobec Niego. A więc dusza moja będzie chlubiła się w Panu, niech słyszą to pokornie i niech się weselą. Zewnętrznie wyrażam to, co czuję w sercu. To było tak niezwykle ważne. Już ileś psalmów, proszę Państwa, o tym mówiło, kiedy ludzie przychodzili do świątyni, właśnie psalmami dziękczynnymi wychwalali Pana za otrzymaną pomoc. To jest też przede wszystkim świadectwo prawdy działania Bożego w moim życiu. Jeżeli ja to chowam tylko dla siebie, to ja nie rozgłaszam należnej chwały Bożej, po to, żeby inni również mogli powiedzieć sobie właśnie to, no skoro jemu pomógł Bóg, dlaczego mi może nie pomóc? A więc przede wszystkim to, gdy ja wyrażam wdzięczność, oddziaływuje na innych, oddziałuje, proszę Państwa, wzmożeniem zaufania i chęci również skorzystania z tej pomocy Bożej. I o to najbardziej chodzi Panu Bogu. Jeżeli ja Go publicznie wychwalam, to nie tylko dlatego, by oddać prawdę Jego działania, ale również właśnie to, niech słyszą pokornie i niech się weselą, czyli niech na nich również spocznie ta wielka radość, którą ja posiadam i niech to w nich od razu wzmoże pragnienie skorzystania z tej samej pomocy, bo jeżeli ja się cieszę autentycznym szczęściem innym, no to innych to nie powiem, że to jest złe, że kiedy powiem, Boże, no też bym tego pragnął, też bym pragnął tego dla siebie. Proszę bardzo, powie Bóg, jak najbardziej pragnij, oczywiście czekaj, bo ja działam mimo wszystko z mądrością moją, a nie z według Twoich oczekiwań, ale to, że jestem Ci życzliwy, to jest pewne, bo to ja jestem taki. Nawet nie dlatego, że Ty mnie o to prosisz, ale dlatego, że ja jestem dobry, życzliwy, łaskawy, a więc tylko wystarczy, że będziesz mnie prosił, to ja już będę spieszył z moją pomocą, nie? A więc niech słyszą pokorni, niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana i Jego imię wspólnie wywyższajmy. Tu autor ewidentnie już się centruje na sobie, skupia się na sobie, ale to nie ma nic wspólnego z jakimś egocentryzmem, tylko chce wyśpiewać. Mówi, uwielbiajcie ze mną, cieszmy się razem ze mną.
1: Żeby mnie dołączyli do Jego radości.
2: Do Jego radości, tak. I tej oczywiście radości skierowanej ku Bogu. A więc nie tylko ja Go będę wychwalał, wychwalać Go będą inni, którzy dołączą właśnie do mojej radości, bo zawsze tego nas też pięknie Kościół uczy. Modlitwa wspólnotowa jest więcej warta niż modlitwa indywidualna. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, czego Bóg uczy każdego człowieka, jeżeli chodzi o modlitwę głęboką i tak dalej. To każdy ma swoją wartość, ale zawsze modlitwa wspólnotowa z faktu, że dołączają do niej nowi uczestnicy, ona ma taką wartość naprawdę bardzo, bardzo wielką. Im więcej jest tych, którzy wychwalają Pana Boga, tym większy jest skutek Jego działania. I to dlatego nieraz właśnie mamy te zachęty ze strony, nie wiem, naszego episkopatu czy biskupów, abyśmy modlili się właśnie wspólnie. Wspólnie, ponieważ modlitwa wspólnotowa jest modlitwą o wiele, o wiele wyżej cenioną przez Boga. A więc uwielbiajcie ze mną Pana i razem wywyższajmy Go. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. To jest świadectwo tego, co było. Oczywiście zawsze się to pojawia. Pamiętacie Państwo, że gdy autor biblijny wychwala Pana, to prawie właściwie chyba zawsze wraca do sytuacji, która była dla niego trudna. Tutaj mamy akurat to, co było u Dawida. Był tam u króla Gad, Akisza. Tam go to troszkę kosztowało, bo ten Akisz tam się na niego zamierzył. A więc przypomina sobie tę sytuację i przypomina innym, z jakiej to trudnej sytuacji uratował go Bóg. To ma też, proszę Państwa, bardzo ważne znaczenie, bo ci, którzy to słyszą, bo już pamiętacie Państwo, że autor to publicznie rozgłasza w świątyni i mówi, chodźcie, posłuchajcie, co zrobił mi Pan. To właśnie po pierwsze po to, by ukazać wielkość tego, co zrobił Pan, ale po drugie też słuchacze, no porównujcie swoje sytuacje. Być może wy macie podobne sytuacje. Skoro mi więc Pan w takiej i w takiej sytuacji pomógł, to z pewnością gotów jest to zrobić sam. Z wami wszystko jest skierowane ku temu, byście rzeczywiście zaczęli Bogu ufać. Na razie uwielbiajcie ze mną Pana i cieszcie się, ale budujcie już swoją waszą własną ufność, bo Pan wam odpowie tak, jak mi odpowiedział, nie? A więc wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. To stwierdzenie to jest bardzo, a bardzo wartościowe, bo państwo też doskonale wiecie, któż z nas się czegoś nie bał. Wtedy, kiedy odczuwamy trwogę, czujemy przede wszystkim swoją słabość, czasami bezradność, osamotnienie, bo nawet kiedy mamy bliskich, sami stwierdzają, że w pewnych sytuacjach, a jest ich dosyć sporo, nie są w stanie nam pomagać. Mogą przy nas być, mogą nam pomagać, powiedzmy, no nie wiem, docelowo tam w załatwieniu czegoś, ale nie odejmą od nas trwogi. Ja już też ileś razy przeżywałem taką trwogę, czy ileś razy, no w tych razach, które pamiętam, w nagłych sytuacjach, kiedy człowiek dowiaduje się, że jest na przykład bardzo ciężko chory, a w ogóle nie wiedział o tym, choroby w ogóle przeżywane są bardzo samotnie. Nawet jeżeli nasi bliscy są przy nas, to człowiek cierpi sam. Tak, bo ja wiem, że oni nie cierpią. Ja nie mam oczywiście pretensji do nich o to, że nie cierpią, ale oni natychmiast pójdą do swoich własnych spraw. Powiedzą mi 2-3 miłe słowa, nawet bardzo wartościowe słowa, pomogą mi w czymś, ale przeżywam cierpienie, zwłaszcza choroby, zawsze sam. I to jest, każdy z nas to przeżywa, zwłaszcza kiedy są to ciężkie choroby. To państwo sami to wiecie, choroba bardzo odgradza nas od naszych bliźnich, chociaż my byśmy tego nie chcieli, albo oni by nie chcieli, ale tak się po prostu dzieje naturalnie, chociażby z faktu, że tylko my chorujemy, a oni nie. Owszem, kiedy też nie jest bezpiecznie i dobrze przebywać w grupie chorych na tę samą chorobę, bo wtedy mamy z kolei głupie tendencje do prześcigania siebie i w licytowaniu, kto gorzej cierpi. Bo to z reguły tak jest, że jeden drugiego nie słuchaj, a ja jestem chory na to, ale no ty, ale ja dopiero i tak dalej, i tak. Ale no, ale wiecie tam te wasze cierpienia, ale to posłuchajcie mnie.
1: To chyba z naszego polskiego podwórka, tak.
2: Tak, bo to jest takie licytowanie się. Właśnie i to jest takie dowalanie sobie chorób, a potem jeszcze denerwowanie siebie, bo jak to możliwe, żebym ja nie cierpiał bardziej niż inni, a inni udowadniają, że cierpią bardziej ode mnie i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa, o co chodzi, to tu mamy do czynienia właśnie z czymś takim doświadczeniem tej bliskości Boga w różnych trudnych sytuacjach, bo rzeczywiście tam, gdzie człowiek nie dotrze, Bóg jeszcze może. I to jest to cudowne poczucie bliskości. Tu państwo też pamiętacie na tym tle właśnie mimo wszystko ogrom cierpienia Hioba, któremu Bóg się przynajmniej przez długi okres czasu nie dał mu znać. Tak samo jak od razu myślę, że też wpadacie państwo w to przypomnienie sobie straszliwego cierpienia Jezusa na krzyżu, kiedy mówił: Boże mój, Boże mój,
1: czemuś mnie opuścił?
2: Opuścił właśnie to dojmujące odczucie totalnej samotności. Bo to jest, no Pan Jezus przyjął na siebie każdą możliwą formę czy postać cierpienia człowieka. I ta samotność doświadczenia ludzkiego to jest, proszę państwa, no szalenie mocna. Ja sobie też uświadamiam to bardziej jeszcze, kiedy przypominam tutaj sobie ten piękny tekst Evangelium Vitae naszego świętego Jana Pawła II, jego encykliki, kiedy wspominał właśnie o przynajmniej jednej z przyczyn eutanazji, ale o ile nie głównej przyczyny eutanazji. Dlaczego ludzie nie chcą cierpieć? Nie dlatego nawet, że się boją ogromu cierpienia, ile samotności cierpienia. I że wołanie o śmierć przez eutanazję jest tak de facto wołaniem o pomoc, by ktoś był. Że właśnie ludzie, najbardziej o eutanazję wołają ludzie doświadczający samotności. To nie dlatego, że nawet nie ma przy nich kogoś, ale doświadczający tego, że nawet ktoś, kto przy nich jest, nie jest w stanie mu pomóc, bo ludzkie możliwości są naprawdę ograniczone i wtedy ludzie doświadczają właśnie tej samotności i Jan Paweł tak bardzo właśnie mówił: bądźcie przy nich, bądźcie, niech chociażby wasza obecność przy nich będzie tym takim załagodzeniem, chociażby częściowo, trzymając ich za rękę, jesteście przy nich i dajecie im znak, że nie cierpią sami. I wtedy będą mieli jeszcze w sobie siły, by to cierpienie kontynuować tak długo, jak jeszcze Bóg im na to pozwoli, nie? Natomiast no właśnie to, co mamy, no to mamy. Ponieważ boimy się cierpieć, szybko to zakończyć i w ogóle o nic nie pytać. W każdym razie uwolnił od wszelkiej trwogi, spójrzcie na niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zapłoną wstydem, czy nie zaznają wstydu.
1: Fragment.
2: Tak. To nawet stare tłumaczenie, bo ja już mam to nowsze, tamto nie zapłoną wstydem, jest bardzo ładne tutaj. Tu jest, mam akurat, że nie zaznają wstydu. Dlaczego? Dlatego, że cieszycie się w sposób autentyczny i kiedy się cieszycie, to znaczy macie serce otwarte, Bóg je też napełni wam no naprawdę radością. I to potwierdzenie w wersecie 7, może tylko ten króciutki werset 7, ponieważ on jest takim podsumowaniem właśnie tego, tej radości.
1: Ale to faktycznie króciutki, mamy minutę przed przerwą. Okay. O tobie tak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków.
2: Ucisków, tak. Autor to potwierdza, widzicie Państwo, że biedak zawołał. Ten biedak to jest oczywiście on sam siłą rzeczy. Natomiast kiedy mówi, że to ja jako biedak, a więc myśli o sobie, natomiast mówi generalnie. I to jest bardzo piękne, bo mówi, moje doświadczenie może być doświadczeniem każdego z was, bo każdy z was jest biedakiem. Wtedy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, nawet gdybyśmy grube miliony posiadali w portfelu, jesteśmy biedakami, bo są sytuacje, wobec których naprawdę nic nie możemy zrobić, nie jesteśmy w stanie się im przeciwstawić i do takich sytuacji należy rzeczywiście choroba, należy jakiś gwałtowny atak ludzi, czy których się nie spodziewaliśmy, czy od których się nie spodziewaliśmy, niebezpieczeństwo śmierci, jakiekolwiek sytuacje, które się mogą zdarzyć i to jest coś, co rzeczywiście czyni z nas biedaków w każdej sytuacji i to niezależnie od zamożności materialnej i władzy, jaką możemy posiadać, nie? Natomiast jest to piękne stwierdzenie, Pan usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków, to znaczy Pan uznał, że rzeczywiście moje cierpienie jest uzasadnione, boję się, wyczekuję od Niego pomocy i dlatego kierując się rzeczywiście miłością swoją, Pan zaczął działać. I to jest coś, co ja teraz mogę wam wszystkim ogłosić i przez co ja również zachęcam was, czy żebyście wy obudzili w sobie to samo zaufanie, jakie było moim udziałem. Nie?
1: A werset 8 po krótkiej przerwie.

pozwoli nam skosztować. Tak wciąż uparcie czekamy na wiosnę, schowani w myśli niepokornych kokon, bez strachu patrząc wrogom prosto w oczy.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Będziemy teraz czytali kolejny werset, tak?
2: Tak, natomiast będzie to tylko na razie ósmy.
1: Dobrze.
2: Ponieważ mamy potem od 9 do 11, to będzie taka mała kolejna sesja, nie? Sekcja.
1: Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się jego i niesie im ocalenie.
2: Ocalenie, tak. Macie, proszę Państwa, tutaj
1: taki
2: pewien...
1: trochę wojenny fragment.
2: Raz i nowy zupełnie, ponieważ normalnie powinna być to moja relacja z Panem Bogiem i nie spodziewałbym się wtedy jakiejś postaci trzeciej. A tu jednak się nagle okazuje, autor biblijny prawdopodobnie za natchnieniem Bożym wprowadza anioła jako pośrednika. Pośrednika, który... w imieniu Boga działa i to zobaczcie oczywiście na sposób na właśnie wojenny, tak. Anioł Pana zakłada obóz warowny. Oczywiście jest to typowy symbol, że anioł posłany przez Pana otacza mnie jego mocą, tak jak obóz warowny stanowi taką ochronę czy obronę przed ewentualną napaścią przeciwników dla tych, którzy się w tym obozie znajdują. A więc ta łaskawość Pana jest dla mnie jak obóz warowny. Ja się po prostu czuję bezpiecznie, nawet jeżeli wtedy, kiedy jestem zagrożony i czymkolwiek, jakimikolwiek niebezpieczeństwami, Pan daje mi świadomość, jestem przy Tobie. To jest bardzo cenne, bo proszę Państwa, z reguły Pan Bóg tak działa, że właściwie nigdy nie wyzwala nas od niebezpieczeństwa w sposób natychmiastowy. Ja mówię nigdy, bo no, nie znam takiej sytuacji, tak szybko wertuję w pamięci moje Pismo Święte, znaczy moją świadomość czy znajomość Pisma Świętego i nic mi do głowy nie przychodzi. Oczywiście, że jest to możliwe, że Pan ratuje natychmiast, bo może tak być, że w chwili, kiedy gdzieś tam człowiek zawołał, Pan to zrobił. Gdzieś jest chyba, czy to nie był opis uratowania świętego Piotra albo świętego Pawła z więzienia przez anioła pańskiego, gdzie Bóg też wysłał anioła i wtedy, kiedy oni byli skuci łańcuchami, to te łańcuchy nagle opadły, klucze więzienia, znaczy drzwi więzienia się otworzyły i oni wyszli zupełnie w sposób cudowny. Natomiast, proszę Państwa, no nie jest to tak absolutnie natychmiastowe, bo oni jednak cały dzień tam spędzili w tym więzieniu. Zarówno Piotr, jak i Paweł, to nie jest to samo, bo i Piotr był osobno uwięziony i Paweł był osobno uwięziony. Jakaś część tego była, ale to nastąpiło prawdopodobnie jeszcze tej samej nocy, po dniu, kiedy zostali aresztowani, czyli możemy określić, że była to pomoc Pana Boga prawie natychmiastowa. Ale dzieje się to bardzo, bardzo rzadko, właśnie dlatego, że Bóg kieruje się pewnymi celami, które ma. Jeżeli ratuje bardzo szybko, to po to, żeby ci, którzy są uratowani, dawali o nim świadectwo w sytuacji, w której Bóg ich potrzebuje, dlatego wtedy uwolni natychmiast. Ale nieraz jest tak, że właściwie znacznie częściej, że Bóg od razu nie usuwa tej sytuacji, ale daje odczuć swoją pomoc, swoją obecność, kiedy człowiek nawet w obliczu zagrożenia, ale przestaje się bać. I tym obozem, który Bóg zakłada, to jest siła naszego zaufania, że człowiek wie, że ponieważ Bóg jest dobry, życzliwy, łaskawy, a człowiek stoi po stronie sprawiedliwej, czyli po stronie dobrej, tej właściwej, to Bóg będzie go chronił i dlatego człowiek przestaje się bać. Nawet jeżeli to zagrożenie jeszcze występuje, przestaje się bać. I ten brak strachu jest właśnie określony tutaj symbolicznie owym obozem, którym Pan otacza, czy anioł pański, otacza tych, którzy się do niego uciekają. I w tym momencie właśnie strach odchodzi. A więc warowny wokół bojących się jego i niesie im ocalenie. Czyli to wszystko właśnie dzięki sile zaufania człowieka do Boga. Sam fakt właśnie, że człowiek nie odczuwa strachu wobec niebezpieczeństwa, czyli jest pewny, że Bóg mu udziela pomocy, to jest właśnie ów obóz. Zachęcamy teraz, znaczy razem z autorem, od wersetu 9 i 10, Chyba czytaliśmy już, nie? Czy jeszcze nie?
1: Dobrze. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
2: O właśnie, bardzo ładnie. Skosztujcie i zobaczcie.
1: Bardzo to jest... poetyckie są te fragmenty.
2: Tak, tak. A przy tym my je odnosimy bardzo często właśnie do Eucharystii, czyli do czasu Komunii Świętej. Skosztujcie i zobaczcie, jak
1: pieśń,
2: dobry jest Pan.
1: Tak,
2: skosztujcie i zobaczcie, nie?
1: Nawet czytając to pewnie sobie nucimy to w głowie, bo inaczej nie potrafię.
2: No, jeżeli Państwo... No, pytanie, czy znacie, bo to jest też tak, no właśnie w parafiach, gdzie to śpiewamy, właśnie skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I w tym momencie to jest to przepiękne właśnie, kiedy człowiek podchodząc do komunii, te słowa psalmu odnosi specjalnie do tejże sytuacji, ale tu oczywiście w psalmie sytuacja jest o wiele, wiele, proszę Państwa, szersza, bo skosztujcie i zobaczcie, jak dobry w swym pomaganiu, czyli jak życzliwy, łaskawy, jak opatrznościowy, jak opiekuńczy, czy pomocny może być Pan. Czyli skosztujcie, czyli doświadczcie poprzez sytuacje, w których wy się znajdujecie. Te sytuacje, w których nie możecie sobie poradzić, które są trudne, ale doświadczacie właśnie tego, w jaki sposób pomaga wam Pan. To jest to owo poetyckie stwierdzenie, skosztujcie. Skosztujcie, więc doświadczcie, zobaczcie, czyli przekonajcie się, jaki Pan jest dobry i rzeczywiście szczęśliwy jest ten, który się do Niego ucieka, czyli który o Nim nie zapomina, który ma tę siłę zaufania i który doświadcza ostatecznie pomocy. Dlatego to szczęście człowieka ma te trzy składniki właśnie. Moje zwrócenie się, siła zaufania i odpowiedź Pana Boga. I w tym momencie macie to stwierdzenie z jednej strony, ponieważ czujecie się szczęśliwi, nie zapominajcie o bojaźni pańskiej, czyli niech to wasze szczęście skieruje się ku jeszcze większemu uszanowaniu Pana Boga. A dlaczego jest napisane święci? To nie jest ta kategoria świętych, których Kościół świętymi ogłasza, aczkolwiek oczywiście, że jeżeli ktoś był taki na ziemi święty, a święci byli, no to oni rzeczywiście tę ufność, to zaufanie do Pana podnieśli naprawdę na poziom najwyższy. Bo właśnie wtedy Bóg mógł im ofiarowywać swoje ogromne dobra. Natomiast tutaj owo święci, to znaczy wy, którzy do Niego należycie, świętymi są członkowie narodu wybranego, bo oni świętymi stają się na fundamencie przymierza. A więc ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze, a więc mają specjalne prawo do łaskawości Bożej, bo są ludem przymierza. My teraz też mamy dokładnie to samo i to w stopniu absolutnie większym, bo to przymierze ostateczne wypełnia się w Panu Jezusie. A więc my też należymy do ludu przymierza i to nowego przymierza i dlatego mamy największą już, czy największe prawo do Bożego miłosierdzia, oczywiście o ile tylko raz chcemy z tego prawa skorzystać, a dwa, jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, zwłaszcza poprzez łaskę uświęcającą. To wtedy Bóg nie ma żadnych granic i żadnych przeszkód, by nam na mocy tego przymierza, by nam swoją łaskawość udzielać, nie? A więc święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. A więc ci, którzy rzeczywiście za dużą część, fundamentalną część swojego życia uważają Boga. Bogobojny jest ten, kto rzeczywiście żyje tą świadomością dobrego Boga, żyje świadomością, że ten Bóg jest obecny w jego życiu, mu pomaga. To są ludzie bogobojni. My kojarzymy to może, ja nie powiem, czy może nieco płycej, ale od tej strony widzialnej. To są ci przede wszystkim, którzy dużo się modlą, którzy potrafią Pana Boga wpleść w swoje dywagacje, w swoje rozmowy i tak właśnie mówią, o kiedyś to było o wiele bardziej. To pamiętam, kiedy zwłaszcza słyszałem, zwłaszcza moją babcię, to ona bardzo często wplatała w jakiekolwiek zdania, które tam wypowiadała w swoje wypowiedzi, to zawsze było daj Boże albo Bogu dzięki. Cokolwiek było takiego, ci ludzie naprawdę kiedyś mieli tę świadomość bliskości Pana Boga. To to było zupełnie inaczej niż u nas. To jest, no niestety, my już się tak zlaicyzowaliśmy, tak odeszliśmy od tej świadomości niestety, że Bóg jest blisko nas, że chce nam pomagać, że my już tego w ogóle nawet słownie nie wyrażamy. Mi się to gdzieś tam gdzieś tam zawieruszy, ale cieszę się bardzo, kiedy dosyć często zawsze lubię sobie powiedzieć Bogu, niech będą dzięki za to czy za tamto, bo człowiek ma mimo wszystko świadomość, to nie jest pewien automat, ale to jest zawsze związane właśnie z tym, że mamy do czynienia z tą świadomością, że jednak zawsze ku jakiemuś dobru to jest to jakaś ingerencja Boga, albo no właśnie to najczęściej to mówi właśnie Bogu, niech będą dzięki, że to i to mi się udało. Bardzo Państwu to radzę, jeżeli tego nie czynicie, przyzwyczajcie się bardzo szybko, bo to szybko wchodzi w krew, ponieważ jest to popierane przez Pana Boga, bo to jest prawda. No bo to On nam pomaga ostatecznie. Jeżeli ja Mu mówię Bogu dzięki, to nie mówię to na zasadzie jakiegoś automatu klepnąłem. Coś tam klepnąłem, nie? Tak jak dokładnie już nie wiem, co to było, ale to pamiętam to nawet jako taka anegdota, ale jeszcze z dobrych czasów komunistycznych, czy to się nie zdarzyło za wielkiego Bieruta, który był przecież komuchem betonowym, zupełnie betonowym, albo jego, albo już później to było nieco chyba za Cyrankiewicza. Gdzieś tam w telewizji, gdzieś tam jakaś tam rozmowa z nim była tam i tak dalej i tam gdzieś podobno go tam któraś tych dziennikarzy czy tam dziennikarek zapytali tam, czy możemy tam gdzieś zgadnąć, czy sytuacja w naszym kraju może się poprawić. Wtedy ponoć miał powiedzieć, mój Boże, kto to wie? A więc widać, że gdzieś tam to u nich pozostało, również być może z czasów dzieciństwa. Gdzieś tam, bo to właśnie mi się chyba to z Cyrankiewiczem kojarzy, bodaj. Ale jeżeli nie, to bardzo Państwa przepraszam, bo to mogłem tam pomylić, ale wiem, że chodziło o jakiegoś prominentnego działacza komunistycznego, który ewidentnie siebie ogłaszał jako ateista i tak dalej, a tu jeszcze właśnie było, mój Boże, nie tak było to w tym, ale sama idea, proszę Państwa, bardzo Was zachęcam do tego, byście również potrafili wplatać w Wasze rozmowy tego typu sprawy. Niech ludzie, którzy Was słyszą, wiedzą, że jesteście ludźmi wierzącymi, że co więcej, gdzieś tam Pan Bóg ma jakiś udział w waszym życiu, że to nie jest tylko pewna stylistyka wyrażenia się albo pewien atawizm kulturowy, tak bym to może nazwał, tylko że jest to autentyczne wasze przeżycie i ta pewność, że gdzieś tam właśnie wierzycie w to głęboko, iż Bóg rzeczywiście waszym życiem się zajmuje. Jedenastka jest taką odpowiedzią odwrotną. Chyba to już mieliśmy, nie? Bo możni
1: nie przeczytaliśmy jeszcze?
2: Jeszcze nie, a to proszę bardzo.
1: Możni zubożeli i zeznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
2: A właśnie. Macie więc typowy paralelizm antytetyczny, bo antyteza to jest wtedy, kiedy linia pierwsza jest skonfrontowana z linią drugą, właśnie na zasadzie antytezy, że oto możni zubożeli i zaznali głodu. Dlaczego? Dlatego, że nie wzywali Pana. A więc gdy przyszły sytuacje dla nich trudne, no to woleli zostać sami, bo byli możnymi, byli bogatymi, powiedzieli sobie, no to zaufamy naszym pieniądzom. Pan Bóg do niczego nie jest potrzebny, więc Pan Bóg wtedy się z nimi zgodził. Mówi, dobrze, to ja wam zaraz pokażę, co to znaczy wasza ufność, czy brak waszej ufności położonej we mnie. Proszę Państwa, oczywiście od razu nie oskarżajmy Pana Boga o jakiejś chęci odwetu. W życiu Pan Bóg tak nie działa. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest miłością, to zawsze leży Mu na sercu dobro człowieka, każdego człowieka, czy dobrego, czy złego, czy bogatego, czy biednego, czy znanego, czy nieznanego, wszystko jedno. Zawsze fundamentem działania Bożego jest nasze dobro. Dlatego Bóg nie zna czegoś pojęcia, takiego pojęcia jak odwetu, typu ja ci teraz pokażę, bo ty mi powiedziałeś to czy tamto. To jest tak głupie już. To jest takie odniesienie postępowania, głupiego postępowania człowieka, przeniesienie na Pana Boga w życiu, nie. Dlatego strzeżmy się tego, by tak nawet myśleć, że oto kiedy bogacze zubożeli i zaznali głodu, to był odwet Pana Boga, bo im pokazał to. No, no naprawdę głupie to jak, nie wiem, to obraża Pana Boga. Bardzo zwróćmy na to uwagę. Chodzi o co, moi drodzy? Jeżeli nie położyli swej ufności w Panu Bogu, to nie dali Mu możliwości pomagania im. I dlatego zawiodło ich to, w czym nadzieję położyli, a więc w swojej władzy i w pieniądzach. Bo to jest typowo ludzkie. I dlatego to, że zaznali biedy, czy doświadczyli, czy zaznali głodu, i tak dalej, no to jest sytuacja, na którą sami zapracowali. I Pan Bóg tutaj nic nie musiał robić. Nic. Po prostu z bólem czekał, aż go zawezmą. Ale ponieważ tego nie zrobili, no to przyszedł na nich taki skutek, na jaki sobie zasłużyli swoją głupotą, nie? Natomiast odwrotnie, linia druga, szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Zobaczcie Państwo, jakie to jest też ładne. Ja tak lubię się zastanowić właśnie, jeżeli autor pisze o żadnym dobru, to mamy ewidentnie do czynienia z dwoma rodzajami dóbr. Zarówno tymi, które widzimy na co dzień, czyli dobra materialne, jak i dobra duchowe. Bo to jest ważne. Dla Pana Boga dobra duchowe są absolutnie priorytetowe. Nie tyle dobra materialne. Ale jeżeli autor pisze, że żadnego, to oczywiście dobra materialne Bóg też czyni. Przypomnijcie sobie Państwo ten piękny werset z Ewangelii chyba świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli tak jak wy dbacie o miejsce Boga w waszym sercu, tak Bóg będzie dbał o miejsce, znaczy, a tak Bóg zadba o pozostałe dobra. Bo im bardziej wy się oddajecie Panu Bogu, tym bardziej Bóg dokaże wam, jak potrafi nagradzać tych, którzy o nim myślą, dla których on jest ważny, którzy swoje życie opierają na nim. Właśnie to. Wszystko inne będzie wam dodane. To, co jest wam potrzebne do życia, po to, aby byście wy to życie całe możliwie najbardziej oddali mi. Dlatego ja już zadbam o całą resztę. Wy zadbajcie o mnie, ja zadbam o całość waszego życia. I dlatego właśnie szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. I obyście to odczuwali naprawdę każdego dnia, czego wam naprawdę na koniec chyba tego programu z całego serca życzę.
1: Tak, zdecydowanie na koniec. Od 12 wersetu tego psalmu, tak, 34 będziemy sobie rozmawiali za tydzień już ze spokojem. Zostawiamy Państwa z tekstem, zostawiamy Państwa też z własnymi refleksjami i dziękuję za spotkanie.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
2: Cześć Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Lato z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie na 712 notowaniu listy z mocą. Melduje się Dariusz Jakubiak. I od razu na dzień dobry zaglądamy do naszej poczekalni, a w poczekalni mamy jeden utwór. Jest to Niech się weseli od Kadosza. Tutaj wysłuchajmy, co tutaj ma nam Kadosz do wysłuchania, do zaproponowania. Jeżeli chcecie, żeby z naszej poczekalni wszedł ten numer na listę, głosujcie rdn.lista.186 na numer 7148.

0: Bardzo pozytywny utwór, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam też i za tydzień usłyszymy go już w notowaniu listy z mocą. Jeżeli chcecie go posłuchać na liście, to tak jak mówiłem, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.186 na 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj jestem sam i tutaj ani Ewa, ani Paweł nie towarzyszą mi, no to ja wszystko tutaj dzisiaj przedstawię Państwu. I co? Szybko na statystyki zaglądam i już widzę, że jedną nowość mamy w tym tygodniu. Dwa utwory utrzymały swoją pozycję. 12 aż spadło względem poprzedniego tygodnia i 5 mamy awansów w tym tygodniu. I pierwszym takim spadkiem, który zaprezentuję dzisiaj, otwiera nam listę Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Spadek z 19 jedno oczko. rdn.lista.185 punktów 9 w tym tygodniu.

wcześniejsze granie z utworem Nadzieja zabrzmiało nam jako pierwsze w dzisiejszym notowaniu. Utwór Nadzieja i co ciekawe, to nie jedyny utwór o takim tytule w naszym notowaniu, ponieważ na miejscu 19 uplasował się Marcin Wargocki z też utworem Nadzieja. Jest to również spadek, tym razem z 17. Jeżeli chcecie, żeby czy Marcin Wargocki, czy mniejsze granie z utworem Nadzieja zostali w liście, bo tak, no tutaj te dolne miejsca sugerują, że możemy się z nimi pożegnać, a mamy tutaj jedną propozycję, więc jeżeli Kadosz z poczekalni wejdzie do listy, no to z kimś będziemy musieli się pożegnać, czy to z mniejszym graniem, czy to z Marcinem Wargockim, czy to z kimś innym. Czas pokaże za tydzień, a w tym momencie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja nam wybrzmi. rdn.lista.181.11.

żeby nie było, że tak smutno i same spadki, to idziemy do miejsca 18, a tam Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. O dwa oczka z 20 na 18 wskakuje. Eten.lista.166 punktów 13.

Grzegorz Klotz z utworem Płaszcz. W tym tygodniu na miejscu 18 i jest to awans z 20 i podobnie awansował projekt Julia w Ogrodach, ponieważ z 18 na 17 w tym tygodniu wskakuje utwór Wielbić Pana Chcę. Jeżeli chcecie, żeby kontynuował marsz do góry, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.184 na numer 7148. W tym tygodniu Julia w Ogrodach zdobyła 15 punktów. Możecie również głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Każdy taki głos internetowy to pół punktu, a każdy SMS to punktów 10. Zapraszam też na naszego listozmocowego Facebooka. Tam już jest post, więc można komentować, pozdrawiać i zaraz tam będziemy zaglądać.

wspominałem, że dzisiaj aż 12 utworów spada w dół z względem poprzedniego tygodnia i taką dosyć dużą falę tych spadków rozpoczyna duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia. Z 12 na 16, czyli o 4 oczka w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, ślijcie SMS-y rdn.lista.156 o treści rdn.lista.156 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów 18 zdobyła Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski.

Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia nam zabrzmieli, a my pędzimy już na miejsce 15. Dzikie serca z utworem Stać się kimś. Kolejny spadek o jedno oczko. rdn.lista.162 punktów 21.

Dzikie serce z utworem Stać się kimś na miejscu 15 w tym tygodniu, a już oczko wyżej na miejscu 14 mamy Anię Jaskierską z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 24, spadek niestety z 13 na 14. Czy będzie w przyszłym tygodniu wyżej? Wszystko zależy od Was.

Siekierska dała nam taki spokój. Uspokoiła nam trochę listę, więc wsłuchajmy jeszcze chwilkę tutaj na spokojnie utworu Porwij Mnie. Wszystkie tutaj mówię dzisiaj, że 12 utworów spadło z notowania. I no wasze SMS-y mają, można powiedzieć, moc, żeby je windować do góry. A jaką moc ma słowo, przekaże nam właśnie Maria Bober w utworze Moc Słowa. Spadek z 10 na 13, rdn.lista.146 punktów 25.

Maria Bauer na 13 miejscu, a na 12, tak jak mówiłem, kolejny spadek, Kapela N z utworem Anioł Pański. Troszkę tutaj przyspieszymy, troszkę podkręcimy energię i tempo. Utwór Anioł Pański ma przypisany SMS o treści rdn.lista.180, a w tym tygodniu 28 punktów zdobył.

Wysłuchaliśmy właśnie kapeli N z utworem Anioł Pański, a drugą dziesiątkę zamyka nam siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Jest to spadek o 4 oczka z 7 na 11. rdn.lista.026 punktów 33.

0: I tak z siostrą Julitą Zawadzką dotarliśmy do końca na pierwszej połowy naszej listy z mocą naszego 712 notowania, a to znaczy, że już wchodzimy na pierwszą dziesiątkę.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Spadek z 8 na 10, rdn.lista.187, punktów 35.

Bibro z utworem Jestem Głosem Ulic. Dosyć świeży kawałek na liście z mocą. Całkiem niedawno pojawił się w notowaniu, więc jeżeli chcecie, żeby poszedł jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie smsy o treści rdn.lista.187. A jeżeli chcecie, żeby to Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku trafił w górę tabeli, to głosujcie rdn.lista.170. W tym tygodniu 4 oczka w dół, z 5 na 9, 45 punktów. Poszybował.

Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku nam wybrzmiał, a teraz wybrzmi nie jedna osoba, nie dwie, a cała grupa. Grupa Odpowiem i Adam Rymasz z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. Spadek z 6 na 8. rdn.lista.124 punktów 46.

miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Ewę i Jacka, którzy tutaj zameldowali się na naszym profilu Listy z Mocą na Facebooku. Jeżeli chcecie tutaj coś napisać, pochwalić się, jak wam minęły te upalne dni, jak sobie radzicie z takimi upałami, to wejdźcie, zostawcie komentarz i tutaj jeszcze poczytamy sobie za chwilę. A w tej chwili ksiądz Jakub Bartczak, wreszcie udało się nam tą falę spadków zakończyć. Jak ktoś szybko policzył, to został nam w naszej liście jeszcze tylko jeden spadek, a tak to już tylko dobre wiadomości. Lubię być księdzem. Z 9 na 7 udało się awansować księdzu Jakubowi Bartczakowi. 51 punktów zdobył w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby jeszcze więcej zdobył, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.902.

Jest dobrze. Jest awans, no to jest dobrze. Ksiądz Jakub Barczak, dwa oczka do góry na siódme miejsce w tym tygodniu, a największy dzisiaj awans zdobył duet Aaron i Krux z utworem Anioły z 16 na 6, 10 pozycji do góry, bardzo dobry wynik. rdn.lista.142, jeżeli chcecie pomóc jeszcze wyżej ich wywindować, żeby złapali ten wiatr w żagle i powędrowali w górę tabeli. 63 punkty w tym tygodniu. Na 7148 wysyłamy SMS-y.

No, bardzo tutaj piękne pianinko nam tu przygrywa. Dominika śpiewa bardzo ładnie. Jest to bardzo ładny debiut na liście z Mosą. Na piąte miejsce od razu wskoczyć. No, nie pamiętam, kto tak ostatnio wskoczył. Bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo miło. A teraz, idąc już do miejsca czwartego, posłużę się cytatem Benjamina Franklina, który mówił, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Ja dołożę jeszcze jedno, że pewne jest to, że Janusz Jędrusik będzie na miejscu czwartym z utworem I cóż mogę ci dać na naszej liście z mocą. Niezmiennie, jak tak patrzyłem na poprzednie listy, czwarte miejsce to jest miejsce Janusza Jędrusika i ciężko, żeby ktoś go tutaj podmienił. Dobrze się tu ulokował, już na stałe można by powiedzieć. rdn.lista.116 i też tyle samo punktów, 116 w tym tygodniu Janusz Jędrusik zdobył. Chcesz, to...

0: Janusz Jędrusik na czwartym miejscu, zaraz za podium. Widocznie mu tu dobrze, a może po prostu tak chcecie, żeby jeszcze miał to jedno miejsce w zapasie przed podium. To wszystko zależy od was, tak jak zawsze powtarzamy, to wasze SMS-y, to wasze głosy internetowe decydują o tym, jaka piosenka wygrywa, jaka piosenka wypada z listy. W wypadku Janusza Jędrusika, jeżeli chcecie głosować na niego, to rdn.lista.116 na numer 7148, a my pędzimy na podium.
1: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie, podium otwiera nam tylko Jezus z utworem Ja kłania. Jest to ostatni dzisiaj spadek. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby tylko Jezus wrócił na miejsce drugie, jak w tamtym tygodniu, a może żeby na miejscu pierwszym się zameldował. Wszystko zależy od was. W tym tygodniu 270 punktów uzbierane pozwoliło zająć trzecią lokatę.

0: Czy tylko Jezus w przyszłym tygodniu będzie na miejscu pierwszym, drugim, trzecim? Przekonamy się za tydzień. Wszystko zależy od Was, tak jak mówiłem. rdn.lista.940. Jeżeli to właśnie tylko Jezus jest Waszym ulubionym zespołem, jak Łania jest Waszym ulubionym numerem. A my zobaczmy, kto uplasował się na srebrnej lokacie, na drugiej pozycji.
1: Miejsce drugie.
0: Mieliśmy tutaj wymianę, jak Łania spadła, a za to on z nami poszedł o jedno oczko w górę. A on z nami to oczywiście utwór Magdaleny Sikory, który zebrał dzięki Wam 447 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.159. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Magda Sikora zachowała drugą lokatę albo powalczyła o miejsce pierwsze.

0: On z nami w tym tygodniu powędrował na miejsce drugie, utwór Magdaleny Sikory. Kto będzie w przyszłym tygodniu, wszystko się okaże. Czy to będzie, czy może pojawi się Kadosz z naszej poczekalni, a może w poczekalni pojawi się jakiś nowy utwór, który nadeślecie na adres lista@rdn.pl. Zachęcamy i oczekujemy na wasze propozycje do listy z mocą. A my to, co nas najbardziej interesuje, przechodzimy właśnie do miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze.
0: I tu bez większych niespodzianek zwyciężyła grupa Arete z utworem Zwyciężyłaś. 775 punktów to pozwoliło im na stabilne pierwsze miejsce, ale to też znaczy, że Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas już nie pojawi się na naszej liście, na żadnym notowaniu, no ponieważ mieliśmy dzisiaj nowość, czyli Dominikę Stabrawę z utworem Nauczysz mnie, więc ktoś musi wypaść, by ktoś musiał wejść. W tym wypadku właśnie to była Dominika, a pożegnaliśmy Świętego drugiego planu. A jeżeli chcecie, żeby Arete utrzymało swoją pierwszą lokatę, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133. Ja bardzo wam już serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Dariusz Jakubiak. Do usłyszenia za tydzień.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porciunkuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: To San Francesco però imparate la radio.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: To z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.
2: Pewną trudnością w interpretacji Ewangelii jest to, że Jezus używa pojęć i obrazów z życia codziennego, ale zmienia ich dotychczasowe znaczenie. Krzyż, okrutne narzędzie śmierci, zostaje przetworzony przez Jezusa w symbol religijny, który wyraża wytrwałość, czyli wierność Ewangelii, i cierpliwość, czyli ufność na przekór doświadczeniu zła. Te cnoty zakorzenione są w męstwie. Nabywa się je przez ćwiczenie dzień po dniu z Duchem Świętym. Pomyśl, z jakimi trudnościami muszę się mierzyć, aby być wierny swojemu powołaniu i wierze.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: thing. Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 11. W zatoce Antemonium, na wschód od wyspy Cytery, zebrało się 100 galer. Odbywszy przegląd floty, odpłynął trybun na jej czele ku Naxos, największej z Cyklad, sterczącej niby kamień milowy między Azją a Grecją. Z tego wzniesienia panował trybun nad wszystkimi okrętami, jakie by mogły się ukazać na tych wodach. Każdej więc chwili mógł ścigać piratów, gdyby się tylko pojawili na Morzu Egejskim czy Śródziemnym. Gdy flota w pełnym szyku płynęła ku górzystym wybrzeżom wyspy, spostrzeżono galerę przybywającą od północy. Ariusz popłynął na jej spotkanie i okazało się, że był to statek handlowy płynący wprost z Bizancjum, a jego dowódca udzielił trybunowi wielce użytecznych informacji. Piraci pochodzili z najdalszych wybrzeży Morza Czarnego. Byli nawet między nimi tacy, którzy urodzili się w Tanais, leżącym nad ujściem rzeki tego nazwiska. Wszelkie przygotowania robili w jak największej tajemnicy i dopiero kiedy się ukazali w Zatoce Trackiej, przez zniszczenie tam stojącej floty zdradzili swą obecność i zamiary. Później już rozbijali wszelkie okręty, które się ukazały na wodach Helespontu. Floty piracką stanowiło 60 dobrze uzbrojonych i obsadzonych załogą galer. Dowódcą był Grek, również jak cała służba okrętu, dobrze obeznany z wodami wschodnimi. Postrach padł nie tylko na żeglarzy, ale i na miasta na lądzie, tak, że pozamykały bramy. Nic dziwnego, że handel prawie zupełnie podupadł. Gdzie się teraz mogli znajdować piraci? Na to nader ważne pytanie odebrał trybun dość zadowalającą odpowiedź. Po zrabowaniu Hefestii na wyspie Lemnos, nieprzyjaciel uciekł wprost ku grupie wysp tesalskich i zniknął między Eubeą a Helladą. Takie były wieści. Ludność wyspy Naxos, ściągnięta na szczyty wzgórz, rzadkim widokiem 100 galer, w jedną eskadrę złączonych, ujrzała, jak nagle przednia dywizja zawróciła się ku północy, a za jej przykładem poszły następne, zawracając na miejscu jak kawaleria w kolumnie. Wieści o piratach doszły już wszędzie. Toteż patrzący śledzili wzrokiem białe żagle, aż znikły między Renę i Syros. Z uczuciem wdzięczności i uspokojenia. Bo co Rzym ujął silną ręką, przestawało być straszne i groźne. Ruchy floty nieprzyjacielskiej niemało ucieszyły trybuna. Fortuna widocznie mu sprzyjała, gdyż szybko otrzymał pewne wiadomości. A w dodatku nieprzyjaciel był na wodach, gdzie czekała go niechybna zguba. Mimo to rozmyślał nad wszelkimi możliwymi wypadkami. Wiedział, jak wielkie zniszczenie może zrządzić choćby tylko jedna galera na takim obszarze jak Morze Śródziemne. Wyspa Eubea, leżąca nad Morzem Egejskim, tworzy wzdłuż wschodnich wybrzeży Grecji jakby wał forteczny. Między tą wyspą a Grecją znajduje się kanał 120 mil długi, ale bardzo wąski. W najwęższym miejscu zaledwie 1/8 mili szeroki. Miasta leżące wzdłuż wybrzeży słynęły bogactwem, mogły więc budzić chciwość korsarzy. Ariusz przypuszczał, że uda mu się zamknąć ich od południa i północy na wodach wąskiego kanału. Tymczasem jego flota płynęła bez przerwy prawie do północy, kiedy sternik ujrzał rysującą się na niebie górę Ocha i oznajmił brzeg Eubei. Dano znak i ruch wioseł ustał, po czym Ariusz rozdzielił eskadrę na dwa oddziały po 50 galer. Jeden z nich wysłał ku południowemu ujściu kanału, drugi dla okrążenia wyspy i zamknięcia ujścia północnego. Żaden z oddziałów nie dorównywał korsarzom co do liczby, a jednak przewyższał ich w niejednym względzie. Przede wszystkim w karności, której niepodobna osiągnąć wśród zbiorowiska ludzi chociaż dzielnych, żyjących poza odrębem prawa. Zresztą, gdyby nawet jeden oddział uległ przewadze nieprzyjaciół, mógł na nich uderzyć i pokonać ich drugi. Ben-Hur siedział tymczasem na swoim miejscu, wiosłując bez przerwy lub odpoczywając co 6 godzin. Odpoczynek w zatoce Antemonium pokrzepił go. Wiosło wydało mu się lżejszym, toteż dozorca, jak zwykle, nie miał mu nic do zarzucenia. W ogólności za mało docenia się swobodę umysłu, jaką daje świadomość obecnego położenia i dalszego losu. Boleśnie jest iść bez celu, jakby w ciemnościach. Do pewnego stopnia przyzwyczajenie stępiło w Ben-Hurze to uczucie, jednak wiosłując ciągle godzina za godziną, czasem dzień i noc, czuł przecież, że statek posuwa się po szerokim morzu i trapiła go nieświadomość, gdzie jest i dokąd płynie. Rozmowa z trybunem wzbudziła w jego sercu nadzieję nowego życia, a w miarę tego rósł niepokój duszy. Im ciaśniejszy zakres działania, tym większa bywa niecierpliwość wydobycia się na wierzch. Tego więc doświadczał Ben-Hur. Kilka razy nawet chciał przemówić do dozorcy siedzącego na platformie, co by było wywołało ogólne zdziwienie, większe niż jakakolwiek przygoda wojenna. W czasie swej długiej niewoli Ben-Hur przypatrywał się uważnie słabym promieniom słońca padającym przez kratę na podłogę kabiny i tym sposobem nauczył się rozpoznawać kierunek, w którym płynął okręt. Spostrzeżenia takie mógł robić tylko w dni pogodne, jak te, które fortuna zsyłała swemu ulubieńcowi trybunowi. Odpływając z Cytare był pewny, że kierują się ku wybrzeżom Judei. Łatwo pojąć, jak bolesnego doznał uczucia, spostrzegłszy, że nagle zwracają się ku północy. Celu tego zwrotu nie mógł się nawet domyślać, bo tak on, jak i towarzysze niedoli, o niczym nie wiedzieli. Miejsce wioślarza było przy wiośle. Czy stali u brzegu na kotwicy, czy pruli morze. Raz tylko w ciągu 3 lat, jedyny raz, zawołano go na pokład i raz tylko spojrzał na te wody z tej wysokości, a było to wtedy, gdy jego trybun wezwał do siebie. Nie wiedział wcale, że wiosłując ściga korsarzy, tak jak ani przypuszczał, że za jego galerą sunie cała eskadra uszykowana i przygotowana do walki. Galera płynęła ciągle ku północy, a gdy znikł ostatni promień zachodzącego słońca, zaleciała Ben-Hura woń kadzidła z pokładu. Trybun jest u ołtarza, pomyślał. Czyżby się zanosiło na bitwę? Od tej chwili zwracał baczną uwagę na wszystko, co go otaczało. Był on już w niejednej bitwie, nie widząc jej właściwie nigdy. Ze swej ławki słyszał ją pod sobą i nad sobą, rozpoznawał każdy głos i ruch, jak słuchający poznaje śpiewaka po głosie. Z tych uzbieranych spostrzeżeń wiedział, że pierwszym przygotowaniem do walki, tak u Greków jak u Rzymian, było złożenie ofiary bogom. Wprawdzie czyniono to samo przy zaczęciu podróży, że jednak obecnie nie zachodził ten wypadek, przyczyna musiała być inna. I była dla niego rodzajem ostrzeżenia. Dla niego i wszystkich towarzyszy niedoli bitwa miała wielkie, ale inne znaczenie niż dla załogi. Nie przerażały ich bowiem niebezpieczeństwa. A bitwa przegrana mogła zmienić ich położenie, mogła im dać wolność lub zmienić złych panów na lepszych. Na całym okręcie zawrzał ruch. Zaświecono kagańce i zawieszono je przy schodach, po których trybun wyszedł na pokład i wydawał rozkazy. Wnet załoga stanęła pod bronią, zniesiono i złożono na pokładzie dziryty, strzały w olbrzymich kołczanach, bomby z zapalnej oliwy i kosze bawełnianych kul, luźno skręconych jak knoty świec. Wkrótce ujrzał Ben-Hur trybuna, wstępującego na platformę i przywdziewającego zbroję i hełm. Nie mógł dłużej wątpić o znaczeniu tych przygotowań i musiał się przysposobić na zniesienie największego upokorzenia, jakie go w tej służbie spotkać mogło. Do ławy każdego wioślarza przytwierdzony był łańcuch z ciężkimi kajdanami, w które hortator zamykał każdego wioślarza. Gdyby okręt tonął, nie było dla nich ratunku. Zresztą każdy wioślarz odczuwał hańbę kajdan, a Ben Hur najdotkliwiej ze wszystkich. Za wszelką cenę chciałby był uniknąć tej hańby, ale brzęk żelaza zapowiadał zbliżenie się dozorcy ku jego ławce. Wnet przyjdzie kolej na niego. Czy trybun nie zrobi dla niego wyjątku? Myśl ta może się wydać zarozumiałością lub samolubstwem. Opanowała ona jednak Ben-Hura z taką siłą, iż wierzył, że Rzymianin zrobi to, a czyn ten będzie świadczył o uczuciach tego człowieka. Jeśli przed bitwą zwróci myśl na niego, będzie to dowodem, że go wyróżnił z pomiędzy towarzyszy niedoli i pozwoli nieszczęśliwemu mieć nadzieję lepszej przyszłości. Straszne było dla Ben-Hura oczekiwanie, krótka chwila wydała mu się wiekiem. Z każdym poruszeniem wiosła zwracał wzrok na trybuna, który skończywszy przygotowania, legł na posłaniu i zdawał się pragnąć odpoczynku. Na ten widok numer 60 gorzko się roześmiał i pełen oburzenia postanowił nie patrzeć więcej w tę stronę. Hortator zbliżył się tymczasem ku numerowi przedostatniemu, a brzęk łańcuchów zadzwonił złowrogo. Wreszcie numer 60. Ben-Hur z rozpaczliwym spokojem zatrzymał wiosło i wyciągnął nogę ku przełożonemu. W tym trybun poruszył się, usiadł i dał znak dozorcy. Straszny przewrót dokonał się w sercu Żyda. Wzrok trybuna przeniósł się z hortatora na niego. Opuścił więc wiosło, a cały okręt w jaśniejszym przedstawił mu się świetle. Nie słyszał, co mówiono, ale po co miał słyszeć? Wiedział tylko, że łańcuch zwisa pusty u ławy i że dozorca, wróciwszy na swoje miejsce, dalej wybija takt, którego tony nigdy mu się tak pięknymi nie wydawały. Toteż, oparłszy pierś na rączce wiosła, posunął je z całej siły, zginając prawie do złamania, a rzemień naciągnął się gwałtownie, jakby miał pęknąć. Dozorca zbliżył się do trybuna i uśmiechając się wskazał na numer 60. Co za siła, rzekł. Co za duch, odparł trybun. Doprawdy, on lepszy bez łańcucha. Nie zakładaj mu go już nigdy. To mówiąc, wyciągnął się znów na posłaniu. Statek płynął dalej prawie bez pomocy wiatru, samą siłą wioseł. Ludzie niepełniący służby spali snem twardym na swych posłaniach, załoga na pokładzie. Raz, dwa razy luzowano Ben-Hura, ale nie mógł zasnąć. Nic też dziwnego, 3 lata w ciemności, a w tym czasie jeden, jedyny promień słońca. Jak rozbitek rzucony na morskie głębiny, zbliżał się wreszcie do lądu. Zaiste, w takiej chwili sen ucieka. Zdawało mu się, że skończyły się udręczenia, że znajduje się w domu ojców swoich, w gronie rodziny. Czuł się szczęśliwym jak nigdy dotąd. Messala, Gratus, Rzym i wszystkie gorzkie wspomnienia przedstawiały mu się jak przebyta choroba, jak trujący oddech ziemi, nad którą teraz unosił się wysoko wśród niebieskich przestworzy. Głębokie ciemności, poprzedzające brzask świtu, zaległy wody i wszystko pomyślnie działo się na Astrei. Gdy wtem strażnik z pokładu szybko zbiegł do kajuty i zbudził spoczywającego Ariusza, a ten wstał, włożył hełm, wziął miecz i tarczę i poszedł do dowódcy załogi.
3: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.